bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Dostała pora, kiedy słyszymy się w naszym radiu. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie. Czas na magazyn publicystyczny poświęcony sprawom Wałbrzycha i jego mieszkańców. Przed nami kilkanaście minut rozmów o tym, co dzieje się w okolicy, czym żyje region i jakie problemy dostrzegają Wałbrzyszanie.
0: Tym żyje Wałbrzych.
1: Tę część zaczynamy od oddania głosu właśnie tym, którzy o naszym mieście wiedzą najwięcej, bo tworzą je każdego dnia. Ostatnio z mikrofonem wyszedłem na ulicę z prostym, ale niezwykle ważnym pytaniem. Czego tak naprawdę brakuje w Wałbrzychu i co sami mieszkańcy najchętniej by w nim zmienili?
0: Mieszkańcy Wałbrzycha mają głos.
2: Może trochę więcej rozrywki, chociaż teraz jest w starej kopalni i w akwaparku, ale mało lokali jest gastronomicznych, także można usiąść gdzieś kawę wypić, ale mam nadzieję, że to się powoli zmieni.
1: Na przestrzeni tych kilkunastu lat jednak się zmieniło troszkę.
2: To się zmieniło, bardzo. Opinie są różne, prawda, jak ludzie. W każdym razie polecam mieszkać.
1: Macie Państwo takie poczucie, że na przykład czegoś brakuje w porównaniu do innych miast? Jeśli tak, to czego?
3: Życie, no nie? Wszystko jest bardzo ciche tutaj, ludzi nie mało.
4: Tak, wydaje mi się, że powinno być chyba ciut więcej życia w centrum. Poszliśmy do rynku i rynek był dość nieciekawy. Więc to miejsce przed rynkiem, myśleliśmy, że to jest rynek. Można się pomylić, więc dobrze by było coś tam, może jakieś imprezy zorganizować, może więcej kawiarni, więcej życia.
5: Myślę, że przydałoby się więcej wydarzeń kulturalnych, jak dla mnie. Więcej wystaw, koncertów.
1: A skąd pani jesteś, jeśli można zapytać?
5: Ja jestem rodowitą Wałbrzyszanką, ale mieszkam na stałe za granicą.
1: I tęsknę za Wałbrzychem czasem?
5: Czasem tak, ale tylko czasem.
1: Gdyby mogła pani coś w mieście zmienić, to co by to było?
6: Nie mam własnego mieszkania, chociaż mam 58 lat, a tu się urodziłam. No tak samo jak ten temat, więcej mieszkań, nie?
7: Służba zdrowia, żeby było mniej kolej, bo trzeba czekać 4-5 miesięcy do okulisty, 3 miesiące do kardiologa, 8 miesięcy.
1: Czego w Wałbrzychu nie ma, a byłoby potrzebne?
8: Basen miejski, więcej placów dla dzieci, na pewno z drzewami, a nie tylko pod gołym niebem. Czego jeszcze dużo brakuje?
9: Festynów dla dzieci, tak. Nie ma żadnej organizacji.
8: Nie ma organizacji. Coś, co by pomogło łączyć mieszkańców, a nie tylko ich dzielić ponad partiami.
1: Gdyby ktoś miał wybierać miejsce do życia dzisiaj, bo zmienia na przykład, to co, Wałbrzych godny polecenia, czy nie do końca?
8: Niestety nie.
1: Czego w mieście brakuje pani zdaniem? Jakby można coś było zmienić, to co?
10: Miejsc, gdzie może młodzież wychodzić i jakoś aktywnie spędzać czas.
1: Czyli kultura, sport?
10: Tak, jak najbardziej.
11: Więcej lokali, zwłaszcza w rynku właśnie, żeby można było być ze znajomymi gdziekolwiek, bo tak to nie ma gdzie wyjść, a o 17 rynek już nasz nie żyje tak naprawdę. Byłam teraz w Mielcu u córki właśnie, no to tam rynek, no to pełnią życia.
1: Tutaj u nas cisza troszkę.
11: U nas cisza, tutaj 17, to tylko widzę tych fajnych panów, co śpią na ławce.
12: Chyba bardziej bym zmieniła nasz wałbrzyski rynek, żeby bardziej żył i był przyjaźniejszy dla turystów. Miejsca spotkań. Takich dla mieszkańców, takiego miejsca, gdzie tętni życie po prostu.
0: Zmieniamy temat.
1: Teraz przechodzimy do tematu bezpieczeństwa. O nie, właśnie każdego dnia na drogach i poza nimi dbają wałbrzyscy policjanci. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, jak wygląda rekrutacja do struktur wałbrzyskiej policji. Kto ma szansę założyć mundur? Jak przebiegają poszczególne etapy selekcji? O tym więcej już teraz w rozmowie z podkomisarz Agnieszką Głowacką z Wałbrzyskiej Komendy Policji.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
1: Z czym wiąże się praca w służbach mundurowych? O tym będziemy mówić w takiej krótkiej pigułce, ale na początek myślę, że warto przybliżyć wszystkim zainteresowanym proces rekrutacji. Jeśli rozważamy możliwość pracy w wałbrzyskiej policji, to czego się spodziewać?
13: Na początku trzeba przyjść do nas, bądź z internetu wydrukować sobie wszystkie potrzebne dokumenty, czyli kwestionariusz osobowy, napisać podanie o przyjęcie i wziąć ze sobą świadectwo wykształcenia, świadectwa pracy, w przypadku mężczyzn książeczkę wojskową lub zaświadczenie o odbytej służbie wojskowej i tak naprawdę z tymi dokumentami przyjść do nas i złożyć. Od tego to jest pierwszy etap rekrutacji. Po przejrzeniu tych wszystkich dokumentów przez Wydział KAC, wysłaniu ich do Komendy Wojewódzkiej, zaczyna się proces rekrutacji, czyli test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna i badania lekarskie. Wszystko to się odbywa we Wrocławiu i wszystkie te procedury są opisane na naszej stronie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, ale także na stronie głównej policji, więc tam sobie można wszystko szczegółowo zobaczyć, na czym polega ten test sprawności fizycznej, test psychologiczny i ta rozmowa kwalifikacyjna. Po przejściu tego całego etapu otrzymujemy informację, że jesteśmy zdolni do służby i czekamy na termin przyjęcia, bo to jest też bardzo ważne. U nas składanie dokumentów trwa cały rok, natomiast terminy przyjęcia są wyznaczone na początku roku przez Komendę Główną i jest tych przyjęć kilka w roku. I to tak naprawdę jest tylko sygnał do tego, że od tego dnia zaczynamy naszą służbę, natomiast to nie jest data, w której my rozpoczynamy zbieranie dokumentów czy składanie dokumentów, więc proces rekrutacji trwa cały czas, tylko te daty świadczą o tym, że już zaczynamy służbę, zakładamy granatowy mundur.
1: Domyślam się, że potrzebne albo co najmniej wskazane są jakieś predyspozycje. Jak to wygląda dzisiaj?
13: No, na pewno jest tak, jeśli chodzi o służbę w policji, no to trzeba być sprawnym fizycznie. Trzeba mieć też, można powiedzieć, takie zdrowie psychiczne na bardzo wysokim poziomie, uważam, ponieważ jest to na pewno praca stresująca. I też nie każdy się do tej pracy nadaje, mimo tego, że może są chęci. Natomiast jest później takie zderzenie z rzeczywistością i komuś może po prostu to nie bardzo pasować. Dlatego ta sprawność fizyczna i takie zdroworozsądkowe podejście do życia jest bardzo ważne. Oczywiście osoba nie może być karana, być obywatelem Polski, no i mieć średnie wykształcenie. To jest takie minimum, co musi spełniać kandydat.
1: Co dzisiaj zachęca lub może motywować do pracy w wałbrzyskiej policji?
13: Wydaje mi się, że takim dużym plusem dla naszej formacji są zarobki, ponieważ jesteśmy, wydaje mi się, że tutaj na rynku wałbrzyskim jesteśmy bardzo konkurencyjni w stosunku do innych zakładów, do innych firm, bo osoba przyjęta do nas do służby, będąc na szkoleniu podstawowym, gdzie tak naprawdę zdobywa dopiero tą wiedzę, czyli uczy się, ma zapewnione jedzenie, ma zapewnione spanie i osoba, która nie ukończyła właśnie 26 roku życia, na rękę dostanie 5700, osoba, która ukończyła 26 rok życia, 5300, więc to jest na dzień dobry przez pół roku, kiedy my tak naprawdę jeszcze nie służymy, ponieważ uczymy się tego wszystkiego. Po zakończeniu tego szkolenia już ta pensja nam wzrasta i przed ukończeniem 26 roku życia dla osób jest to ponad 6000, a po ukończeniu 26 roku życia 5600. I to też jest taka podstawa, ponieważ do tego dochodzą dodatki za stopień, dodatki motywacyjne, także teraz mamy dodatek mieszkaniowy, więc to wszystko się wlicza i ta pensja uważam, że jest takim mocnym naszym punktem przyciągającym, szczególnie właśnie młode osoby, bo obserwuję tutaj, że coraz więcej właśnie młodych osób zaraz po skończeniu szkoły czy studiów decyduje się na przyjęcie do policji.
0: Zmieniamy temat.
1: To były informacje dla kandydatów do służby, a my idziemy dalej. Temat numer 3 w tej części to praktyczny przewodnik po okolicy. Poznajmy ofertę lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej, ale z perspektywy mieszkańca szukającego pomysłu na wolne popołudnie czy weekend. Co ciekawego kryje przed nami najbliższy region? Z czego wałbrzyszanie mogą korzystać i dlaczego warto regularnie sprawdzać te oferty? O tym opowiedziała mi Dorota Korolewska, prezeska lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Wałbrzycha.
1: Hasło LOTO jest mieszkańcom pewnie znane, ale mam wrażenie, że nie każdy tę nazwę potrafi rozszyfrować, więc myślę, że tytułem wstępu powiedzmy, co za tym hasłem się kryje.
14: Za tym hasłem kryje się stowarzyszenie, które zrzesza już teraz 51 członków, reprezentujących bardzo różne sektory, gastronomię, noclegi, atrakcje turystyczne, muzea, również kulturę, bo mamy tam teatry i harmonię, więc też mamy tą kulturę wysoką i jest to stowarzyszenie, które ma na celu promocję potencjału ziemi wałbrzyskiej, tej części Dolnego Śląska, która zachwyca, która właściwie, ja często o tym mówię, ma wszystko. Mamy wszystko, być może nie mamy morza, ale mamy Akwazdrój, więc spokojnie, warto nas wybrać jako swoją destynację. Mamy góry, mamy podziemia, mamy właśnie muzea, dlatego bardzo mocno teraz lokalna organizacja turystyczna aglomeracji wałbrzyskiej promuje się przez hasło Szlaki Zmysłów. My w ramach tego prezentujemy naszym turystom, co warto zwiedzać i jak dużo tych atrakcji posiadamy. Na tym polega nasze główne działanie.
1: To jest takie grono, które się zmienia, które się rozwija. Zaczynało się od przestrzeni, organizacji, firm, stowarzyszeń, które związane są bezpośrednio z turystyką. No ale ten wachlarz jest dzisiaj dużo szerszy, bo to też instytucje kulturalne. I to też pokazuje, w jaką stronę idzie turystyka, że patrzymy troszkę szerzej niż jeszcze kilka lat temu i różnymi szlakami podróżujemy.
14: Tak staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów, którzy chcieliby mieć program albo przynajmniej zapewnione atrakcje przez cały swój pobyt. A przecież u nas warto spędzić więcej dni niż jeden jeden, dwa tej turystyki weekendowej, warto być u nas naprawdę no przynajmniej przez 2 tygodnie, bo my mamy ponad 20 wież widokowych w samej tutaj okolicy. Mamy szlak tajemniczych podziemi, mamy oczywiście także muzea, mamy zamki, proszę Państwa. Jeżeli ktoś jest fanem zamków, mamy ich sporo. Nie tylko Zamek Książ, warto zobaczyć też Zamek Grodno, Zamek Świny. No, tych zamków też jest tutaj w okolicach dużo. Oprócz tego oczywiście mamy zachwycające tereny zielone. No tutaj, jeżeli ktoś lubi wycieczki piesze, rowerowe, szlaki rowerowe, my mamy własny też szlak rowerowy. Tutaj warto zobaczyć naszą stronę internetową, gdzie to promujemy, bo tak naprawdę no, jest wszystko. Jest wszystko, jest olbrzymia atrakcja, jest olbrzymia liczba atrakcji dla rodzin z dziećmi. No, mamy park w Wielinie, mamy Aquazdrój, mamy stronę kopalnia, mamy Zamek Książ, mamy Zamek Grodno. No ja bym mogła tego wymieniać. Powstała już nowa strona internetowa. My tam prezentujemy właśnie w zależności od tego, czego ktoś szuka dla niego atrakcji. Jeżeli jesteśmy rodziną z dziećmi, zapraszamy, żeby zobaczyć, jakie atrakcje są przewidziane, łącznie z kalendarzem wydarzeń, jak i dla osób, które są bez dzieci, bo przecież takich jest też coraz więcej nawet. Więc dla nich mamy szlaki adrenaliny, mamy właśnie tą turystykę rowerową. Mamy też, bardzo popularne jest i mocno w to idziemy w naszym stowarzyszeniu, szlak kulinarny. No, wybór jest olbrzymi i warto też właśnie poprzez te smaki odkrywać region, bo to też jest niezwykle interesujące.
1: Mam wrażenie, że gdybyśmy kilka lat temu taką sondę wśród mieszkańców naszego kraju przeprowadzili, jeśli chodzi o najbardziej powszechne kierunki i interesujące ludzi w kontekście turystyki, Wałbrzych niestety nie byłby oczywistym wyborem, nie byłby pierwszy. Czy ma Pani poczucie, że to na przestrzeni lat się zmienia wraz z tym, jak ta turystyka w naszym regionie ewoluuje?
14: Bardzo. Z tego, co ja obserwuję, to ludzie, którzy przyjeżdżają do Wałbrzycha, są niezwykle dobrze zaskoczeni, że to miasto jest takie piękne, że ono jest takie zielone. No i że to jest też świetna baza wypadowa. No przecież mamy zaraz z boku Szczawno, więc możemy sobie ten Wałbrzych z tym Szczawnem troszeczkę połączyć, prawda? No bo to jest jakby razem. Do tego mamy tutaj przecież niedaleko Głuszyce, Mieroszów, Siebodzice, Świdnice, które też bardzo rozwijają swój kalendarz imprez, więc wybór Wałbrzycha jako takiego miejsca, żeby spędzić okres wakacyjny, czy nawet zimowy, ferii zimowych, to jest świetny, bo my właściwie działamy przez cały rok. Ta oferta się bardzo rozwija. Stara Kopalnia, przecież to też jest obiekt, który właściwie dostarcza wydarzenia kulturowe bardzo często bezpłatnie.
1: Ale mając na uwadze też to, że te słowa kierujemy do mieszkańców Wałbrzycha, dla których to otoczenie jest naturalne, codzienne, może być takie poczucie, że nie ma tutaj nic wyjątkowego, a to, co jest, jest nam dobrze znane. Więc pytanie, czy ta baza danych, baza informacji i współpraca w ramach lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej może być dla samych Wałbrzyszan cenna.
14: Ja bym powiedziała, że pod wieloma względami, szczególnie dla samych Wałbrzyszan, bo mamy tak dużo atrakcji, że tu trzeba spędzić naprawdę rok, żeby z tego wszystkiego skorzystać. Tak jak wspominałam, oprócz tego, że te wydarzenia powstają jak z kapelusza, cały czas ich mnóstwo. Jeżeli ktoś twierdzi, że tu się nic nie dzieje, no bo po prostu nie chce mu się usiąść do strony internetowej, bo tak jak mówię, no my mamy tego tak dużo, że no tworzymy teraz oddzielny kalendarz wydarzeń i teraz robimy to też na takiej zasadzie, żeby ktoś zainteresowany na przykład właśnie turystyką aktywną mógł sobie od razu wyfiltrować wydarzenia, które są bezpośrednio dla niego. No to warto przypomnieć, że przecież powstało w Wałbrzychu teraz na przykład ścianka spinaczkowa, Redpoint, więc tych atrakcji jest coraz więcej. Tak jak mówiłam, wieże widokowe, te wszystkie półmaratony, które się tu odbywają. Mamy przecież teraz też zdobywanie szczytów w Wałbrzychu, prawda? No tej turystyki aktywnej, proszę, ja już ile wymieniam.
1: Czas nas goni. Lista tych atrakcji jest bardzo długa. Nie sposób o wszystkim opowiedzieć, a to tylko mały wycinek tego, co mamy do dyspozycji, więc jeśli ten apetyt budziliśmy, albo jeśli te słowa kierujemy do tych, którzy weekendami lub po pracy, po szkole nudzą się, nie mają planów, nie mają pomysłu na spędzenie wolnych chwil, to gdzie tych inspiracji szukać, jeśli chodzi o działalność lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej?
14: No przede wszystkim na naszej stronie internetowej, która została zmodernizowana i na której Państwo znajdziecie wszystkie treści podmiotów, które oferują bardzo dużo wydarzeń, atrakcji codziennych, wszystkiego. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się, co Was interesuje i właśnie jakie treści mam dostarczyć, a daj gwarancję, że jest wszystko.
1: Zapewniała prezeska Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej Dorota Karolewska.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Dzień dobry, czas na wałbrzyską publicystykę w naszym radiu. To magazyn, w którym przyglądamy się najważniejszym sprawom miasta i regionu. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam.
0: Nasz Wałbrzych.
1: Tę część rozpoczynamy od tematu, który dotyczy bezpieczeństwa najbardziej bezbronnych wśród nas, naszych rodziców, dziadków, seniorów. Metody oszustów na wnuczkę, na policjanta czy na pracownika banku są stale modyfikowane, a ich ofiarami wciąż padają seniorzy z Wałbrzycha i okolic. O tym, jak rozpoznać zagrożenie, jak reagować w stresującej sytuacji i jak skutecznie chronić swoich bliskich, rozmawiałem z podkomisarz Agnieszką Głowacką z wałbrzyskiej policji.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
1: Będziemy o bezpieczeństwie seniorów dzisiaj mówić. Oszustwa na wnuczka, na policjanta, to te najpowszechniejsze, te, o których mówimy najczęściej, które najczęściej się zdarzają, no ale z tego, co wiem, to paleta możliwości oszustów złodziei jest dużo większa. Z czym się stykamy?
13: Dokładnie. No, oszuści coraz to bardziej poszerzają swoją działalność i często zaskakują właśnie tymi telefonami do seniorów, ponieważ już nie podają się tylko za osoby bliskie, za policjantów, ale też za pracowników banku, czy też nawet pukają do drzwi i przedstawiają się za pracowników na przykład spółdzielni czy gazowni, więc tych metod oszustw jest coraz więcej. I tutaj akurat jeśli chodzi o oszustwa takie na to, co pan redaktor powiedział, czyli na policjanta, na członka rodziny, częściej tą grupą odbiorców są seniorzy. Oszuści działają na podstawie starej książki telefonicznej, gdzie wyszukują jeszcze właśnie stare numery stacjonarne, dzwonią do tych osób i no niestety te osoby działają pod wpływem emocji, nacisku tych oszustów. Oni bardzo szybko wywołują taką presję czasu, że nie ma czasu na to, żeby osoba się zastanowiła, pomyślała, czy faktycznie rozmawia z bliską osobą. Często jest tak, że senior sam nakierowuje oszusta, z kim rozmawia, ponieważ jak usłyszy w głosie, w słuchawce babciu, to osoba mówi, a Krzysiu to ty, czy tam Aniu. No i wtedy już jakby jest ten haczyk połknięty. I co tutaj, jeśli chodzi, jest najważniejsze, o co my zawsze apelujemy w takich przypadkach, żeby rozmawiać z seniorami, żeby rozmawiać z bliskimi osobami, żeby ustawić sobie nawet jakieś hasło, takie bezpieczeństwa, że jeśli odbierzemy ten telefon i ktoś się będzie przedstawiał za członka rodziny, to żeby poprosić o to hasło. To może być najprostsze, ale wtedy będziemy mieć pewność, że faktycznie rozmawiamy z kimś bliskim, a nie z oszustem. I ta profilaktyka tutaj tej rozmowy z seniorami jest bardzo ważna. Dlatego my też się spotykamy, staramy się jak najczęściej spotykać w różnych klubach senioralnych z seniorami, mówić o tym, cały czas mówić. Seniorzy powtarzają, że wiedzą, no niestety zdarzają się właśnie przypadki, że potrafią całe oszczędności swojego życia wyrzucić przez okno, co może się nie mieścić w głowie, że tak człowiek może być zmanipulowany. Także dbajmy o tych bliskich, o sąsiadów i powtarzajmy im, żeby nie padli ofiarą oszustów.
1: No właśnie, formy oszustw są różne i mimo, że właśnie powtarzamy, mówimy, to jednak ta historia wraca jak bumerang, więc myślę, że warto nakreślać okoliczności. Z jakimi sprawami, z jakimi okolicznościami i argumentami oszuści do Wałbrzyszan dzwonią najczęściej?
13: Więc tak, no to pierwszy ten argument bardzo znany i też niestety cały czas działający, to jest na wypadek. Na wypadek bliskiej osoby jest potrzebna kaucja, żeby osoba nie poszła do więzienia. Są różne głosy w słuchawkach, ponieważ jest przekazywany telefon albo adwokatowi, albo policjantowi i często jest ta informacja, że zaraz do pani przyjdzie adwokat po pieniądze, żeby wyciągnąć syna, córkę czy wnuka z więzienia, więc to jest ten wypadek, który cały czas funkcjonuje. Jest też oszustwo na policjanta. Też bardzo często się zdarza i tutaj też my apelujemy, żeby też państwo wszyscy wiedzieli, że policja nigdy, przenigdy nie prosi nikogo o pieniądze, nie wtajemnicza nikogo w działania operacyjne, bo często jest właśnie odbierany telefon, że policja prowadzi działania operacyjne, że mieszkanie tutaj typowanej ofiary jest zagrożone, ponieważ tutaj szajka włamywacze działa i żeby wszystkie oszczędności, jakie pani bądź pan ma w domu, przekazali policjantowi, który przyjdzie nieumundurowany i odbierze te oszczędności. Oczywiście po zakończonej akcji będzie sobie pani mogła te pieniądze odebrać z komendy, czy policjant przyniesie. Więc tutaj kolejny nasz apel. Nigdy, nigdy policja nie żąda pieniędzy od osób i też nie wtajemnicza w nasze czynności operacyjne. No i kolejny też bardzo często zdarzający się sposób oszustwa to jest na pracownika banku. I powiem szczerze, nawet na swoim przykładzie odebrałam taki telefon komórkowy, gdzie wyświetlił mi się numer z Warszawy. Pan się przedstawił akcentem wschodnim, że dzwoni z banku, akurat bank, w którym ja mam założone konto. No i zapytał się, czy zaciągałam kredyt. Ja oczywiście kredytu nie zaciągałam, tam i powiedziałam, że nic takiego się nie działo. I pan od razu powiedział, to super, bo właśnie tu chcemy zadziałać, żeby do dalszych czynności nie było. No ja oczywiście zorientowałam się od razu, że jest to oszustwo i rozłączyłam rozmowę, ponieważ nie miałam możliwości dalszej kontynuacji, wykonywałam inne czynności w tym czasie. Natomiast właśnie tak to wygląda. Oszust działa, podszywa się pod pracownika banku, często właśnie z banku, w którym mamy konto, i mówi, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt i żeby dalsze pieniądze nie zostały skradzione, to on poda numer konta albo proszę przekazać kod BIK i te pieniądze trafią na bezpieczne konto. Pracownicy banku nigdy tak nie działają i co jest ważne, co też chciałabym zaznaczyć, że w przypadku takich oszustw nie ma tej formułki, że rozmowa jest nagrywana. I jakby to też, żeby uczulić, bo wiadomo, no zawsze jest w tych kontaktach bankowych, że rozmowa jest nagrywana, można odsłuchać, co nie znaczy, że oszust też może tak postąpić. Natomiast w większości przypadkach, jeśli rozmawiałam nawet z ofiarami, które padły ofiarą takich oszustw, to nie mogły sobie przypomnieć faktycznie, czy była ta regułka, że rozmowa jest nagrywana.
1: Bardzo dziękujemy za te cenne rady. Naszym gościem, przypomnę, była podkomisarz Agnieszka Głowacka z Wałbrzyskiej Policji.
0: Ciekawostki o Wałbrzychu.
1: A my w programie zmieniamy temat i przenosimy się w miejsce, które każdy mieszkaniec Wałbrzycha zna chyba doskonale. Zaglądamy na Zamek Książ. Mogłoby się wydawać, że o tej perle naszego regionu wiemy już naprawdę wszystko, ale Książ nieustannie się zmienia. Za sprawą kolejnych remontów zamek co sezon pisze swoją historię na nowo. Dlaczego warto porzucić rutynę i odwiedzać go regularnie, nawet jeśli mamy poczucie, że znamy każdą ścieżkę? W tym miejscu o tym właśnie rozmawiałem z prezeską Zamku Książ Dorotą Karolewską.
0: Co słychać w Wałbrzychu?
14: To prawda i zwłaszcza teraz, kiedy pozyskaliśmy dodatkowe dofinansowanie ze środków europejskich i będziemy robić tutaj renowację sal. Możemy się zaprezentować salon włoski, nową przestrzeń, która zachwyca. A turyści mogą zobaczyć, jak sale wyglądały przed i po, bo to jest diametralna zmiana, to jest coś niesamowitego, podkreślony strop i to jest oryginalny strop Hubergów, który teraz jest złoceniowy, który jest odtworzony, który wygląda właśnie tak, jak wyglądał w tej złotej erze Hubergów, bo my w tym ciągiem barokowym powracamy do tego wyglądu w najbogatszym okresie Zamku Książ, więc nasi turyści mogą liczyć na niezwykłe wrażenia. Powstał nowy korytarz Księżnej Daisy, gdzie jest zaprezentowana właśnie przez różne postacie zachwycający korytarz i jest to właściwie oddzielna wystawa. Na sali balowej nowe zasłony, tak więc Zamek Książ mija się przez cały czas i warto go zobaczyć właśnie też przez pryzmat jego historii, którą przedstawiliśmy w naszym nowym przewodniku. Warto go nabyć, bo to nasi specjaliści z zamku opisali, na co warto zwrócić uwagę, kiedy się zamek zwiedza. No i tu oczywiście też druga płaszczyzna, na której zamek się cały czas zmienia, nieważne jaką porę roku wybierzemy, to jest ta właśnie płaszczyzna eventowa, bo tu przez cały czas coś się dzieje. Jesienią mamy bardzo bogatą ofertę koncertową. Przez cały czas są oczywiście też nocne zwiedzania, oddzielne dla osób dorosłych, oddzielne dla rodzin z dziećmi, bo wiemy, że te dwie grupy oczekują zupełnie innych atrakcji i my wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Przez cały czas w weekendy zwłaszcza mamy ofertę też rodzinną. Tutaj jest zwiedzanie z animacjami, które ten zamek pokazuje troszeczkę bardziej w sposób aktywny, bo to jest ważne, żeby tych naszych młodych turystów też wychowywać, ale nie sucho. Nie tak, żeby ich zamęczyć tą historią i sztuką, ale właśnie, żeby ich wciągnąć w tą niezwykłą historię zamkową. Przecież tutaj z perspektywy służby, właśnie przecież powstała nowa książka niedawno, która o tym opowiada, z perspektywy Daisy, z perspektywy Hochbergów, ale też z perspektywy tego baroku, o którym teraz dużo mówimy, czyli mamy te atrakcje dotyczące właśnie tego barokowego balu i też tutaj mamy szkolenia na przykład z tańców dworskich, prawda, czy z etykiety. To jest bardzo interesujące dla dzieci i też pokazuje im tą historię troszeczkę z innej perspektywy, takiej ciekawszej, która ich wciąga i być może rozbudzi też miłość i do odkrywania, i do nauki. A to jest ważne, jeżeli chodzi o młodych odbiorców. Tak więc tych wydarzeń jest sporo. Oczywiście w okresie zimowym zaraz pojawią się ogrody świata, Auron, ogrody światła, pojawi się magia świąt, więc nasi turyści, jeżeli chodzi o te wydarzenia, mogą tego oczekiwać przez cały czas.
1: O wydarzeniach pewnie jeszcze za chwilkę powiemy, natomiast mówiąc o tym, jak sam obiekt się zmienia, trzeba pamiętać o tym, że na zamku niezmiennie trwa remont. W zasadzie, kiedy nie popatrzymy, to coś się zmienia, coś się dzieje. To nie jest typowy remont, bo kiedy myślimy o remoncie mieszkania, mieszkania, domu, to jest troszkę inna kategoria. Tutaj dobór tych materiałów, poszukiwanie często zamienników, by powrócić do tego pierwotnego wizerunku, to chyba jest duże wyzwanie.
14: O, to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Chyba coś najcięższego, co będzie mi tutaj dane zrobić, jeżeli chodzi o moją prezesurę w Zamku Książ. Ja do przykładu, żeby turyści mieli takie wyobrażenie, powiem, że salon włoski, sam strop kosztował około 1 000 000 zł. A zwróćmy uwagę, że 200 metrów remontu muru, to jest bardzo duży odcinek, kosztuje 2 miliony. Więc żebyśmy mieli porównanie, jak duże są to kwoty, jak dużo jest to pracy i jak jest to niezwykle wymagające. My tu mamy cały zespół barokowy, konserwatorów, specjalistów, osób z branży budowlanej, które właściwie analizują każdy element. No tu mieliśmy nawet tak zabawne sytuacje, jak wybór bazerii, prawda? I moja kierowniczka działu muzealnego mi pokazywała, który był wybierany. To było wybieranie między czymś dla oka, że tak powiem, z boku, takiego codziennego, między tym samym, a tym samym, tak więc tutaj naprawdę każdy kolor, każdy drobny element, ornament, on jest liczony w stosunku do zdjęć historycznych, które posiadamy, żeby to było tak stworzone, jak to było historycznie.
1: Zwiedzając sam obiekt, potrzebujemy troszkę czasu, bo tych zakątków jest tutaj wiele, a ja chciałem zapytać, czy pani ma swoje ulubione miejsce w zamku, czy jest taki zakątek, który darzy pani wyjątkowym uczuciem i sympatią?
14: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że zamek jest niesamowity, jest różnorodny. To jest chyba jedyny taki zamek, który jest do tego stopnia krytyczny, że ma tutaj właściwie wszystkie style. Mamy tutaj średniowiecze, mamy ten barok, mamy współczesność, mamy empire. No, mamy naprawdę bardzo dużo różnych stylów sztuki i w zależności od tego, czego oczekujemy, to znajdziemy. No, mamy te średniowieczne strachy, czyli pomieszczenie wykute w surowej skale. Mamy te piękne ciągi salonów barokowych, które są bardzo bogato zdobione, są pałacowe, no, są zachwycające i turyści je przede wszystkim kochają. Ale mamy też sale wystawowe, taką jak sala Konrada, gdzie mamy wyjątkowe obrazy z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, gdzie tworzymy historię o dynastiach, które panowały w trakcie rozwoju Zamku Książ właśnie tutaj na Dolnym Śląsku, więc no, to jest niezwykła opowieść, całe to przejście tutaj w zamku, tu się bardzo dużo można nauczyć. Ja zachęcam turystów, żeby korzystali zarówno z tej naszej oferty rozrywkowej, która jest bardzo bogata, bo tak jak wspominałam, dzienne zwiedzania, festiwale, koncerty, ogrody świetlne, magia świąt i dekoracje, ale również tej codziennej, tego zwiedzania, bo tutaj zwiedzanie zestawem Audioguide jest szalenie ciekawe. Warto wspomnieć, że mamy autorską wersję z Leszkiem Lichotą i Renatą Dancewicz, naszymi ambasadorami Wałbrzycha, gdzie Leszek Lichota jest narratorem, a Renata Dancewicz tutaj ma partie dotyczące księżnej Daisy, więc to też jest bardzo ciekawe. I wspaniale zaaranżowane. No mamy te apartamenty Daisy, które są aranżacją, no bo są odtworzone, prawda? No nic się nie zachowało właściwie. Znaczy mamy tam kilka rzeczy, które do niej należały, jak lustro i teraz odzyskujemy też obrazy, więc trochę tych eksponatów też będzie, ale generalnie możemy zobaczyć, w jakim stylu żyła księżna, jak wyglądał jej salon, jak wyglądała jej sypialnia, a w tej sypialni są jej bezcenne klejnoty i laska, którą otrzymała od Maharadży, wysadzana turkusami, więc no, są też cenne eksponaty i one opowiadają tej księżnej Daisy z różnych perspektyw. Ona jest szalenie interesującą postacią i wiem, że nasi turyści ją uwielbiają, dlatego my staramy się o niej dużo mówić, publikować jej pamiętniki, są dostępne w naszym sklepie, tak żeby przybliżyć też tą postać. Mi się zresztą bardzo podoba, że ona była waleczna. I to tego dowiemy się właśnie z jej publikacji. Bo wiele osób może ją postrzegać po prostu jako księżniczkę, której coś zostało dane, która gdzieś tam się szarpała. To nie jest prawda. Ona była bardzo waleczna, bardzo dużo zrobiła przede wszystkim dla biednych górników, którzy znajdowali się zaledwie 10 minut powozem od baśniowego Zamku Książ. To ona doprowadziła do powstania nowoczesnej oczyszczalni, systemu wodociągów i kanalizacji, które zmieniły życie ludzi diametralnie, zatrzymały epidemię tyfusu i cholery. Więc no, zachęcam, żeby tą postać poznać i w ogóle Zamek Książ, bo tu mają Państwo tylko smaczek z tego, o czym warto mówić. No, postać Konrada Ernesta Maksymiliana jest szalenie ciekawa, postać Jana Henryka XI, teścia księżnej Daisy, biznesmena, filantropa, no, człowieka, który był potężny tutaj w swoich czasach, więc ta historia jest niezwykle ciekawa.
1: I tę historię zgłębiać możecie odwiedzając Zamek Książ, do czego zachęcała dziś jego prezeska Dorota Karolewska.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Witam przy mikrofonie Igor Kociubiński. Czas na magazyn publicystyczny poświęcony sprawom Wałbrzycha i jego mieszkańców. Przed nami kilkanaście minut rozmów o lokalnej kulturze, historii i życiu miasta. Zapraszam.
0: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
1: A tę wędrówkę po Wałbrzychu zaczynamy tym razem od tematu nietypowego, bo od kuchni, która okazuje się być doskonałym kluczem do zrozumienia tożsamości miasta i regionu. Porozmawiamy bowiem o książce Smaki Wałbrzyskie, wyjątkowej publikacji, która zbiera kulinarne tradycje i wspomnienia mieszkańców.
0: Kulinaria w Wałbrzychu.
1: Smaki Wałbrzyskie, o tej książce będziemy dziś rozmawiać, będziemy zachęcać Państwa do tego, by po ten tytuł sięgnąć, ale myślę, że zanim zdradzimy, co ta pozycja zawiera, to warto zdradzić chyba kulisy jej powstawania, no bo to jest pod tym względem, jeśli chodzi o autorów, i tutaj liczba mnoga nieprzypadkowa, książka wyjątkowa.
15: Niesamowita akcja, sam pomysł na książkę kucharską Smaki Wałbrzyskie, Smaki Wielokulturowej Aglomeracji Wałbrzyskiej, narodził się już 15 lat temu, na samym początku funkcjonowania naszej fundacji i staraliśmy się o środki w Ministerstwie Kultury. Nasz wniosek przepadał. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Edukacji i został oceniony jako jeden z najwyższych w Polsce. Dlaczego ta akcja jest taka wyjątkowa? Ponieważ udało nam się ocalić ponad 100 historii rodzinnych. Każdy przepis, który został przekazany do książki kucharskiej, jest połączony z opowieścią o rodzinie, o losach wałbrzyskich osoby, która przekazała ten przepis, jej najbliższych krewnych, przodków, którzy tutaj osiedli. Widzimy w książce całą mozaikę wielokulturowego Wałbrzycha, bo są tam przepisy każdej kuchni polskiej, czyli kuchni kresowej, wielkopolskiej i z Mazowsza i z Kurpiów, ale także przepisy autochtonów, tych nielicznych Niemców, którzy tutaj zostali. Także przepisy kuchni żydowskiej, bo przecież w Wałbrzychu mamy sporą społeczność żydowską, ale także przepisy współczesne. Wałbrzyszane, które są kreatywne w kuchni, które tworzą nowe receptury, którymi chciały się podzielić z szerokimi masami, bo książka ukazała się w nakładzie 1000 egzemplarzy. To już jest biały kruk, została rozdysponowana między bibliotekami, osobami, które przekazały przepisy, ale jej wersja online jest dostępna na stronie Smaki Wałbrzyskie i planujemy drugie wydanie, bo pojawiają się pytania, dlaczego nie ma fasolki po bretońsku, a gdzie są chrusty, gdzie faworki, jaka jest różnica między chrustami i faworkami. Także wiele tych przykładów na unikalne dania, bo także przecież jest reprezentowana kuchnia grecka, a nawet jeden przepis kuchni hinduskiej.
1: Czyli każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. To, domyślam się, też generowało taką sytuację, w której jakaś selekcja była niezbędna. Czy to było trudne, żeby te przepisy do tej pierwszej wersji wybrać?
15: Tak, bo powtarzały się niektóre z nich. Na przykład dostawaliśmy kilka albo kilkanaście przepisów na pampuchy, czy na szare kluski, czy na kluski kładzione. Wtedy też ta osoba, która przekazała więcej przepisów, dokonywaliśmy selekcji spośród tych przekazanych właśnie, bo niektóre osoby przekazały po kilkanaście różnych przepisów. Na przykład pani Jadwiga Płaczek, czy pani Grażyna Pernej. Są takie osoby, które już na trwałe zapisały się w historii kulinariów wałbrzyskich dzięki tej książce.
1: Rozmawiając generalnie o smakach Dolnego Śląska, o tej tożsamości kulinarnej naszego regionu, ciężko ją zamknąć w jakimś jednym spójnym wizerunku. Jeśli ograniczamy to do jeszcze mniejszego regionu, czyli do Wałbrzycha, wydaje się to być jeszcze większym wyzwaniem. Czy można powiedzieć, że ta książka trochę naszą tożsamość odnalazła?
15: Tak, taki był jej cel, żeby odnaleźć tożsamość, ocalić od zapomnienia i przekazać przyszłym pokoleniom wiedzę na temat tego, jak w 2025 roku Wałbrzyszanie w swoich domach gotowali, z jakich tradycji czerpali, co najchętniej jedli, jakimi historiami chcieli się podzielić. Ta książka to jest historia Wałbrzycha w pigułce, ponieważ w przypadku innych regionów możemy mówić o klasycznej kuchni śląskiej albo klasycznej kuchni Mazowsza, a w Wałbrzychu wszystkie te wpływy przecież się przemieszały i dzisiaj w czwartym pokoleniu my mamy korzenie wszędzie, w różnych miejscach Polski, Kresów, ale także Europy. I to tworzy ten niesamowity konglomerat smaków, tradycji, opowieści.
1: Było coś, co pana zaskoczyło, konstruując tę książkę?
15: Czy mnie coś zaskoczyło?
1: Kulinarnie, oczywiście, o to pytam.
15: Nie zaskoczyło mnie, ale ucieszyło mnie to, że Wałbrzyszanie są tak kreatywni w kuchni, że czerpią ze swoich tradycji rodzinnych, ze swoich tradycji domowych, z tego, jak gotowały ich mamy, babcia, ale nie boją się eksperymentować w kuchni. I co mnie bardzo ucieszyło, to to, że w ten projekt zaangażowały się również dzieci, że swoje przepisy przekazali uczniowie, między innymi ze szkoły, z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Wałbrzychu, czy ze szkoły księżnej Daisy.
1: Tak sobie myślę, że mogło istnieć takie ryzyko, proszę powiedzieć, czy tak rzeczywiście było, bo kiedy na przykład zjemy coś w restauracji, co wyjątkowo zapadnie nam w pamięć, to dotarcie do przepisu jest raczej trudne, bo to z reguły jest tajemnica kucharza. Często bywa tak, że w rodzinach też są takie przepisy, które z pokolenia na pokolenie są przekazywane. To też jest kategoria takiej rodzinnej tajemnicy, że najbliższym to owszem można przekazać dzieciom, wnukom z pokolenia na pokolenie, ale żeby tak się dzielić z całym światem tymi tajnikami, no to może już niekoniecznie. Czy było tak, czy jednak entuzjazm ze strony mieszkańców był i nie było problemu?
15: Ogromny entuzjazm. Zaangażowały się kluby seniora. To jest tak, jak było w przypadku zdjęć nadwornego kucharza Hochbergów Louis Arduena, kiedy jego wnuczka w Kanadzie dowiedziała się, że my chcemy przygotować wystawy na ten temat, pokazać postać jej dziadka w zamku. To była ogromna radość i tak samo tutaj, bo niektóre z tych przepisów, na przykład przepis od pani Darii Frąckowiak, tutaj mam na myśli przedwojenne kremówki, to była karteczka praktycznie rozpadająca się, przedwojenny przepis od prababci i to była jedyna okazja, żeby ten przepis ocalić, żeby go przekazać przyszłym pokoleniom, czyli jak najbardziej entuzjastyczne postawy i też się cieszę, że znani Wałbrzyszanie, nie tylko ci, których mijamy codziennie na ulicy z tych codziennych ścieżek, ale także ci, którzy wyjechali z naszego miasta, osiągnęli wiele, na przykład Joanna Bator przekazała przepis na Basie, czy Marek Krajewski, znany pisarz Wałbrzyszanin od niedawna, na swoje naleśniki. Także tam znajdziemy i wszystkie grupy etniczne, i wszystkie grupy wiekowe, i Wałbrzyszan, którzy już nie mieszkają w Wałbrzychu, a ciągle leży im to miasto na sercu i mają je w sercu. Odnajdziemy naprawdę wspaniałe przepisy w czterech sekcjach, bo to są dania codzienne, obiadowe, wypieki i desery, sałatki i przekąski oraz dania świąteczne i odświętne. Prezydent Wałbrzycha przekazał przepis na swój barszcz wigilijny.
1: To będzie można szukać, będzie można się inspirować. I o tę inspirację jeszcze chciałem zapytać, bo mam wrażenie, że to też jest dobry moment. Myślę, że jeszcze 15-20 lat temu ciężko byłoby mówić o kategorii turystyki kulinarnej, bo nie podróżowaliśmy za jedzeniem tak często jak dzisiaj. Obecnie staje się to modne, coraz powszechniejsze, więc pytanie, czy tę książkę można potraktować jako formę takiego przewodnika po Wałbrzychu?
15: Jak najbardziej tak. Formę przewodnika kulinarnego po Wałbrzychu, po aglomeracji wałbrzyskiej. Jest to projekt, który powstał z miłości. Z miłości do ziemi rodzinnej, do kuchni, do bycia razem. I tutaj chciałbym podzielić się taką uwagą, która wydaje mi się bardzo ważna. Kiedy w życiu nam się lepiej powodzi, zbudujmy dłuższy stół, a nie wyższy płot.
1: A do tego zachęcał, przypomnę, Mateusz Mektyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy.
0: To warto wiedzieć.
1: A my w programie zmieniamy teraz temat na niezwykle ważny pod kątem naszego codziennego bezpieczeństwa. Choć internet ułatwia nam oczywiście życie, dla wielu staje się pułapką. Wałbrzyska policja regularnie ostrzega przed oszustami, którzy pod pretekstem atrakcyjnych inwestycji finansowych czyszczą konta bankowe nieświadomych mieszkańców. Sprawdźmy zatem, jak wyglądają najnowsze metody internetowych naciągaczy i jak skutecznie chronić swoje pieniądze. O tym w rozmowie z podkomisarz Agnieszką Głowacką z wałbrzyskiej policji.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
1: O oszustwach przeróżnej maści mówimy głównie w kontekście seniorów, bo to ta grupa, która najczęściej jest narażona na takie sytuacje. Natomiast biorąc pod uwagę częstotliwość i intensywność korzystania z internetu, niezależnie od wieku, każdy z nas narażony jest także na oszustwa związane na przykład z inwestycjami. To taki powszechny temat, który też często się pojawia. No i takie interwencje wałbrzyskich policjantów też się chyba regularnie zdarzają. Mimo tego, że przestrzegamy, że informujemy, no to jednak nabieramy się na to, że można szybko zarobić.
13: Dokładnie i to jest niestety ta pułapka dla tych osób, że szybki i łatwy zysk. My powtarzamy zawsze, takie coś nie istnieje. Gdyby tak było, to każdy z nas mógłby być już teraz milionerem i mieć mnóstwo pieniędzy. No nie jest to takie łatwe i dlatego często powtarzamy, to już jest różna grupa wiekowa, to już nawet nie seniorzy właśnie, tylko osoby w średnim wieku, nawet młode osoby, które zachęcone reklamą w internecie, że ktoś tam się wzbogacił, powołując się na znane osoby, klikają w te linki, no i dzieje się cała magia. Magia taka, że już jest złapany haczyk, jest kontakt z rzekomym inwestorem, który ładnie wszystko przedstawia, daje nam dane do logowania. My widzimy, jak te pieniądze nam tutaj po prostu rosną, a kiedy chcemy je wybrać, no to już wiemy, że tych pieniędzy nie ma. I to się dzieje czasami w bardzo długim okresie. Oszuści działają czasami nawet przez miesiąc, dwa. Potrafią tak manipulować osobą, że ta osoba nawet zaciąga ściąga kredyty, żeby inwestować, a tak naprawdę tych pieniędzy dalej nie ma. I co jest ważne, to przede wszystkim to, co zawsze powtarzamy, co już powtórzyłam, szybki, łatwy zysk nie istnieje. Nie możemy wierzyć też we wszystko, co widzimy w internecie. Osoby znane, które są prezentowane w różnych takich reklamach, to też jest działanie oszustów. Oni sobie wykupują takie reklamy i po prostu tym manipulują ludzi. Druga rzecz, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze skontaktujmy się z naszym bankiem. Jest też specjalna strona Komisja Nadzoru Finansowego, na której znajdziemy linki do inwestowania i przez tą stronę jak najbardziej możemy te pieniążki inwestować. Natomiast jeśli mamy kontakt tylko przez telefon, nie znamy tej osoby, nie wiemy w ogóle, co to jest za firma, gdzie się znajduje, nie inwestujmy, a już na pewno nie instalujmy żadnych oprogramowań na naszym komputerze, bo to jest też często działanie tych oszustów, że aby wejść w tą platformę inwestycji, oni przesyłają link do zainstalowania, że oni wtedy widzą wszystko i to jest tak zwany anydysk, który po prostu daje im dostęp do całego naszego konta.
1: A od czego się zaczyna? Bo to mnie zastanawia, jeśli już zgłaszają się wałbrzyszanie, czy też zgłaszali się z takimi problemami w przypadku tych oszustw, jak trafiali i gdzie?
13: Powiem tak, najczęściej chyba ja tak kojarzę, że w tych przypadkach, o których ja wiem, to była to reklama w internecie. Czyli reklama na znanych portalach społecznościowych, gdzie po prostu osoba natyka się na fajną reklamę, właśnie powołując się na znaną osobę, że ta osoba się wzbogaciła, wystarczyła zainwestować w ropę, w złoto, w znaną sieć paliw. Także to jest taki kuszący kąsek, gdzie tak naprawdę osoba może powiedzieć, no przecież to jest znana firma, czy znana osoba, no to oni nie mogą oszukiwać. I tak najczęściej się dzieje. I po kliknięciu już, po przesłaniu numeru telefonów, tak naprawdę już oszuści mają potencjalną ofiarę.
1: Ryzykiem jest też to, że dość często, czy też z reguły niestety, są to osoby, które mają niewielką, znikomą wiedzę na temat inwestowania. To być może jest pierwsze zetknięcie z tym tematem, więc no nie ma punktu odniesienia. No a metody oszustów tutaj też są bardzo różne i po raz kolejny w grę wchodzi psychomanipulacja.
13: Tak, dokładnie. I tak jak mówię, jeśli są, przeważnie są to osoby, które pierwszy raz decydują się na inwestycje. No i to jest, mówię, najgorsze, co może być, inwestycja przez telefon, przez osobę, z którą w ogóle nie mieliśmy nigdy kontaktu. Jeśli chcemy zainwestować, skontaktujmy się z bankiem, skontaktujmy się z placówką, która się tym zajmuje, do której mamy dostęp, widzimy te osoby. Jest to firma sprawdzona i tam wtedy możemy zainwestować. Bo to wcale nie jest tak, że inwestując nie zyskamy. Pewnie, że zyskamy, tylko na pewno nie w taki łatwy, szybki sposób, jak to jest obiecywane na reklamach i tylko właśnie w takich renomowanych placówkach przez renomowane osoby. Unikajmy takiego kontaktu, jak ktoś do nas po prostu zadzwoni i obieca nam, że w ciągu tygodnia nasze konto wzrośnie o 100%.
1: Wspomniała Pani o tym, że to nie są takie jednostkowe sytuacje, że to są sytuacje, które czasem się ciągną dniami, tygodniami albo i nawet dłużej. Jeśli zdarzy się już, że wpłaciliśmy jakąś kwotę, ale pojawiają się wątpliwości, to jak tutaj reagować?
13: Tak, najważniejsze jest to, że jeśli jest to przelew natychmiastowy, często oszuści żądają takiego przelewu, wtedy są bardzo znikome szanse, prawie zerowe na to, żeby te pieniążki odzyskać, ponieważ bank nie ma możliwości zablokowania takiego przelewu natychmiastowego. Natomiast jeśli w miarę szybko się zorientujemy, że te pieniążki poszły i powiadomimy policję, jest u nas specjalna komórka zajmująca się takimi sprawami, to jest Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, gdzie policjanci znają procedury, mają formę pracy z bankami i po uzyskaniu takiej informacji jesteśmy w stanie zablokować taki przelew. Powiem tak, w naszej historii takiej niedawnej, chyba to było z rok temu, udało nam się zablokować przelew na 1 000 000. Także jest szansa, ale to musi być szybkie zgłoszenie. Po takim czasie, jak nieraz przychodzą osoby, że to trwało miesiąc, dwa, znikome szanse. Natomiast im szybsza reakcja i zgłoszenie się do nas, jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy.
1: Mówiła podkomisarz Agnieszka Głowacka z Wałbrzyskiej Policji.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Po raz kolejny witam serdecznie przy mikrofonie Igor Kociubiński. Zapraszam na naszą wałbrzyską audycję, w której sprawdzamy, czym żyje miasto i szukamy odpowiedzi na pytania, które na co dzień zadają sobie mieszkańcy Wałbrzycha.
0: Tym żyje Wałbrzych.
1: Na dobry początek ekologia w skali mikro, czyli słów kilka o tym, co codziennie trafia do naszych domowych koszy na śmieci. Prawidłowa segregacja odpadów to sprawa, która teoretycznie nie ma przed nami tajemnic, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i codziennych nawykach. Sprawdźmy więc, jak wałbrzyski system radzi sobie z tym wyzwaniem, na czym najczęściej potykamy się podczas sortowania i co wśród Wałbrzyszan wzbudza najwięcej wątpliwości i pytań. O tym, jak wspólnie możemy zadbać o czystszą przestrzeń wokół nas. Już teraz więcej w rozmowie z Agnieszką Więckiewicz, kierowniczką Biura Zarządzania Gospodarką Komunalną Urzędu Miejskiego Wałbrzycha.
0: Eko Wałbrzych.
1: Na początek chciałbym zapytać, dlaczego segregacja śmieci jest dzisiaj tak ważna z perspektywy mieszkańców?
16: Prawidłowa segregacja jest ważna, ponieważ pozwala ona odzyskać cenne surowce, ograniczyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska, ale przede wszystkim pozwala obniżyć koszty zagospodarowania odpadów. Jest to korzyść zarówno dla środowiska, jak i dla naszych mieszkańców. Każdy prawidłowo posegregowany odpad to krok w stronę czystego i bardziej przyjaznego miejsca do życia.
1: A czy Wałbrzyszanie mają w ogóle problem z segregacją śmieci? Jak pani tę sytuację na przestrzeni lat ocenia?
16: Na przestrzeni ostatnich lat widać poprawę i rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie segregacji odpadów. Pomimo tego poziom segregacji w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonujący. Przede wszystkim widzimy to w zabudowie wielorodzinnej. W wielu altanach śmietnikowych wciąż znajdujemy odpady wyrzucone do niewłaściwych pojemników. Dlatego stawiamy na intensywną edukację ekologiczną i bardzo często ją prowadzimy zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i wśród dorosłych mieszkańców naszego miasta.
1: To powiedzmy może o tym, co może generować te wątpliwości. Jakie pytania najczęściej trafiają do urzędu w sprawach związanych z odpadami?
16: Najczęściej mieszkańcy pytają o to, do którego pojemnika wrzucić konkretny odpad. Gdzie można oddać odpady problemowe, elektroodpady, farby, materiały po remontach, ale również jak segregować bioodpady, gdzie można znaleźć harmonogram odpadów, gdzie można oddać leki. Są to takie podstawowe pytania, których jest najwięcej od naszych mieszkańców.
1: A jak działa system odbioru odpadów w Wałbrzychu? Może przybliżmy troszkę ten proces.
16: System, myślę, że tak jak w całym kraju, opiera się na selektywnej zbiórce odpadów u źródła, czyli już w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy segregują odpady na podstawowe frakcje, czyli odpady zmieszane, metale, tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz szkło. Oczywiście również bioodpady. Prawidłowa segregacja pozwala na odzysk surowców oraz ogranicza ilość odpadów, które trafiają do zagospodarowania jako zmieszane. Oprócz tego regularnie prowadzimy intensywną kampanię. Informujemy o miejscach, gdzie można przekazać takie odpady, czyli o naszych dwóch punktach do selektywnej zbiórki. Można tam oddać odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, opony, odpady budowlane oraz inne odpady problemowe. System również uzupełniają działania edukacyjne, które są prowadzone przez gminę, ponieważ skuteczna gospodarka odpadami zależy nie tylko od sprawnego odbioru, no ale myślę, że przede wszystkim od codziennych wyborów i prawidłowych nawyków mieszkańców.
1: A czy nasze śmietniki w jakikolwiek sposób są kontrolowane? Co się dzieje, gdy te odpady są źle posegregowane na przykład?
16: Tak, odpady na terenie gminy Wałbrzych są kontrolowane. Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzona, że odpad nie jest prawidłowo posegregowany, odpady są traktowane jako zmieszane, a następnie informacja trafia do właściciela nieruchomości oraz do gminy. Takie kontrole są przeprowadzone przez firmę odbierającą odpady komunalne. Jest to Miejski Zakład Usług Komunalnych. I po otrzymaniu takiej informacji skutkuje to wszczęciem postępowania administracyjnego i naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
1: To pytanie w tej sytuacji, czy błędy pojedynczych mieszkańców mogą wpływać na całą wspólnotę albo spółdzielnię?
16: No niestety tak. W przypadku zabudowy wielorodzinnej błędy pojedynczych mieszkańców mają konsekwencje dla całej wspólnoty lub spółdzielni. Jeśli odpady w altanie śmietnikowej są niewłaściwie segregowane, odpowiedzialność ponoszą wszyscy użytkownicy danej nieruchomości, co może skutkować naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
1: A jak możemy być z tym tematem na bieżąco? Bo przepisy w kontekście segregacji odpadów też na przestrzeni lat się zmieniają.
16: Zachęcam mieszkańców do śledzenia strony internetowej miasta oraz kanału w mediach społecznościowych, strony internetowej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu. Tam na bieżąco są publikowane informacje dotyczące zasad segregacji odpadów, harmonogramu odbioru odpadów, ewentualnych zmian. Warto również korzystać z materiałów edukacyjnych, które są przygotowywane

0: każdy prawidłowo posegregowany odpad ma szansę zostać poddany recyklingowi. I niestety przepisy wymuszają i nakładają na gminę osiąganie poziomów recyklingu, a bez prawidłowej segregacji, bez pomocy mieszkańców w tym zakresie niestety nie jesteśmy w stanie spełnić tych wymogów. Segregacja to jest niewielki wysiłek, ale przynosi on realne korzyści dla środowiska, miasta, no i dla nas wszystkich.
1: Bardzo dziękujemy za te praktyczne wskazówki. Mam nadzieję, że ułatwią one codzienne porządki w naszych domach. Przypomnę, z nami była Agnieszka Więckiewicz, kierowniczka Biura Zarządzania Gospodarką Komunalną Urzędu Miejskiego Wałbrzycha.
2: Zmieniamy temat.
1: A od tematu segregacji i czystości przechodzimy teraz do ludzi, którzy na co dzień dbają o to, by przepisy porządkowe w Wałbrzychu były przestrzegane, no i mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Przyjrzymy się bliżej pracy Wałbrzyskiej Straży Miejskiej. To jest formacja, której codzienne obowiązki wykraczają poza stereotypy. Nie zawsze o tym wiemy, nie zawsze jesteśmy w pełni świadomi. Jak jest więc zakres działań Wałbrzyskiej Straży Miejskiej? Z jakimi sprawami wałbrzyszanie zwracają się do nich o pomoc? O tym już teraz w rozmowie z Agatą Kacałą-Baran z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.
2: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
1: Pierwszym skojarzeniem wielu mieszkańców naszego miasta, skojarzeniem z działalnością Straży Miejskiej jest mandat. Nie do końca pozytywne, więc dzisiaj troszkę będziemy starali się to odwrócić. Z czym jeszcze poza mandatem Straż Miejska w Wałbrzychu powinna nam się kojarzyć?
3: Tak, pierwszym skojarzeniem jest mandat i to zazwyczaj wszystkim mieszkańcom kojarzy się ono również z mandatem z wykroczeniami z ruchu drogowego. Natomiast na tym na pewno nie polega nasza praca. Ona jest wielozadaniowa, borykamy się z różnymi problemami, ale przede wszystkim jesteśmy dlatego, żeby pomagać mieszkańcom. I tutaj zaznaczę, że taką ogromną rolę w tym zakresie przede wszystkim robią nasi dzielnicowi, bo to oni są najbliżej mieszkańców, oni rozwiązują ich wszystkie problemy. Działa to mniej więcej w ten sposób, że mieszkaniec zgłasza problem do dyżurnego naszego, on przekazuje go dzielnicowemu i dzielnicowy idzie tą sprawę rozwiązać. Czasem w naszych kompetencjach jest rozwiązanie tej sprawy, czasem nie. I wiele takich zgłoszeń dotyczy też rzeczy, które niekoniecznie są w kompetencjach Straży Miejskiej, są na przykład w kompetencjach administratorów budynków. Natomiast po to jesteśmy, żeby pokierować tego mieszkańca, wskazać mu drogę, do kogo może to zgłosić, ewentualnie pomóc mu w tym zgłoszeniu. Są to różnego rodzaju zgłoszenia, na przykład zakłócanie spokoju, na przykład zaśmiecanie różnego rodzaju terenów, kwestie związane z paleniem odpadów w piecach, kwestie związane również ze zwierzętami, zarówno domowymi, jak i dzikimi. Tutaj mówimy na przykład o zgłoszeniach dotyczących zaniedbań zwierząt domowych lub zwierząt dzikich, które gdzieś przy posesjach są i przychodzą bardzo często, takie jak dziki, lisy czy sarny, które niszczą również ogrody czy też posesje przy budynkach. To nie tylko również mandaty, to również edukacja. Należy pamiętać, że my mamy również patrol szkolny, który na co dzień edukuje naszą młodzież, dzieci, ale również pracuje z seniorami, więc ten zakres obowiązków jest bardzo duży. Mało tego, kontrola wszystkich parków, miejsc gromadzenia się młodzieży, czy też osób zakłócających spokój, spożywających alkohol. To wszystko na co dzień robimy. Tych zadań jest bardzo, bardzo dużo, więc naprawdę tych mandatów nie jest tak dużo. W większości też funkcjonariusze podchodzą do tego rozsądnie i stosują pouczenia po prostu, kiedy jest to możliwe, kiedy stwierdzą, że faktycznie ta osoba popełniła dany czyn zabroniony, dane wykroczenie, ale sytuacja jest na tyle spokojna, dobra i nie zagrażająca niczemu, że pouczają po prostu naszych mieszkańców. Także nie są to z pewnością tylko i wyłącznie mandaty.
1: Strażnicy miejscy interweniują w różnych okolicznościach. Na uwagę może zasługiwać fakt, że Wałbrzych od pewnego czasu należy do grona tych miast, w których wprowadzony został zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Czy to z waszej perspektywy trochę zmieniło funkcjonowanie miasta?
3: Z pewnością zmieniło, nawet sprawdzaliśmy statystyki od 2004 roku, jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz i sama kwestia interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu zmalała bardzo dużo, bardzo mocno poszła w dół, przyczyniło się to poprawie tej sytuacji, natomiast nadal pozostaje taka kwestia, gdzie w statystykach mamy dość dużo pouczeń i tutaj te pouczenia też są związane z tym, że najczęściej osobami spożywającymi alkohol są też osoby w kryzysie bezdomności. Tutaj nakładanie jakichkolwiek sankcji nie do końca ma sens. Te

0: osoby, że tak powiem, i tak tej grzywny nie zapłacą. I tutaj bardzo mocno w tej kwestii współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W takich już zadaniach pomocowych skierowanych do tych osób kierujemy je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wszelkich instytucji mogących pomóc w tym zakresie. Więc problem zmalał, on nadal istnieje, ale z pewnością jest dużo, dużo mniejszy.
1: Wspomniała Pani o podziale kompetencji. Z perspektywy Waszej pracy ten podział pewnie jest oczywisty, ale z perspektywy mieszkańców nie zawsze. Chociażby biorąc pod uwagę służby mundurowe, takie jak policja, no i obecność równoległa Straży Miejskiej w Wałbrzychu. No właśnie, gdzie jest ta granica i co powinni wiedzieć mieszkańcy, myśląc o porządku, bezpieczeństwie, załatwianiu spraw?
0: Przede wszystkim Straż Miejska tak naprawdę zajmuje się przede wszystkim porządkiem publicznym. Oczywiście mamy w naszej ustawie zapisane to, że również kontrolujemy ruch drogowy, ale w bardzo wąskim zakresie. Straż Miejska zajmuje się tylko i wyłącznie wykroczeniami. Wszelkie kwestie związane z przestępstwem, no to tutaj tylko i wyłącznie policja. Oczywiście, że policja ma te same kompetencje i ogrom więcej w zakresie wykroczeń niż my. Natomiast, żebym tak mogła szczegółowo opowiedzieć, to myślę, że tutaj się nie da. Natomiast na pewno, jeżeli mieszkaniec ma wątpliwość, może do nas zadzwonić i wtedy dyżurny zakwalifikuje tą sprawę. Wtedy, jeżeli będzie to po naszej stronie, to my ją przyjmiemy i zrealizujemy. Natomiast jeżeli już nie będziemy mieli do tego kompetencji, bo będzie to na przykład jedno z wykroczeń, których my już jakby zgodnie z naszymi wytycznymi robić nie możemy, lub będzie to przestępstwo, skieruje wtedy na policję. Natomiast tych zadań jest naprawdę dość dużo i tych kompetencji, które mamy, ale w zakresie przede wszystkim tego porządku publicznego. Mówię, tutaj kwestia bezpieczeństwa publicznego również jest, ale to bardziej już w tym ruchu drogowym.
1: Jest więc wiele obszarów, wiele pól działania, często nieoczywistych dla wielu mieszkańców Wałbrzycha, jeśli chodzi o Straż Miejską. To wiedza w pigułce, którą dziś przekazaliśmy, więc pewnie nie o wszystkim jest sposobność powiedzieć. Natomiast jeśli mamy wątpliwości, jeśli mamy pytania, jeśli mamy sprawy do załatwienia w kontekście bezpieczeństwa czy porządku w mieście, to ze Strażą Miejską można się kontaktować. No właśnie, jak, powiedzmy na koniec?
0: Oczywiście, my jesteśmy dla mieszkańców, więc zawsze można się z nami skontaktować. Najlepszą formą jest kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej pod numerem 986, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji, a jeżeli sprawa będzie dotyczyła faktycznie naszych kompetencji, to przyjmie zgłoszenie, które zostanie zrealizowane. Natomiast jeżeli ktoś chciałby przyjść porozmawiać osobiście, no to jesteśmy tutaj dla naszych mieszkańców, Rynek 23 w Wałbrzychu i zawsze czy dyżurny, czy inni funkcjonariusze udzieli wszelkich informacji.
1: O czym zapewniała Agata Kacała-Baran z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Czas na rozmowę o Wałbrzychu. To miasto jest na tyle ważne, że również w naszym radiu ma swoją audycję, na którą bardzo serdecznie zapraszam ja, czyli Igor Kociubiński. Dziś usłyszycie m.in. o literackich skarbach, które można znaleźć w bibliotece pod Atlantami i jej filiach. Porozmawiamy też o nietypowych patrolach Straży Miejskiej, które można spotkać na wałbrzyskich ulicach. To wszystko już za chwilę. Zapraszam.
2: Tym żyje Wałbrzych.
3: Ale rozpoczynamy od głosu ulicy. Postanowiłem ostatnio sprawdzić, za co mieszkańcy cenią Wałbrzych. Czy lubią miejsce, w którym żyją i jak tę przestrzeń postrzegają turyści. Posłuchajcie.
2: Mieszkańcy Wałbrzycha mają głos.
3: Rozmawiam dzisiaj o Wałbrzychu. Czy mieszkańcy lubią Wałbrzych? Czy lubią miejsce, w którym mieszkają?
4: Ja nie wiem, czy lubię Wałbrzych, proszę pana, bo nie mam z własnego mieszkania, chociaż mam 58 lat, a tu się urodziłam. Bardzo lubię swoje miasto.
5: Nie jesteśmy z Wałbrzycha.
3: O, to tym lepiej. To zapytam jak wrażenia z Wałbrzycha.
5: To też. Dzisiaj jest bardzo przyjemnie. Tu nie byliśmy bardzo dawno. Nie wiem, kilka lat.
6: Wygląda świeżo, wygląda odnowiony, wygląda czysty. Bardzo ładny. Ale Wałbrzych się bardzo zmienił. Nie byliśmy w Wałbrzychu chyba 5 czy 6 lat. Jest bardzo ładny, jest czysty. Architektura jest przepiękna. Jeśli się odnowi. Super miasto dla turystów.
7: Czyli śmieci w ogóle nie ma. Czysto jest. Bardzo, bardzo czysto. Jak ja porównuję, co tutaj jest w Londynie, no to Londyn to jest brudny.
6: A ten budynek tutaj, te wieżyczki, to jest przepiękne. Widzieliśmy jadąc tutaj do centrum pocztę, która została oczyszczona, odnowiona. Pięknie, naprawdę
3: architektonicznie pięknie. Tak. Ja dzisiaj rozmawiam z mieszkańcami Wałbrzycha o tym, czy lubią swoje miasto. Więc pytanie, czy lubi pani?
8: Lubię swoje miasto. Za zieleń, za to, że się miasto zmienia. Teraz pokój, nie ma takiego rozrabiaka. Także fajnie, można mieszkać. Polecam.
9: Jak się urodziłem w 53 roku. Bardzo kocham. Kocham, bardzo, bardzo. Byłem gdzie indziej, wszędzie byłem. Ale do Wałbrzycha wróciłem. Bo to jest moje kochane miasto.
3: A za co pan ten Wałbrzych lubi? Za co pan go kocha?
9: No może ogólnikowo. Ta praca, tylko przywiązanie ich tylko. No tak, jest to jakie no, każdy swoim życiem żyje. No to jest nasze kochane miasto.
3: Czy panie Wałbrzych lubią?
10: Lubią. Dlaczego nie? Ogólnie, za całokształt.
11: Ja się nie wypowiadam. Nie, na minus.
12: Jesteśmy tu turystami.
3: Turystycznie, to tym lepiej. To pytanie o wrażenia dotyczące Wałbrzycha.
12: Jeszcze ciężko powiedzieć, bo jeszcze żeśmy nie odjechali.
3: Początek dopiero. A co państwa skłoniło do tego, żeby w Wałbrzychu się pojawić?
12: Wieże widokowe.
3: Czyli turystyczny spacer.
12: Tak, tak.
3: Ja rozmawiam z mieszkańcami Wałbrzycha dzisiaj o tym, czy lubią Wałbrzych, czy pani to miasto lubi?
13: Lubię. Za nasze góry.
12: Lubię Wałbrzych.
3: Dobra, to za co jeszcze, jak pan powiedział?
12: Za wszystko.
13: Tak, lubię Wałbrzych.
3: Pytanie do was, czy lubicie Wałbrzych?
13: Nie.
3: Okay. Dlaczego?
13: Mam wrażenie, że dla młodych ludzi nie ma tutaj za bardzo dużo jakichś możliwości rozwoju. Okay. Tyle
14: czy
13: tak naprawdę.
14: Do spędzania czasu.
13: Tak. Po 17 tutaj miasto tak naprawdę wymiera, nawet na rynku. Ja myślę, że dla dorosłych też jest mało miejsc, gdzie można wyjść, usiąść, napić się kawy, porozmawiać. O godzinie 18 Wałbrzych wymiera.
15: Za co? Za to, że jest piękne, zielone. Za to, że mamy fantastyczne tradycje porcelanowe i górnicze. Generalnie już tu nie mieszkam, ale lubię tutaj przyjeżdżać.
2: Zmieniamy temat.
3: A już za chwilę zajrzymy do Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami i jej filii. Sprawdzimy, co oprócz książek znajdziecie w zbiorach i dlaczego bibliotekę warto odwiedzać regularnie. Najpierw jednak o patrolach Straży Miejskiej, które często w nieoczywistych odsłonach spotkać można w różnych zakątkach naszego miasta, o czym opowiedziała mi Agata Kacała-Baran z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.
2: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
3: Czego często nie jesteśmy świadomi, to oprócz działań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem, to kwestia edukacji, ale także istnienia często nietypowych zdaniem wielu patroli Straży Miejskiej. Tak jest także w przypadku Wałbrzycha. Co możemy powiedzieć na ten temat?
16: No z pewnością mamy takie patrole, gdzie w innych strażach nie istnieją. Jest to na pewno nasz patrol konny, który działa na terenie Książeńskiego Parku Krajobrazowego. Ten patrol tam odnajduje się ze względu na to, że jest tam stadnina koni. Zresztą teren, który kontroluje, z pewnością łatwiej jest kontrolować konno. Natomiast co nie oznacza, że ten patrol wykonuje jakieś inne zadania. On również kontroluje ruch drogowy, kontroluje wysypiska śmieci, kontroluje zaśmiecanie, spożywanie alkoholu. On tak naprawdę robi to, co każdy inny strażnik, tylko konno. I również reaguje na zgłoszenia, które pojawiają się w Książańskim Parku Krajobrazowym. Jak również jest oczywiście ogromną pomocą dla turystów. Tutaj też trzeba przyznać, że ten patrol pokieruje turystę tak, żeby się odnalazł w każdej sytuacji, nawet jeżeli się zgubi, to pomoże. Jednym z takich patroli, które również są wyjątkiem, to jest taki nasz patrol terenowo-leśny, który powstał lata temu ze względu na zjawisko biedaszybów, które było na naszym terenie. Natomiast z racji tego, że to zjawisko jest już zminimalizowane, on przekształcił się w taki patrol, który kontroluje tereny leśne i tam przede wszystkim te wysypiska, bezpieczeństwo na szlakach, bo nie ukrywajmy, jako miasto mamy ogrom zieleni, ogrom lasów, więc tutaj taki patrol jest niezbędny. Mamy również patrol rowerowy, gdzie w naszym terenie tutaj górskim i również ze względu na liczne parki się sprawdza doskonale, bo nie zawsze radiowozem czy pieszo do wszystkich miejsc można dotrzeć. No i nasz patrol szkolny, który edukuje, o którym już wcześniej wspomniałam. Także z pewnością są to nietypowe patrole, ale tak jak mówię, te dwa w szczególności, czyli konne i terenowo-leśne.
3: Szereg działań związanych jest także z ekologią. To także obszar, w którym Państwo działacie.
16: Zdecydowanie tak. Mamy oczywiście ekopatrol do tego. I tutaj bardzo szeroki zakres działań ten patrol ma, bo to jest od wszelkich zwierząt domowych, zwierzęta dzikie. Wszelkie kontrole spalania odpadów, kontrole w związku z ustawą antysmogową, wszelkie kontrole odpadów ciekłych. Również zajmuje się wysypiskami śmieci, jeżeli tutaj są one na terenie miasta, inne patrole na terenach leśnych. Więc ten patrol ma ogrom zadań, które realizuje i tak naprawdę jest tylko w nim dwóch funkcjonariuszy, więc dużo czasu muszą poświęcać na to wszystko. To okres, kiedy lęgowy ptaków, kiedy pojawiają się małe zwierzęta dzikie, kiedy tych zgłoszeń dotyczących dzikich zwierząt mamy bardzo dużo. Natomiast tutaj współpracujemy też z Fundacją Dzika Nadzieja w kwestii zwierząt dzikich, ze schroniskiem dla zwierząt w kwestii zwierząt domowych, więc naprawdę ta współpraca układa się bardzo fajnie i ta reakcja jest bardzo szybka na te wszystkie zgłoszenia, które dostajemy.
3: Mówiła Agata Kacała-Baran z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.
2: Zmieniamy temat.
3: A teraz trochę zmieniamy klimat. W naszej audycji czas na spotkanie z literaturą. Wolne chwile z książką w dłoni to zawsze dobry wybór. Jeśli więc to, co znajduje się na waszych półkach w domowych biblioteczkach, okaże się niewystarczające, to do biblioteki pod Atlantami zaprasza jej dyrektorka Renata Nowicka.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Wałbrzycha.
3: Biblioteka pod Atlantami to miejsce wałbrzyszanom pewnie dobrze znane, ale każdy kojarzy to, co jest najbliżej niego. Warto pamiętać o tym, że biblioteka pod Atlantami to kilka miejsc, kilka przestrzeni i tę konstrukcję Państwu chcielibyśmy dzisiaj przypomnieć, być może tym, którzy nie korzystali, po raz pierwszy przybliżyć. Co więc za nazwą biblioteka pod Atlantami się kryje?
14: Biblioteka pod Atlantami, rozpoznawalna instytucja kultury w Wałbrzychu, to sieć placówek bibliotecznych. Tak dokładniej mówiąc, to przede wszystkim biblioteka centralna w Śródmieściu, pod adresem Rynek 9, bardzo łatwo do nas trafić, ale również kilka naszych filii, dokładnie 6, które mamy rozmieszczone w takich dzielnicach jak Podzamcze, Piaskowa Góra, Sobięcin, Nowe Miasto, Stary Zdrój i Biały Kamień. Lokalizacje wszystkich placówek, jeśli chodzi o adresy, są na naszej stronie internetowej, ale łatwo do nich dotrzeć, ponieważ znajdują się najczęściej w centralnych częściach każdej dzielnicy, więc zapraszam do wszystkich naszych punktów.
3: Jeśli korzystamy, to wiemy. Jeśli nie korzystamy, to czasem mamy taki obraz w krzywym zwierciadle i być może nie przechodzimy przez drzwi tejże instytucji z poczuciem, że ja do niej nie należę. Więc co powinno być takim pierwszym krokiem, jeśli chcemy z tych dobrodziejstw korzystać?
14: oczywiście otwarcie tych drzwi, ponieważ wszystkie nasze placówki są dostępne dla mieszkańców i nie tylko, dla wszystkich naszych gości, przede wszystkim bezpłatnie. I tak naprawdę niekoniecznie trzeba być naszym czytelnikiem, do czego oczywiście namawiam. Chcąc skorzystać ze zbiorów, należy zapisać się do naszych placówek, ale tu powiem, obowiązuje jedna ogólnomiejska karta biblioteczna, więc taką kartę wyrabiamy sobie w jednej bibliotece, a ze wszystkich innych placówek, jeśli mamy taką potrzebę, możemy swobodnie korzystać właśnie na podstawie tej karty. Wyrobienie karty jest bezpłatne, korzystanie z biblioteki również. Jedynie mogą się pojawić małe opłaty, jeśli kartę zgubimy bądź przetrzymamy zbiory, ale myślę, że to jest niekonieczny temat, który będzie nas blokował. Wręcz przeciwnie, zachęcam wszystkich Państwa do korzystania z naszych bibliotek. A nie trzeba być naszym czytelnikiem, żeby przyjść na nasze spotkania, warsztaty, zajęcia dla dzieci i różne działania, które dla Państwa realizujemy.
3: Pierwszym najbardziej oczywistym skojarzeniem z hasłem biblioteka są oczywiście książki. To jest podstawa, myślę, że tego reklamować specjalnie Wałbrzyszanom nie trzeba. Natomiast często nasza wizja biblioteki ogranicza się właśnie tylko i wyłącznie do tych zbiorów literackich, a warto pamiętać o tym, że oprócz tego, że biblioteka to miejsce spotkań i miejsce, w którym te książkę możemy wypożyczyć, to także miejsce, które dysponuje wieloma innymi zbiorami.
14: Tak, bardzo nam zależy na tym, żeby oferta zbiorów bibliotecznych, tak zwanych materiałów bibliotecznych była bardzo szeroka. Oczywiście książek, tradycyjnych książek mamy najwięcej, to jest ponad 260 tysięcy zbiorów we wszystkich naszych placówkach. Bardzo atrakcyjnych, bardzo różnorodnych, ale tak jak pan redaktor zauważył, nie tylko książka króluje w bibliotece. To są oczywiście zbiory tak zwane audiowizualne bądź specjalne, w naszej bibliotecznej nomenklaturze tak nazywane, a za tym kryją się po prostu filmy, muzyka, audiobooki, gry planszowe, również materiały regionalne, więc myślę, że każdy z Państwa coś dla siebie znajdzie. Jeśli nie jest amatorem tradycyjnej książki drukowanej, to oczywiście może skorzystać z tak zwanych zbiorów, o których tutaj wcześniej wspomniałam.
3: No i zapraszamy niezależnie od wieku. To też warto, żeby wybrzmiało, bo ta oferta przygotowana jest zarówno dla najstarszych, jak i dla najmłodszych.
14: Każdy czytelnik dla nas jest bardzo ważny, każdy użytkownik dla nas jest bardzo ważny i oczywiście w każdym wieku, mam nadzieję, znajdziecie Państwo coś dla siebie. To nie tylko literatura dziecięco-młodzieżowa, to nie tylko książki dla dorosłych, ale też mam nadzieję oferta dla wszystkich Państwa, którzy lubią różnorodność. Bardzo nas cieszy, że na przykład z gier planszowych korzystają całe rodziny. Po audiobooki sięgają coraz młodsi, na przykład podróżujący samochodem. Mamy również ofertę książek dla czytelników w każdym wieku. Także naprawdę z pełną odpowiedzialnością powiem i powtórzę to, o czym powiedział pan redaktor, każdy w każdym wieku znajdzie coś dla siebie.
3: Czym biblioteka nas zaskoczy, jeśli na przykład ostatni raz byliśmy tutaj 10 lat temu?
14: No myślę, że wieloma rzeczami, mam taką przynajmniej nadzieję. Nadal stoją regały pełne książek, bo taki jest przede wszystkim chyba obraz tradycyjnej biblioteki. Natomiast możemy zaskoczyć Państwa, no właśnie, zbiorami audiowizualnymi, tym, że można u nas po prostu spędzić czas w klimatycznym, cichym miejscu. Bardzo dużo osób szuka takiego schronienia w bibliotece przed na przykład przebodźcowaniem, przed światem cyfrowym i to jest właśnie dobre miejsce na taki relaks, odpoczynek, sięgnięcie po prasę, obejrzenie filmu na miejscu, posłuchanie audiobooka. Myślę, że takich różnych niespodzianek dla Państwa może być więcej, na przykład nasze wystawy, bądź spotkania autorskie, albo różne wydarzenia, które toczą się w międzyczasie. W ciągu roku bardzo wiele się u nas dzieje, można spotkać i pisarza, i wziąć udział właśnie we wspomnianych warsztatach, wziąć udział w projekcie filmowy Wałbrzych, zapoznać się z najnowszą ofertą zbiorów regionalnych i wziąć udział właśnie w takich spotkaniach z regionalistami. Więc myślę, że tych niespodzianek jest naprawdę dużo. Największą niespodzianką dla osób, które przychodzą do biblioteki, bądź nawet jeśli nie przychodzą, obserwują nasz profil na Facebooku, to jest fakt, że dzieje się tu bardzo dużo i to nie jest już ciche, spokojne, czasem w ocenie nudne miejsce. Wręcz przeciwnie, jest to bardzo prężna instytucja kultury, która proponuje bardzo różnorodną ofertę. I do tego zachęcam Państwa, żeby najpierw spojrzeć na naszą stronę internetową bądź na profil facebookowy, a potem wybrać dla siebie to, co Państwa najbardziej interesuje.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Igor Kociubiński, witam i zapraszam na nasz magazyn. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co dzieje się w Wałbrzychu i okolicach. W tej części między innymi o tym, jak można wesprzeć świdnickie schronisko dla zwierząt. Możliwości jest wiele, od pomocy materialnej przez wolontariat na adopcjach kończąc. Ale zaczynamy nieco inaczej, bo od starej kopalni, a dokładniej Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia. Tak brzmi pełna nazwa tego kompleksu, który pełni bardzo ważną funkcję w Wałbrzychu. I o tym właśnie rozmawiałem z zastępcą dyrektora Starej Kopalni, Mardą Wróbel.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
3: Jeśli mówimy o życiu kulturalnym Wałbrzycha, to jest kilka takich miejsc na mapie naszego miasta, które nieodłącznie z tą sferą, z tym obszarem są związane i do grona tychże z pewnością zaliczyć możemy Starą Kopalnię. To taki artystyczny, kulturalny, historyczny element, który ewoluuje na przestrzeni lat, troszkę się zmienia, więc myślę, że warto też Wałbrzyszanom przypomnieć, czym Stara Kopalnia jest i jak dzisiaj jej konstrukcja wygląda. Może od tego zaczniemy.
14: Prawda, Stara Kopalnia to takie miejsce wielowymiarowe, jak to zawsze powtarzam, bo z jednej strony oczywiście Muzeum Przemysłu Górnictwa i tutaj zapraszamy przez cały rok na zwiedzanie z naszymi przewodnikami, górnikami. W weekendy przez cały rok zapraszam na to nocne zwiedzanie, czyli szychtę, gdzie można poczuć się jak górnik, ale jest to miejsce, gdzie mamy również małe Centrum Nauki Sowa, czyli przestrzeń kreatywną dla rodzin, dla dzieci, dla szkół. Fantastyczne miejsce. Mam bardzo bogatą ofertę edukacyjną dla grup zorganizowanych i nie mówię tutaj tylko o wycieczkach szkolnych, ale również o studentach, o seniorach, którzy są teraz większą grupą, która do nas przyjeżdża właśnie na jakieś dedykowane warsztaty. Każda z tych grup ma specjalnie przygotowany program uszyty na miarę. Kolejna przestrzeń Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, która jest w naszych strukturach. Fantastyczna przestrzeń, dwie przestrzenie tak naprawdę, wystawy się cały czas zmieniają, warto być na bieżąco. W BWA również odbywają się zajęcia dla tych najmłodszych, czyli Bajtel w galerii, wydarzenia na zapisy, zajęcia sensoryczne. Kolejna przestrzeń to nasze koncerty, nasze wydarzenia artystyczne, które się to odbywają. Mamy bardzo dużo tych wydarzeń przez cały rok, praktycznie każdy weekend, ale również w tygodniu. Są to stand-upy, są to koncerty, są to gale, różnego rodzaju przedsięwzięcia, festiwale, również partnerów zewnętrznych, baza noclegowa. Na miejscu jest również kawiarnia, jak również restauracja, więc tych przestrzeni, działań, które tworzymy w Starej Kopalni jest bardzo dużo. Na pewno nie będzie się tutaj nikt nudził.
3: To zaproszenie, które kierujemy do wszystkich, niezależnie od wieku, bo zarówno najmłodsi, jak i najstarsi coś dla siebie znajdą. Mieszkańcy przede wszystkim oraz turyści i goście, jak mnie mam, też będą mogli się czegoś ciekawego na temat Wałbrzycha i jego historii dowiedzieć. Ale instytucje kultury mają to do siebie, że no, z biegiem lat tworzą festiwale, tworzą imprezy, które nieodłącznie z tymi przestrzeniami są związane. Gdyby Stara Kopalnia chciała się dzisiaj pochwalić tym, co ma najlepsze, to co?
14: Jeżeli będziemy szli od początku roku, to myślę, że najważniejszym festiwalem w Starej Kopalni jest Festiwal Twórczej Wyobraźni, czyli czerwiec albo wrzesień. Zamieniamy te daty festiwalów. Kolejnym wydarzeniem jest Dolnośląski Festiwal Ognia. Kolejne wydarzenie, które ma już bardzo bogatą historię. Koniec roku to oczywiście Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka, czyli najważniejsze wydarzenie z życia kopalni dla górników, dla ich rodzin. Festiwal, który jest dedykowany w szczególności dzieciom, rodzinom z dziećmi. Na to kładziemy główny nacisk, na edukację, na mówienie, jak wyglądało historia naszego miasta. Sposób zabawny, oczywiście edukacyjny, ale to zabawa przez naukę. Oczywiście są te tradycje takie, które od początku się odbywały, czyli karczma, czy wielka parada górnicza, która jest chyba takim najbardziej widowiskowym elementem Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka. Więc tak jak mówię, to są takie trzy najważniejsze wydarzenia, które organizujemy w roku, ale od kilku lat Stara Kopalnia również ma ten przywilej, myślę, że tak to mogę nazwać, organizowanie Dni Miasta.
3: Część tych działań skupiona jest wokół kultywowania tych górniczych tradycji, co dzieje się od lat, ale czas ma to do siebie, że jest nieubłagany, następują zmiany pokoleniowe, no jak mniemam, do tych czasów już nie wrócimy. Będzie to już tylko historia. Z perspektywy czasu, jak oceniacie kondycję tego? Czy to jest tak, że trzeba o tym przypominać? Czy jeszcze ten pierwiastek w Wałbrzyszanach żyje?
14: Myślę, że dopóki żyją górnicy, Tempiarz Gwiazdek żyje. Ich rodziny, które są bardzo mocno związane z całym środowiskiem górniczym, jak również tą historią. Niemniej jednak młode pokolenia już nie mają tej wiedzy, nie wiedzą, co to węgiel, bo w domach już się nie pali węglem bardzo często, więc dla nich jest to taką nowością. Nie zapominamy o tej historii, ale też kładziemy nacisk na to, co nowe, na to, co ciekawe. Myślę, że nasz obiekt ma taką możliwość dzięki swojej olbrzymiej przestrzeni, bardzo też industrialnej przestrzeni, która stwarza nam dużo możliwości do tego, aby nie zamykać się na to, co było, ale również tworzyć nowe działania i idziemy również w tym kierunku. Dwie nowe przestrzenie. Z jednej strony jest to Muzeum Wałbrzych-Antygiel, a z drugiej strony otwieramy sortownię, czyli trwałą ruinę. To już nie tak wymuskane miejsce, w jakim jesteśmy w chwili obecnej, tylko jednak pokazanie bardziej prawdziwej kopalni. No, nie ma co ukrywać. Fantastyczny czas, gdzie będzie można się też dowiedzieć czegoś nowego i na nowo odkryć naszą przestrzeń.
3: I do tego właśnie w naszym programie, przypomnę, zachęcała dziś Marta Wróbel.
2: Zmieniamy temat.
3: A my ze starej kopalni przenosimy się teraz do świdnickiego schroniska dla zwierząt. Postanowiłem bowiem sprawdzić, jak można jego podopiecznych wesprzeć. Jak się okazuje, sposobów jest sporo, a lista potrzeb, niezależnie od pory roku, niestety jest niezmiennie długa. Zapraszam bardzo serdecznie na rozmowę z Anną Światową i Katarzyną Nowosielską z Fundacji Mam Pomysł.
2: Eksperci radzą.
3: Zapraszamy, zachęcamy mieszkańców Świdnicy, mieszkańców regionu do tego, by zaglądać do schroniska dla zwierząt. Tutaj ten wachlarz możliwości jest całkiem spory. Zanim o tym powiemy, co możemy i w jaki sposób, no to powiedzmy, dla kogo jest to schronisko?
14: Schronisko dla bezdomnych zwierząt Świdnicy przede wszystkim zajmuje się psami i kotami. Na co dzień zajmujemy się około 100 zwierząt. Schronisko jest otwarte dla wszystkich odwiedzających od wtorku do niedzieli, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy, bo schronisko można zwiedzać bez żadnych zapisów, a kocia woliera czeka na sympatyków kotków, mruczenia i głaskania, bo nasze kotki w procesie socjalizacji mają otwartą kocią wolierę i nastolatki często przychodzą, czytają im lektury na głos.
3: No proszę. I to jest okazja do przełamania troszkę barier, bo ja zdarza mi się stykać z taką opinią, że jak już się wybieramy do schroniska i ten próg przekraczamy, to jest to forma takiego zobowiązania, że jestem tutaj po to, żeby adoptować zwierzaka. Oczywiście takie scenariusze są najbardziej pożądane i chyba najszczęśliwsze, jeśli kończą się takim właśnie rozwiązaniem, no ale nie zawsze tak musi być.
14: Nie zawsze tak musi być. Schronisko można wspierać na wiele sposobów. Można zostać naszym wolontariuszem i w ten sposób na co dzień wyprowadzać psy, czy pomagać w pielęgnacji kotów. I poza wolontariatem prowadzimy jeszcze takie akcje ambasadorskie dla uczniów klas 7 i 8. Więc wejście na teren schroniska niekoniecznie wiąże się z tym, że wychodzimy z czworonogiem, ale możemy wspierać ich dobrostan na co dzień, będąc wolontariuszem pracowniczym, wolontariuszem zwykłym albo wolontariuszem eventowym.
3: Kto takim wolontariuszem może zostać?
17: W sumie tak naprawdę każdy, kto ma chęć tutaj pomocy zwierzakom, otwarte serce. Jesteśmy otwarci naprawdę dla wszystkich, dla tych mniejszych, dla tych większych. Bardzo często też przychodzą osoby takie już w wieku senioralnym zapytać się, czy też mogą. Oczywiście, że mogą, jeżeli tylko czują się na siłach, to tutaj wszystkie nasze psiaki czekają. No nie tylko psiaki, bo tak jak Ania powiedziała, no kociaki tak samo, tak? Uwielbiają głaski, uwielbiają odwiedziny. Oczywiście z uszanowaniem potrzeb tych zwierząt, bo wiadomo, te zwierzaki są różne. Trafiają do nas nieraz kotki po przejściach, przychodzą tutaj jakieś trudniejsze zabiegi, operacje, więc też trzeba słuchać, co tutaj pracownik mówi, ale naprawdę jesteśmy otwarci dla wszystkich. Na pogodną 3 zapraszam tu mami.
3: Motywacją może być chęć pomocy i wsparcia schroniska, motywacją może być chęć opieki nad zwierzętami, ale może być to też takie przetarcie szlaków dla tych, którzy rozważają opcję przyjęcia do swojego domu kota bądź psa. Czasem jest tak, że może być to pierwsze zwierzak, więc nie wiemy, czego się spodziewać, nie wiemy, jak to nasze życie się zmieni. No a takie wizyty w schronisku, te szlaki chyba troszkę pozwalają przetrzeć, zobaczyć, czy to nam odpowiada, czy ten kontakt z tym konkretnym zwierzęciem jest dobry. Ba, mam wrażenie, że to jest chyba niezbędne.
17: Myślę, że tak. Było kilka takich właśnie przypadków. No ja już tu pracuję 8 lat, gdzie ktoś zapisywał się na wolontariat, gdzieś tam upatrzył sobie tego jednego psiaka lub kociaka i to zwierzę na tyle skradło serce, sprawę, że faktycznie było później adoptowane na stałe, tak, więc to nas też bardzo cieszy. Świadomość tego, że też ta wieść o schronisku, jak to wygląda i że to schronisko nasze jest takie otwarte dla ludzi, też później od naszych wolontariuszy czy osób odwiedzających jednak idzie w eter, bo my mamy adopcję nie tylko w Świdnicy, ale naprawdę gdzieś tam Wrocław, Karpa, czy jakieś adopcje zagraniczne, więc to nas też bardzo, bardzo cieszy. Ale też przy okazji chciałabym zaprosić może do takiej adopcji wirtualnej. Właśnie to jest dla tych osób, które niekoniecznie z różnych względów mogą przyjąć zwierzaka, kociaka lub psiaka do domu, bo wiadomo, mamy jakieś uczulenia, alergie, prowadzimy taki tryb życia, że nie pozwala nam na posiadanie zwierzaka, dlatego możemy tutaj zaadoptować wirtualnie, możemy odwiedzać tego psiaka 2-3 razy w miesiącu, bo to różnie w zależności od tutaj, że tak powiem, naszych mocy przerobowych, możemy go zabrać na spacer, możemy z nim wyjść poza teren schroniska, możemy go poznać dzięki Państwa wsparciu, to jest symbolicznie od 50 zł w górę, w zależności od Państwa możliwości, możemy pokryć część potrzeb naszych psiaków, właśnie takich jak opieka weterynaryjna, specjalistyczna karma, wszystkie te wizyty właśnie w gabinetach zewnętrznych, tak, bo to są naprawdę duże koszty. Nikt nas, że tak powiem, też nie traktuje jakoś lajtowo, jako schroniska, bo my też musimy za to zapłacić, to jest zrozumiałe, więc ja serdecznie zapraszam małych i dużych do udziału w wirtualnej adopcji.
3: No i przede wszystkim to jest najlepsze źródło informacji dotyczące adopcji, bo z nią czasem związane są mity, wyobrażenia, które nie zawsze mają pokrycie w rzeczywistości. No i oprócz tego, że tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy, możemy ze zwierzakami się spotkać, pójść na spacer, pogłaskać, to możemy się spotkać z Państwem i tych informacji zasięgnąć u źródła, żeby wiedzieć, czego się spodziewać i jak się przygotować.
14: Zdecydowanie tak. Często spotykamy się, wyjeżdżając gdzieś na targi, różne konferencje, że proces adopcyjny jest bardzo skomplikowany. U nas nie. Najczęściej jest tak, że Państwo do nas przyjeżdżają, prowadzimy krótką rozmowę. Jeżeli jest bardzo duży, brzydko powiem, boom na jakiegoś psiaka lub kociaka, wtedy wprowadzamy ankietę adopcyjną, sprawdzamy i kwalifikujemy te osoby do danego zwierzaka. Ale nie potrzebujemy zaświadczeń o zarobkach, nie potrzebujemy statusu cywilnego, absolutnie nie. Wystarczy rozmowa, dobre chęci, przedstawienie nam faktów i zrozumienie potrzeb tego zwierzaka. Więc odwiedziny, bądź nawet dłuższa rozmowa telefoniczna jest niezbędna do tego, żeby podjąć tą świadomą decyzję.
3: Jest też takie grono, które tego wsparcia może lub chciałoby udzielać w trochę inny sposób, bo na przykład nie dysponuje czasem, nie dysponuje możliwościami, ale dysponuje finansami. W schronisku są takie potrzeby, które są ponadczasowe i niezależne od pory roku i okoliczności, więc jeśli mamy w sobie taką chęć wsparcia Was, to co jest potrzebne i w jaki sposób tego wsparcia można udzielić?
14: Zależnie od pory roku potrzeby się minimalnie zmieniają, ale bez względu na porę roku całorocznie zbieramy. Nie kołdry, nic co ma wypełnienie, nie poduszki, ale poszewki, ręczniki, różnego rodzaju szmatki, prześcieradła. To jest coś, co jest nam niezbędne cały rok. Ale jeżeli chcecie, możecie zrobić ze znajomymi, z grupą znajomych, z grupą pracowników. Mamy też grupy szkolne, które na naszej stronie internetowej znajdują zakładkę, jakiego rodzaju karma jest nam potrzebna. Jest to najczęściej karma specjalna, specjalistyczna, dostosowana do potrzeb naszych zwierzaków, a poza takimi darami typowo zwierzęcymi, najczęściej są to środki czystości. Zużywamy tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy rękawiczek rocznie, hektolitry domestosu, wirkonu, który jest niezbędny do dezynsekcji i dezynfekcji pomieszczeń, więc to są stałe potrzeby, a najprościej jest chyba do nas napisać na kontakt@mampomysł.org, a my udzielimy wszelkich informacji na temat, co jest teraz nam dzisiaj najbardziej potrzebne, a może wystarczy kilka sprytnych rąk i zbudowanie dodatkowej budy, wymalowanie kojców, a może generalne sprzątanie na kociej wolierze. Pomysłów są tysiące, wystarczy tylko sprawne ręce i trochę chęci.
3: Zatem zapraszamy na Pogodną 3 do świdnickiego schroniska, o którym opowiadały dziś Anna Światowa i Katarzyna Nowosielska z Fundacji Mam Pomysł.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Nasz magazyn to informacje dla Wałbrzyszan. Rozmawiamy o tym, co ważne, co ciekawe w mieście i okolicach. Igor Kociubiński. Zapraszam na kolejne tematy, a w tej części między innymi podpowiemy Wam, jak sprawić, by nasze miasto było czystsze, bo to zdecydowanie jest w zasięgu możliwości wszystkich mieszkańców, bez wyjątków.
2: Istotne dla Wałbrzycha.
3: Zaczniemy jednak od walki z samotnością, bo jak się okazuje, to często ona jest podstawowym problemem wielu seniorów w Wałbrzychu. Naprzeciw potrzebom tej grupy wychodzą m.in. pracownicy Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo wsparcie, jak mówi dyrektorka MOPS-u Ewa Story, udzielane jest tym osobom na wielu płaszczyznach.
2: Blisko mieszkańców.
18: Realizujemy dodatkowe działania, te, które jakby wykraczają poza takie standardowe działania ustawowe, które jako Ośrodek Pomocy Społecznej jesteśmy zobowiązani realizować. Stąd też pomysły i potrzeby na poszukiwanie różnych rozwiązań w ramach dodatkowych środków, dodatkowych projektów. Tak, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, ponieważ jako pracownicy bardzo dobrze widzimy, że skala jakby potrzeb wśród osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób zależnych jest zdecydowanie większa niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.
3: Na zdrowiu najczęściej się skupiamy, to też jest istotny element, bo opaski, też czujniki, więc zwiększenie możliwości zapewnienia form bezpieczeństwa, szczególnie w chyba przypadkach osób, które są samotne, które mieszkają w pojedynkę, gdzie ten kontakt z bliskimi, z rodziną, sąsiadami nie jest tak częsty.
18: Tak. W ramach tych wszystkich działań, które my jakby realizujemy, jest dokładnie to, o czym pan wspomniał. Realizujemy usługi wszelakie, poasystenckie, usługi wytchnieniowe, opaski, czujniki, które również jakby są taką nowością u nas. Natomiast jakby te usługi chociażby asystenckiej opieki wytchnieniowej realizujemy w ramach różnych programów i różnych możliwości. Także jakby każdą osobę, która jakby czuje, że wymaga wsparcia, serdecznie zachęcam do tego, żeby się do nas zgłaszała, bo tych jakby alternatyw i tych możliwości mamy więcej. Zachęcam do kontaktu, dlatego że mamy jakby dedykowany dział pracowników, którzy jakby bezpośrednio zajmują się jakby pomocą właśnie osobom, jak wcześniej wspomniałam, starszym osobom z niepełnosprawnościami, osobom, które po prostu są osobami samotnymi i wymagają wsparcia. Więc myślę sobie, że zawsze znajdziemy alternatywę, żeby tej osobie udzielić odpowiedniej pomocy, zwłaszcza, że pracujący tam, chociażby pracownicy socjalni, jakby podejmują współpracę z różnymi naszymi lokalnymi instytucjami, bo Wałbrzych to nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym taka moja sugestia i prośba do osób, które wymagają wsparcia, ale również ich otoczenia. Jeżeli jest jakaś wątpliwość co do tego, czy konkretna osoba sobie potrafi radzić z czynnościami życia codziennego, zachęcam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
3: Są też formy, które dzieją się poza projektami. Jest infolinia też dla seniorów, o której warto wiedzieć, bo to taka forma, która jest dostępna od ręki dla każdego.
18: Tak, na naszych stronach internetowych te informacje są u nas zamieszczane na bieżąco. Faktycznie jest infolinia, na którą można chcieć się skontaktować codziennie do godziny 18 i tam jakby odbierający telefon pracownicy są w stanie też przez telefon jakby udzielić takiego pierwszego kompleksowego wsparcia i informacji.
3: Sytuacje są różne. To grono mieszkańców Wałbrzycha i okolic, którzy korzystają z tych form wsparcia, jest bardzo, bardzo duże, więc te sytuacje też są bardzo różne, ale gdyby chcieć poszukać takiego wspólnego mianownika tego wszystkiego, to co by to było? Chciałbym zapytać, co z pani perspektywy, patrząc na te osoby, na tych beneficjentów, jest najważniejsze w tym wsparciu seniorów, osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu?
18: Czy najważniejsze jest na pewno jakby możliwość kontaktu z osobą, która jest obok, która towarzyszy. Czy jest to asystent, czy jest to pracownik socjalny, czy jest to sąsiad? Stąd też jakby krótko nawiążę do naszej kampanii takiej dotyczącej seniorów, czyli zmarł, bo nikt nie zapukał, tak? I tego uwrażliwienia na to, że tak naprawdę żyjemy w społeczeństwie, a nie zawsze jesteśmy wrażliwi na osobę, która mieszka obok nas. Więc jeżeli miałabym panu odpowiedzieć na to pytanie, tak, najważniejsza jest po prostu osoba, która temu chociażby samotnemu seniorowi towarzyszy w codzienności i jakby reaguje na jego potrzeby i daje mu po prostu poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś, do kogo można zadzwonić, ktoś, kto pomoże, może ktoś, kto po prostu zrobi cięższe zakupy raz w tygodniu, bo to nie musi być pomoc całodobowa. Ważne, żeby nie tracić tej czujności.
3: Mówiła Ewa Story, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
2: Zmieniamy temat.
3: Segregacja śmieci wydaje się być czynnością raczej nieskomplikowaną i dość oczywistą. Jednak Wałbrzych pod tym względem nie jest wyjątkowy i u nas, podobnie jak w wielu innych miastach, zdarzają się problemy i niedomówienia. W związku z tym dziś specjalny instruktaż w tym temacie i przypomnienie, jakie konkretnie odpady powinny trafiać do poszczególnych pojemników. O tym w rozmowie z Agnieszką Więckiewicz, kierowniczką Biura Zarządzania Gospodarką Komunalną Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
2: Ekologia w Wałbrzychu.
3: Ale zacznijmy może od takich najczęstszych błędów popełnianych przez mieszkańców podczas segregowania śmieci. Co państwo zauważacie?
19: Najczęstsze błędy, jakie spotykamy, są błędy związane z bioodpadami i tworzywami sztucznymi typu metal, plastik. Często do pojemników na odpady bio mieszkańcy wrzucają resztki mięsa, pieczywo czy odpady w plastikowych workach, absolutnie które nie powinny się tam znaleźć. Z kolei do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne trafiają pojemniki po farbach, brudne tacki styropianowe po mięsie czy inne odpady, które niestety nie nadają się do recyklingu. Wciąż zdarzają się także kartony po mleku i sokach, które trafiają do papieru zamiast do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, ponieważ nie jest to czysty odpad papierowy, tylko tak zwany tetrapak.
3: No to teraz wychodząc naprzeciw tym potrzebom i tym błędom, przypomnijmy podstawowe zasady. Co więc powinno trafiać do pojemników? Na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz wspomniane bioodpady.
19: Więc przypominam, papier. Do papieru wrzucamy opakowania z papieru oraz z tektury, gazety, czasopisma, katalogi, foldery, papier szkolny, biurowy, torebki papierowe, książki, zeszyty. Absolutnie nie powinny się znaleźć tam papier powlekany folią, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe, pampersy, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych oraz brudny, zanieczyszczony papier. Do tworzyw sztucznych i metali należy wrzucać butelki po napojach, tak zwane butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, po szamponach, po proszkach, po płynach, po płynie do mycia naczyń, opakowania po produktach spożywczych, puszki po napojach, sokach, puszki, złom żelazny, metale kolorowe, folia aluminiowa. Nie powinny absolutnie się tam znaleźć strzykawki, węflony, inne artykuły medyczne, odpady budowlane, niepróżniowane opakowania po lekach albo farby, lakiery, oleje. Następnie szkło opakowaniowe. Szkło opakowaniowe to inaczej po prostu szkło, czyli butelki i słoiki szklane, butelki po napojach, szklane opakowania po kosmetykach. Nie powinno się wyrzucać szkła stołowego, tak zwanego żaru odpornego, ceramiki, żarówek oraz świetlówek, reflektorów, monitorów, szyb okiennych i zbrojeniowych, szyb samochodowych, luster i witraży. Natomiast co należy wrzucać do bioodpadów? Do bioodpadów wrzucamy ścięte gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny, korę, owoce, warzywa. Natomiast nie powinno się wrzucać następujących odpadów. Kości zwierząt, mięsa, padliny, olejów jadalnych, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu z węgla kamiennego.
3: Domyślam się, że to może zostać potraktowane jako wyraz nadgorliwości. Pewnie zdarza się rzadko, jeśli w ogóle, ale być może u kogoś może taka wątpliwość się pojawić i pytanie, czy opakowania, które wyrzucamy, przed wyrzuceniem trzeba myć.
19: Nie ma takiej potrzeby, żeby myć opakowania. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać. Jeżeli jest to karton, należy go zgniatać.
3: Wspomniała Pani wcześniej, że problematyczne bywają bioodpady, więc może doprecyzujmy, jak z nimi prawidłowo postępować, no i czego do tego brązowego pojemnika zdecydowanie nie możemy jeszcze wyrzucać.
19: Do brązowego pojemnika przeznaczone są wyłącznie odpady biodegradowalne, czyli odpady organiczne, powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin, obierki z owoców lub warzyw. Nie wrzucamy surowego mięsa, kości, resztek żywności pochodzenia zwierzęcego, także popiołu, trocin czy ziemi. Pamiętajmy też, aby odpady biodegradowalne wrzucać do pojemnika luzem, bez dodatkowych worków, reklamówek czy toreb, dlatego że to utrudnia nam na sortowni zagospodarowanie tych odpadów, dlatego że najpierw trzeba te odpady, które są w workach, rozerwać worki, a następnie one idą na taśmę, na której są zagospodarowane i doczyszczane.
3: Na co dzień, zresztą coraz częściej, korzystamy też z elektroniki, która także ma określoną żywotność, więc pytanie, co zrobić z takim sprzętem elektronicznym, żarówkami czy też bateriami, przypomnijmy.
19: Zużyte baterie możemy wyrzucać do specjalnych pojemników, które są ustawione na terenie naszego miasta. Jest ich aż 16 w różnych lokalizacjach. Wykaz lokalizacji tych pojemników znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. oraz na stronie Wałbrzyska Rewolucja Śmieciowa. Poza tym można je zostawiać w sklepie, można oddać je do Pszoka. Tak samo zużyty sprzęt możemy zostawić bezpłatnie w sklepie, w którym kupujemy nowe, oddać bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które w mieście są dwa, na ulicy Beethovena oraz na ulicy Stacyjnej, i również wyrzucić do specjalnych czerwonych pojemników. Jeżeli chodzi o żarówki, to kluczem do odpowiedzi na pytanie, gdzie wyrzucać żarówki, jest rozpoznanie rodzaju tych żarówek. Nie każde źródło światła traktujemy tak samo. Na opakowaniach nowoczesnych produktów, czyli LED, świetlówki, znajdujemy symbol przekreślony kontenera na śmieci. Oznacza to kategoryczny zakaz wyrzucania produktów do domowego śmietnika. Z kolei starego typu oświetlenie nie posiada takich oznaczeń i podlega troszkę innym zasadom. Tak więc żarówki tradycyjne wyrzuca się do odpadów zmieszanych, czyli czarny pojemnik, halogenowe tak samo do odpadów zmieszanych, natomiast żarówki LED, świetlówki, energooszczędne żarówki zostawiamy w Pszoku, w sklepach lub wyrzucamy do pojemnika na elektrośmieci.
3: No dobrze, to przejdźmy do kolejnej grupy odpadów, które mogą budzić wątpliwości albo zastanowienie. Co zrobić z lekami, których data ważności już minęła?
19: Urząd Miejski w Wałbrzychu już od 2007 roku prowadzi akcję Stare leki zanieść do apteki. Celem tej akcji jest edukacja oraz promowanie selektywnej zbiórki odpadów, w tym przypadku niepotrzebnych i przeterminowanych leków. Pojemniki do zbiórki leków, tak zwane konfiskatory, są ustawione w aptekach na terenie miasta Wałbrzycha. Aktualnie jest 24 punkty. Wykaz również tych punktów znajdziemy na stronie Wałbrzyska Rewolucja Śmieciowa oraz na stronie Urzędu Miejskiego.
3: A z meblami co robimy? Zostają nam materace czy na przykład inne odpady wielkogabarytowe, które no, do śmietnika się nie mieszczą.
19: Należy je bezwzględnie oddać do Pszoka. Na terenie miasta mamy dwa takie miejsca. Jest to na ulicy Stacyjnej Pszok oraz na Beethovena. Można również podpytać sąsiadów, czy nie potrzebują wersalki, lodówki, czyli dać im drugie życie.
3: A jak na przykład remontujemy dom czy mieszkanie, zostaje nam gruz albo inne budowlane odpady, co z tym robimy?
19: Przeprowadzając w swoim mieszkaniu remont lub remont domu, należy zadbać o wyposażenie swojej nieruchomości na czas remontu w specjalny kontener na odpady budowlane, z którego te odpady zostaną odebrane przez przedsiębiorcę na podstawie indywidualnie podpisanej umowy. Odpady budowlane i rozbiórkowe z niewielkiego remontu możemy również przekazać nieodpłatnie w ilości 600 kg na rok do naszych Pszoków.
3: O jeszcze jedną grupę odpadów, taką bardziej codzienną, zapomniałem zapytać, mianowicie o odzież i tekstylia. Czy nadal możemy je do odpadów zmieszanych wrzucać tak, jak jeszcze do niedawna było?
19: Tekstylia i odzież nie można wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Wyjątkiem tu są silnie zabrudzone materiały, na przykład wykorzystywane do sprzątania. Od listopada 2024 roku mieszkańcy mogą oddawać niepotrzebne odzież i tekstylia do specjalnych pojemników rozmieszczonych na terenie miasta. Obecnie jest ich ustawionych 43 w 43 punktach. Można oddać niepotrzebną odzież, buty, koce, pościel. Również można te odpady zawieźć do Pszoka.
3: A dostosowanie się do tych wszystkich zasad zachęcała dziś, przypomnę, Agnieszka Więckiewicz, kierowniczka Biura Zarządzania Gospodarką Komunalną Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Igor Kociubiński, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej audycji poświęconej życiu miasta. W tej części programu sprawy, które zmieniają oblicze Wałbrzycha i mogą poprawić jakość życia mieszkańców. Podpowiemy m.in. jak wspólnymi siłami zadbać o dobry wizerunek miasta. W drugiej części dotkniemy ważnego tematu społecznego. Przyjrzymy się bowiem mieszkaniom wspomaganym i treningowym, które dają szansę na samodzielność tym, którzy najbardziej tego potrzebują.
2: Istotne dla Wałbrzycha.
3: Zanim jednak o tym, to sprawdźmy, jak oddolna sąsiedzka energia potrafi odmienić nasze najbliższe otoczenie. Bo wielkie zmiany często zaczynają się od małych, drobnych gestów i kawałka sprzątniętego trawnika na przykład. Pierwszym tematem jest działalność Stowarzyszenia Czysty Wałbrzych. To grupa ludzi, którzy udowadniają, że dbałość o ekologię i estetykę miasta to nie tylko zadanie dla urzędników, dla służb, ale także nasza wspólna odpowiedzialność. I o tym miałem przyjemność porozmawiać z prezesem Stowarzyszenia Pawłem Siodłakiem.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
20: Problem jest i on nie zginie ze względu na podejście ludzi, ale co warto zauważyć, odkąd nasze stowarzyszenie działa, czyli od 2020 roku, już zauważamy ewidentnie, że ta czystość, może nie czystość, może podejście ludzi zmienia się. Z początkiem naszej działalności, nasze działania podejmowane na jakichś polach, łąkach czy lasach były troszeczkę brane tak, co to za dziwolągi sprzątają, za kogoś robią jakieś łosie. Teraz już tak nie jest. Już to jest coraz bardziej pozytywne odbieranie. Ludzie dziękują nam często, że to robimy, albo nawet dołączają się do tych czynów społecznych, które wykonujemy, bo często nie tylko sprzątamy i ogłaszamy się, że będziemy sprzątać, ale też często dostajemy informacje przez media społecznościowe, że w danym miejscu gdzieś jest brudno, albo gdzieś właśnie w jakichś mediach informacyjnych na zasadzie komentarza, gdzieś ktoś komentuje, wrzuca zdjęcie. My to wyłapujemy, zgłaszamy się do tej osoby, żeby więcej nam dała informacji, no i później tam się zjawiamy.
3: Takich miejsc w Wałbrzychu w dalszym ciągu jest sporo, więc no, przypuszczam, że tej pracy w ramach działalności stowarzyszenia będziecie mieli jeszcze całkiem dużo.
20: Tu się nie zgodzę, na szczęście. Z tego względu, że jeszcze 2-3 lata temu można było mówić, że takich miejsc, może na początek rozważmy, co my sprzątamy. My nie sprzątamy śmietników gdzieś przy jakimś budynku, przy jakimś osiedlu, z którego się wywalają śmieci. To należy do kogoś innego. Nie mówię, bo wiadomo, do miasta też, ale też do tych mieszkańców. Oni powinni zadbać. Mają podwórko, ktoś im podrzuca, zgłaszajcie to. Wywala się ze śmietnika, zgłaszajcie to. To jest miasta, MZUKa, obowiązek, jak i mieszkańców. My zajmujemy się rzeczami, miejscami, których czasami albo często ciężko stwierdzić, kto jest właścicielem. Albo jest właściciel, ale nie zajmuje się tym. Albo nas poprosił o pomoc. W takich sytuacjach, gdzie też warto szybciej posprzątać, niż czekać na te działania, zanim to nastąpi na odpowiednim torze. W takich przypadkach właśnie, takich przypadków, gdzie kiedyś gdzieś były wywalone tak zwane dzikie śmietniska, opony, szafy, jakieś gabaryty, już jest dużo mniej, naprawdę. Było tego 3 lata temu, to jeszcze mieliśmy dużo pinesek na mapie. Teraz już praktycznie sporadycznie ktoś tam zgłasza, że gdzieś tam w lesie jakieś opony są i też, to też się cieszymy, nasze stowarzyszenie w jakiś sposób wywarło może presję też. Służby, jak tylko coś się gdzieś pojawia, jakaś taka informacja, szybko działają. Może dlatego, że nie chcą, żebyśmy my się tym zajmowali.
3: Cieszy też to, że jest odzew ze strony młodych ludzi, ze strony Wałbrzyszan, czy nie do końca?
20: Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Jak najbardziej wiele takich inicjatyw ekologicznych, które podejmujemy z myślą, żeby to zrobić, robić dla społeczeństwa, żeby mieszkańcy mogli nam pomóc. Zawsze staramy się plan, który zakładamy, posprzątać albo zrobić jakąś rzecz, albo posprzątać jakieś miejsce, zrobić do końca. Ale to nigdy nie jest mało ludzi. Zawsze im więcej nas, tym więcej, tym szybciej zrobimy, a i też często więcej. Także zawsze można było, mogłoby być lepiej.
3: To jeszcze jak chcemy poszukać informacji, jak już dziś chcemy zaplanować swój udział w tych przedsięwzięciach, to gdzie was znaleźć?
20: Przede wszystkim Facebook. Na Facebooku oczywiście wszelkie informacje udzielamy przed akcją. Wspominamy o tym też na zakończenie akcji. Dzielimy się z wolontariuszami, z ludźmi, którzy przyszli, jakie były efekty. No i strona internetowa, ale to najbardziej aktualne informacje na Facebooku. Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych.
3: A do angażowania się w akcję sprzątania miasta zachęcał prezes Stowarzyszenia Czysty Wałbrzych Paweł Siodłak.
2: Nasz Wałbrzych.
3: A my przechodzimy teraz do kolejnego tematu. Przyjrzymy się bliżej działalności wałbrzyskich mieszkań wspomaganych i treningowych. W jaki sposób te przestrzenie pomagają podopiecznym w nauce samodzielności? Jak ten system wsparcia działa w praktyce i kto może z niego korzystać? O tym w rozmowie z zastępcą dyrektora Miejskiego Środka Pomocy Społecznej Łukaszem Lipką oraz Zenonem Matuszko z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.
2: Przydatne dla mieszkańców Wałbrzycha.
0: W odniesieniu do ustawy o pomocy społecznej, która jasno określa zadanie pod nazwą mieszkanie wspomagane i treningowe, mówimy o wsparciu całodobowym dla osób starszych, niepełnosprawnych z uwagi na wiek, długotrwałą chorobę, w tym osoby w kryzysie bezdomności, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą, które ze względu na swoją sytuację życiową wymagają wsparcia i w zakresie całodobowego pobytu właśnie w mieszkaniu. Mieszkania wspomagane i mieszkania treningowe są bardzo podobną konstrukcją w zakresie ich funkcjonowania, jednakże różniącą się sposobem pracy już z osobami, które w nich przebywają. Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla osób, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mówimy o wsparciu usługowym w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,

0: zawodową, czyli mówimy o przygotowaniu do pełnej samodzielności, powrotu na rynek pracy i zamieszkiwaniu w warunkach własnego lokalu, utrzymania się i no, życia po prostu w społeczności.
1: Powiedzmy jeszcze, jak to wałbrzyskie zaplecze dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o te mieszkania. Czym dysponujemy? Może od tego zacznijmy.
0: Mieszkania wspomagane funkcjonują w Wałbrzychu od 2018 roku. Wówczas uruchomiliśmy 7 mieszkań wspomaganych dla 23 osób, które mogą przebywać całodobowo w tej formie wsparcia. Te mieszkania funkcjonują niezmiennie cały czas przy ulicy Ogrodowej 2A w Centrum Wsparcia Socjalnego. Są to mieszkania, które są wspomagane w zakresie realizacji usług bytowych niezmiennie przez spółdzielnię socjalną Nasze Wsparcie, która realizuje wsparcie usługowe w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych. Jest to bardzo ważny element wsparcia dla osób, które trafiają z bardzo trudnej sytuacji kondycji zdrowotnej i wymagają w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie uporządkowania sytuacji zdrowotnej. Natomiast mieszkanie treningowe, które funkcjonuje również w strukturze na terenie miasta Wałbrzycha, funkcjonuje również od co najmniej 8 lat. Jest to mieszkanie, które zapewnia wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności. Wsparcie, które ma na celu przygotowanie tych osób do samodzielności.
1: To mieszkanie to w zasadzie tylko punkt wyjścia, bo za całym procesem kryje się szereg działań i szereg form pomocy. No i na szczęście, jak panowie zauważyliście, jest to możliwe dzięki współpracy MOPS-u z organizacjami pozarządowymi. To troszkę kulisy tej współpracy uchylmy. Jak to wygląda z drugiej strony?
2: Ojej, ta współpraca, w której ja mam przyjemność uczestniczyć, to już ponad 20 lat. To są lata poszukiwania, nazywania, podążania za tym, co się w Wałbrzychu dzieje. Od czasu, gdzie tu niektórzy określali, że był Mordor, tak? Czarno, buro, szaro, gdzie do czasu, kiedy dzisiaj, że ta rzeczywistość jest bardzo inna, aczkolwiek w sensie urbanistyczno-architektonicznym, bezrobocie praktycznie albo go nie ma, albo jest niewielkie, oczywiście zależy od różnych grup społecznych, ale rzeczywistość dzisiaj jest inna, co nie znaczy, że nie mamy co robić, tak? Wówczas podążaliśmy za kontekstem bezrobocia, kryzysu, przemocy, alkoholizmu i te konteksty, o ile bezrobocia znikły albo znikają, o tyle te pozostałe aspekty, tylko mają troszkę często inny wymiar, nadal są, tak? I w 2018 roku ta formuła współpracy przybrała troszkę inny charakter, bo wówczas w ścisłej kooperacji z gminą Wałbrzych i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej powołaliśmy wspólnie 3 przedsiębiorstwa społeczne. One są autonomiczne, ale nie samodzielne. Tym się to różni, no, że na co dzień muszą działać, myśleć ekonomicznie i niezależnie z jednej strony, a z drugiej strony my do tych przedsiębiorstw, do których to dodaliśmy Centrum Integracji Społecznej, kierujemy osoby, no, które są w różnych sytuacjach społecznych, zdrowotnych, czasem połączonych w tych aspektach, mają problemy, trudności. Tak? I o ile udało nam się, chociaż tu jeszcze jest dużo do zrobienia, jest w znaczący sposób usamodzielnić ekonomicznie te przedsiębiorstwa, fundacja, która reprezentuje, wspiera, towarzyszy temu procesowi. O tyle konteksty mieszkaniowe no, bardzo nas poruszały od lat, gdyż osobom pomagaliśmy radzić sobie w tematyce uzależnień, relacji rodzinnych, oczywiście jest dużo do zrobienia. O tyle wracały osoby po pracy ze spółdzielni, z przedsiębiorstw społecznych, do ośrodków dla osób bezdomnych, więc udało się także dzięki temu, że są fundusze europejskie, pozyskać środki na utworzenie 4 mieszkań. W 3 z tych mieszkań są także osoby, które pracują, są aktywizowane w przedsiębiorstwach społecznych. Więc to jest taka, można powiedzieć, rodzaj kropki nad i. Oczywiście to się nie kończy, tak? Bo historie ich życiowe są trudne i wiele rzeczy nadal jest do przepracowywania, ale każdy z nas, można powiedzieć, coś ma, tak? Nieskończoność. O tyle to mieszkanie no, pozwala im żyć godnie, autonomicznie i no, przygotowywać się już do maksymalnie samodzielnej aktywności, funkcjonowania za być może rok, 2, 3, już samodzielnie wynajmując, użytkując mieszkania, wynajmując na otwartym rynku, tak jak każdy z nas.
1: Zakładam, że statystyka i matematyka jest nieubłagana i to, co mamy do dyspozycji, to tylko część tego, co chcielibyśmy mieć. Jak więc wygląda to liczbowo, jeśli chodzi o potrzeby? Ile takich mieszkań domyślnie panów zdaniem powinno być? Czy może ta liczba, która już teraz jest do dyspozycji, jest wystarczająca? Jak to wygląda?
0: Wsparcie dla osób, które przede wszystkim wymagają pomocy w zakresie pobytu w mieszkaniu wspomaganym czy treningowym,

0: moment jest jednoznacznie trudnie do określenia. Na to składa się też kategoria osób, która może skorzystać z tej formy wsparcia. W przypadku osób w kryzysie bezdomności jest to jeden z elementów do dotykowego, uzupełnionego wsparcia, które już funkcjonuje. Poprzez wsparcie czasowego pobytu całodobowego w schronisku i następnie w mieszkaniu możemy mówić o przygotowywaniu osób do tego, aby starały się usamodzielnić, oczekując na przydział lokalu socjalnego poprzez treningi w mieszkaniu treningowym. W przypadku osób starszych, niepełnosprawnych, które ze względu na swoją bardzo trudną sytuację życiową wymagają wsparcia i będą wymagały wsparcia w pobytu w mieszkaniu wspomaganym, ciągle będzie rosła. O tym mówi demografia i problemy społeczne, które na ten moment nam się uwidaczniają. To, co moim zdaniem byłoby idealnym rozwiązaniem, to pojawienie się takich mieszkań w każdej dzielnicy miasta, tak abyśmy mogli z perspektywy wsparcia poprzez usługi społeczne móc zaopiekować się osobami, które będą wymagały wsparcia czasowego. Wówczas jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji bezpośredniego kierowania chociażby do domów pomocy społecznej. Pod względem ekonomicznym ma to duże znaczenie ze względu na samo funkcjonowanie mieszkań wspomaganych czy treningowych jest o wiele tańsze niż pobyt w domu pomocy społecznej. A do domów pomocy społecznej również trafiają te osoby, które trafiają czasowo. Dlatego też pod względem ekonomicznym dla miasta jest to bardzo dobre rozwiązanie, które też nam pozwala poprzez aktywność tych osób szybciej mówić o wymiernych korzyściach pobytu w tymże mieszkaniu. Natomiast myślę, że potrzeby będą jednak ciągle rosły i to też wynika z okresu, w jakim jesteśmy. Sam miasto Wałbrzych ma bardzo dużą grupę osób seniorów starszych w podeszłym wieku, które wielokrotnie są osobami samotnymi, które zostają same w swoich mieszkaniach, które wymagają wsparcia z naszej strony. Podejmujemy szereg różnych działań, to nie tylko mieszkania wspomagane, to również asystencja osób niepełnosprawnych, czy też możliwość skorzystania z dziennego domu pomocy społecznej. Tych szereg rozwiązań, które są poprzez usługi społeczne realizowane, mają na celu właśnie wsparcia dla osób w wieku senioralnym. Natomiast same mieszkania wspomagane, myślę, są przyszłością i ważne będzie, aby to wsparcie rozwijać.
1: O czym mówił zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Łukasz Lipka. Z nami był także Zenon Matuszko z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda. Reklama.
6: Czwarty dzień października, niedziela. Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
7: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego 1 stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
8: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
7: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
9: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
10: No pewnie, że jest lepiej.
7: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
11: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
7: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności.
13: Radio Złote Przeboje.
6: A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8:00.

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady, czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja mogę ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania o wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak, wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
8: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach. Te miasta to Warszawa i Kraków, a przy tej ocenie brano pod uwagę demografię, warunki techniczne oraz wpływ środowiskowy. A w innych miastach polecano tak: szybki tramwaj w Poznaniu i Wrocławiu, kolej to w Łodzi i w Trójmieście, a w Lublinie szybkie autobusy, no bo kopanie pod ziemią jest po prostu za drogie. A to Barbara Streisand.

Records z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
6: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzemiński. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
7: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
6: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy, Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
8: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
6: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen.
2: Radio Złote Przeboje.
5: Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Szer w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl. Tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie. Co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem. Była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. No to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa?
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: wygrał tę promocję.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.
5: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
6: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
5: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
7: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
8: Padły, dawno powinny spać, jakby rząd by opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
5: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
9: Jest pan Ham.
4: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
9: Panie Wokulski, jest pan Ham.
4: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

W głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce na Lalkę właśnie. Wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz.
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
17: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje. Po 11 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za 2 minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
9: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
10: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
9: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
11: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
9: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
0: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
13: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
0: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
14: Radio Złote Przeboje.
0: No właśnie, a w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje. A wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej, na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermelo w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności, no to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian, ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Scorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

0: No Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów.

0: Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
14: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
13: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
15: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
13: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Niedzielne popołudnie, pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22. Minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16 będę miał dla Was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem Wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed Wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złoto Polscy. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrusio McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
21: Reklama.
12: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

jako legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

0: Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich między innymi ważne informacje dla kierowców.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert.

0: Więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.
6: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy, na co uważać. Będzie też, jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
8: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
7: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
9: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
7: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem 4-krotnie, wygrał tylko raz.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
6: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
10: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: 3 minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Ja lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3, 0, finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca.

To jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla Was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22, 4 czwórki i 3-0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed Wami Céline Dion.

0: Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Skąd?

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
9: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
8: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
10: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
8: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pod 22, 4, 4 i 3, 0 dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki. Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później je skleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś, powiedz całej Polsce?
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę. W reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie.
1: Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, pozdrawiamy cię. Cześć,
1: dziękuję,
0: cześć. Bye, bye, miłej niedzieli. Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: Wartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 29 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne! W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą!
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.

zawsze z wielką przyjemnością w niedzielne popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: To artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta źródlana woda prosto z Alp. To miasto to Wiedeń, a artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym.

0: niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
6: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
5: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
7: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
5: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
4: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Och, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. No a w tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

Brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16, jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet Wem w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
17: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
18: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
17: Kto? No wiadomo.
18: Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Mam ochotę na safari.
22: Na safari to trochę daleko.
21: Wystarczy pójść do punktu lotto.
22: A ile można upolować?
21: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
22: No to w drogę.
23: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
24: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
25: Kogo?
24: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
25: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
24: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
25: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
24: No, więcej na szkłomazgon.pl.
25: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
24: I Cezary Pazura.

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, Złote Przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko, człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: I przy tym zostajmy, bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze, będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczyk. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Dzień dobry, godzina 16.40.

0: Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło. 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
2: Z zapowiedzi polityków PiS-u i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
3: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
4: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
2: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
1: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. Siedem książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry, za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej!

Numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16.30, a jeszcze przed 17.00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

tego roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: Czekaj,

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie. Jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego akurat to lubicie się delektować, lubicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, z którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie, tam już raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, do wolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej, hej.

0: Pisała naturalnie Agnieszka Osiecka, Małgośka Maryla Rodowicz w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam między innymi o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
14: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

0: podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
1: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
2: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

humor od razu lepszy przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No a proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem, ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.

0: Ice Sim, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys, natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corę i Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corę, jak ona była w takim jednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: Ten człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęty...

0: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Reklama.
5: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Uwaga na gęste mgły. Alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
7: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
8: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
9: Można było to szybciej zrobić, tak.
7: Ale na tej obniżce skorzysta

0: Chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
1: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
0: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
2: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł, 98 7,59 zł, a diesla 7,88 zł. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy. To oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października. Pewna udział w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Estelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. I żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: Jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
2: Serdecznie,
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy. Obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz.
3: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Mam ochotę na safari.
11: Na safari to trochę daleko.
10: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
11: A ile można upolować?
10: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
11: No to w drogę.
12: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgo.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Może kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Euro wjechało

0: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
0: To tak się da?
1: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Reklama.
19: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół, a więc No Mercy, Where Do You Go?

0: Czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Tę świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.

0: Radio Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu. Wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i Czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko, no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
6: Czas na rozmowę o Wałbrzychu. To miasto jest na tyle ważne, że również w naszym radiu ma swoją audycję, na którą bardzo serdecznie zapraszam ja, czyli Igor Kociubiński. Dziś usłyszycie m.in. o literackich skarbach, które można znaleźć w bibliotece pod Atlantami i jej filiach. Porozmawiamy też o nietypowych patrolach Straży Miejskiej, które można spotkać na wałbrzyskich ulicach. To wszystko już za chwilę. Zapraszam.
0: Tym żyje Wałbrzych.
6: Ale rozpoczynamy od głosu ulicy. Postanowiłem ostatnio sprawdzić, za co mieszkańcy cenią Wałbrzych. Czy lubią miejsce, w którym żyją i jak tę przestrzeń postrzegają turyści. Posłuchajcie.
0: Mieszkańcy Wałbrzycha mają głos.
6: Rozmawiam dzisiaj o Wałbrzychu. Czy mieszkańcy lubią Wałbrzych? Czy lubią miejsce, w którym mieszkają?
7: Ja nie wiem, czy lubię Wałbrzych, proszę pana, bo nie mam własnego mieszkania, chociaż mam 58 lat, a tu się urodziłam. Bardzo lubię swoje miasto.
8: Nie jesteśmy z Wałbrzycha.
6: O, to tym lepiej. To zapytam jak wrażenia z Wałbrzycha.
8: To też. Dzisiaj jest bardzo przyjemnie, tu nie byliśmy bardzo dawno, nie wiem, kilka lat.
9: Wygląda świeżo, wygląda odnowiony, wygląda czysty, bardzo ładny. Ale Wałbrzych się bardzo zmienił. Nie byliśmy w Wałbrzychu chyba 5 czy 6 lat. Jest bardzo ładny, jest czysty. Architektura jest przepiękna. Jeśli się odnowi, super miasto dla turystów.
10: Tutaj śmieci w ogóle nie ma. Czysto jest. Bardzo, bardzo czysto. Jak ja porównuję, co tutaj jest w Londynie, no to Londyn to jest brudny.
9: Ten budynek tutaj, te wieżyczki, to jest przepiękne. Widzieliśmy jadąc tutaj do centrum pocztę, która została oczyszczona, odnowiona. Pięknie, naprawdę
6: architektonicznie tak. Ja dzisiaj rozmawiam z mieszkańcami Wałbrzycha o tym, czy lubią swoje miasto, więc pytanie, czy lubi pani?
11: Lubię swoje miasto. Za zieleń, za to, że się miasto zmienia teraz, pokój, nie ma takiego rozrabiaka. Także fajnie, można mieszkać. Polecam.
12: Jak się urodziłem w 53 roku. Bardzo kocham, kocham, bardzo, bardzo. Byłem gdzie indziej, wszędzie byłem, ale do Wałbrzycha wróciłem. Bo to jest moje kochane miasto.
6: A za co pan ten Wałbrzych lubi? Za co pan go kocha?
12: No może ogólnikowo. Za pracę, tylko przywiązanie ich tylko. No tak jest to, jakie no, każdy w swoim życiu żyje. No to jest nasze kochane miasto.
6: Czy panie Wałbrzych lubią?
13: Lubią. Dlaczego nie? Ogólnie. Za całokształt.
14: Ja się nie wypowiadam. Nie, na minus.
15: Jesteśmy tu turystami.
6: Turystycznie, to tym lepiej. To pytanie o wrażenia dotyczące Wałbrzycha.
15: Jeszcze ciężko powiedzieć, bo jeszcze żeśmy nie odjechali.
6: Początek dopiero. A co państwa skłoniło do tego, żeby w Wałbrzychu się pojawić?
15: Wieże widokowe.
6: Czyli turystyczny spacer.
15: Tak, tak.
6: Ja rozmawiam z mieszkańcami Wałbrzycha dzisiaj o tym, czy lubią Wałbrzych, czy pani to miasto lubi?
16: Lubię. Za nasze góry.
15: Lubię Wałbrzych.
6: Dobra, to za co jeszcze, jak pan powiedział?
15: Za wszystko.
16: Tak.

0: lubię Wałbrzych.
1: Pytanie do was, czy lubicie Wałbrzych?
0: Nie.
1: Okay. Dlaczego?
0: Mam wrażenie, że dla młodych ludzi nie ma tutaj za bardzo dużo jakichś możliwości rozwoju. Okay. Tyle tak naprawdę.
2: Do spędzania czasu.
0: Tak. Po 17 tutaj miasto tak naprawdę wymiera, nawet na rynku. Ja myślę, że dla dorosłych też jest mało miejsc, gdzie można wyjść, usiąść, napić się kawy, porozmawiać. O godzinie 18 Wałbrzych wymiera.
3: Za co? Za to, że jest piękne, zielone. Za to, że mamy fantastyczne tradycje porcelanowe i górnicze. Generalnie już tu nie mieszkam, ale lubię tutaj przyjeżdżać.
4: Zmieniamy temat.
1: A już za chwilę zajrzymy do Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami i jej filii. Sprawdzimy, co oprócz książek znajdziecie w zbiorach i dlaczego bibliotekę warto odwiedzać regularnie. Najpierw jednak o patrolach Straży Miejskiej, które często w nieoczywistych odsłonach spotkać można w różnych zakątkach naszego miasta, o czym opowiedziała mi Agata Kacała-Baran z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.
4: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
1: To czego często nie jesteśmy świadomi, to oprócz działań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem, to kwestia edukacji, ale także istnienia często nietypowych zdaniem wielu patroli Straży Miejskiej. Tak jest także w przypadku Wałbrzycha. Co możemy powiedzieć na ten temat?
5: No z pewnością mamy takie patrole, gdzie w innych strażach nie istnieją. Jest to na pewno nasz patrol konny, który działa na terenie Książeńskiego Parku Krajobrazowego. Ten patrol tam odnajduje się ze względu na to, że jest tam stadnina koni. Zresztą teren, który kontroluje, z pewnością łatwiej jest kontrolować konno. Natomiast co nie oznacza, że ten patrol wykonuje jakieś inne zadania. On również kontroluje ruch drogowy, kontroluje wysypiska śmieci, kontroluje zaśmiecanie, spożywanie alkoholu. On tak naprawdę robi to, co każdy inny strażnik, tylko konno. I również reaguje na zgłoszenia, które pojawiają się w Książeńskim Parku Krajobrazowym. Jak również jest oczywiście ogromną pomocą dla turystów. Tutaj też trzeba przyznać, że ten patrol pokieruje turystę tak, żeby się odnalazł w każdej sytuacji, nawet jeżeli się zgubi, to pomoże. Jednym z takich patroli, które również są wyjątkiem, to jest taki nasz patrol terenowo-leśny, który powstał lata temu ze względu na zjawisko biedaszybów, które było na naszym terenie. Natomiast z racji tego, że to zjawisko jest już zminimalizowane, on przekształcił się w taki patrol, który kontroluje tereny leśne i tam przede wszystkim te wysypiska, bezpieczeństwo na szlakach, bo nie ukrywajmy, jako miasto mamy ogrom zieleni, ogrom lasów, więc tutaj taki patrol jest niezbędny. Mamy również patrol rowerowy, gdzie w naszym terenie tutaj górskim i również ze względu na liczne parki się sprawdza doskonale, bo nie zawsze radiowozem czy pieszo do wszystkich miejsc można dotrzeć. No i nasz patrol szkolny, który edukuje, o którym już wcześniej wspomniałam. Także z pewnością są to nietypowe patrole, ale tak jak mówię, te dwa w szczególności, czyli konny i terenowo-leśny.
1: Szereg działań związanych jest także z ekologią. To także obszar, w którym państwo działacie.
5: Zdecydowanie tak. No, mamy oczywiście ekopatrol do tego. I tutaj bardzo szeroki zakres działań ten patrol ma, bo to jest od wszelkich zwierząt domowych, zwierzęta dzikie, wszelkie kontrole spalania odpadów, kontrole w związku z ustawą antysmogową, wszelkie kontrole odpadów ciekłych. Również zajmuje się wysypiskami śmieci, jeżeli tutaj są one na terenie miasta, inne patrole na terenach leśnych, więc ten patrol ma ogrom zadań, które realizuje i tak naprawdę jest tylko w nim dwóch funkcjonariuszy, więc dużo czasu muszą poświęcać na to wszystko. To okres, kiedy lęgowy ptaków, kiedy pojawiają się małe zwierzęta dzikie, kiedy tych zgłoszeń dotyczących dzikich zwierząt mamy bardzo dużo. Natomiast tutaj współpracujemy też z Fundacją Dzika Nadzieja w kwestii zwierząt dzikich, ze schroniskiem dla zwierząt w kwestii zwierząt domowych, więc naprawdę ta współpraca układa się bardzo fajnie i ta reakcja jest bardzo szybka na te wszystkie zgłoszenia, które dostajemy.
1: Mówiła Agata Kacała-Baran z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.
4: Zmieniamy temat.
1: A teraz trochę zmieniamy klimat w naszej audycji. Czas na spotkanie z literaturą. Wolne chwile z książką w dłoni to zawsze dobry wybór. Jeśli więc to, co znajduje się na waszych półkach w domowych biblioteczkach, okaże się niewystarczające, to do biblioteki pod Atlantami zaprasza jej dyrektorka Renata Nowicka.
4: Podpowiadamy mieszkańcom Wałbrzycha.
1: Biblioteka pod Atlantami to miejsce wałbrzyszanom pewnie dobrze znane, ale każdy kojarzy to, co jest najbliżej niego. Warto pamiętać o tym, że biblioteka pod Atlantami to kilka miejsc, kilka przestrzeni i tę konstrukcję Państwu chcielibyśmy dzisiaj przypomnieć, być może tym, którzy nie korzystali, po raz pierwszy przybliżyć. Co więc za nazwą Biblioteka pod Atlantami się kryje?
5: Biblioteka pod Atlantami, rozpoznawalna instytucja kultury w Wałbrzychu, to sieć placówek bibliotecznych. Tak dokładniej mówiąc, to przede wszystkim biblioteka centralna w Śródmieściu, pod adresem Rynek 9, bardzo łatwo do nas trafić, ale również kilka naszych filii, dokładnie 6, które mamy rozmieszczone w takich dzielnicach jak Podzamcze, Piaskowa Góra, Sobięcin, Nowe Miasto, Stary Zdrój i Biały Kamień. Lokalizacje wszystkich placówek, jeśli chodzi o adresy, są na naszej stronie internetowej, ale łatwo do nich dotrzeć, ponieważ znajdują się najczęściej w centralnych częściach każdej dzielnicy, więc zapraszam do wszystkich naszych punktów.
1: Jeśli korzystamy, to wiemy. Jeśli nie korzystamy, to czasem mamy taki obraz w krzywym zwierciadle i być może nie przechodzimy przez drzwi tejże instytucji z poczuciem, no, że ja do niej nie należę. Więc co powinno być takim pierwszym krokiem, jeśli chcemy z tych dobrodziejstw korzystać?
5: Oczywiście otwarcie tych drzwi, ponieważ wszystkie nasze placówki są dostępne dla mieszkańców i nie tylko, dla wszystkich naszych gości, przede wszystkim bezpłatnie i tak naprawdę niekoniecznie trzeba być naszym czytelnikiem, do czego oczywiście namawiam. Chcąc skorzystać ze zbiorów, należy zapisać się do naszych placówek, ale tu powiem, obowiązuje jedna ogólnomiejska karta biblioteczna, więc taką kartę wyrabiamy sobie w jednej bibliotece, a ze wszystkich innych placówek, jeśli mamy taką potrzebę, możemy swobodnie korzystać właśnie na podstawie tej karty. Wyrobienie karty jest bezpłatne, korzystanie z biblioteki również. Jedynie mogą się pojawić małe opłaty, jeśli kartę zgubimy bądź przetrzymamy zbiory, ale myślę, że to jest niekonieczny temat, który będzie nas blokował. Wręcz przeciwnie, zachęcam wszystkich Państwa do korzystania z naszych bibliotek. A nie trzeba być naszym czytelnikiem, żeby przyjść na nasze spotkania, warsztaty, zajęcia dla dzieci i różne działania, które dla Państwa realizujemy.
1: Pierwszym, najbardziej oczywistym skojarzeniem z hasłem biblioteka są oczywiście książki. To jest podstawa, myślę, że tego reklamować specjalnie wałbrzyszanom nie trzeba. Natomiast często nasza wizja biblioteki ogranicza się właśnie tylko i wyłącznie do tych zbiorów literackich, a warto pamiętać o tym, że oprócz tego, że biblioteka to miejsce spotkań i miejsce, w którym te książkę możemy wypożyczyć, to także miejsce, które dysponuje wieloma innymi zbiorami.
5: Tak, bardzo nam zależy na tym, żeby oferta zbiorów bibliotecznych, tak zwanych materiałów bibliotecznych, była bardzo szeroka. Oczywiście książek, tradycyjnych książek mamy najwięcej, to jest ponad 260 tysięcy zbiorów we wszystkich naszych placówkach. Bardzo atrakcyjnych, bardzo różnorodnych, ale tak jak pan redaktor zauważył, nie tylko książka króluje w bibliotece. To są oczywiście zbiory tak zwane audiowizualne bądź specjalne, w naszej bibliotecznej nomenklaturze tak nazywane, a za tym kryją się po prostu filmy, muzyka, audiobooki, gry planszowe, również materiały regionalne, więc myślę, że każdy z Państwa coś dla siebie znajdzie. Jeśli nie jest amatorem tradycyjnej książki drukowanej, to oczywiście może skorzystać z tak zwanych zbiorów, o których tutaj wcześniej wspomniałam.
1: No i zapraszamy niezależnie od wieku. To też warto, żeby wybrzmiało, bo ta oferta przygotowana jest zarówno dla najstarszych, jak i dla najmłodszych.
5: Każdy czytelnik dla nas jest bardzo ważny, każdy użytkownik dla nas jest bardzo ważny i oczywiście w każdym wieku, mam nadzieję, znajdziecie Państwo coś dla siebie. To nie tylko literatura dziecięco-młodzieżowa, to nie tylko książki dla dorosłych, ale też, mam nadzieję, oferta dla wszystkich Państwa, którzy lubią różnorodność. Bardzo nas cieszy, że na przykład z gier planszowych korzystają całe rodziny. Po audiobooki sięgają coraz młodsi, na przykład podróżujący samochodem. Mamy również ofertę książek dla czytelników w każdym wieku. Także naprawdę z pełną odpowiedzialnością powiem i powtórzę to, o czym powiedział pan redaktor, każdy w każdym wieku znajdzie coś dla siebie.
1: Czym biblioteka nas zaskoczy, jeśli na przykład ostatni raz byliśmy tutaj 10 lat temu?
2: No myślę, że wieloma rzeczami, mam taką przynajmniej nadzieję. Nadal stoją regały pełne książek, bo taki jest przede wszystkim chyba obraz tradycyjnej biblioteki. Natomiast możemy zaskoczyć Państwa, no właśnie, zbiorami audiowizualnymi, tym, że można u nas po prostu spędzić czas w klimatycznym, cichym miejscu. Bardzo dużo osób szuka takiego schronienia w bibliotece przed na przykład przebodźcowaniem, przed światem cyfrowym i to jest właśnie dobre miejsce na taki relaks, odpoczynek, sięgnięcie po prasę, obejrzenie filmu na miejscu, posłuchanie audiobooka. Myślę, że takich różnych niespodzianek dla Państwa może być więcej, na przykład nasze wystawy, bądź spotkania autorskie, albo różne wydarzenia, które toczą się w międzyczasie. W ciągu roku bardzo wiele się u nas dzieje, można spotkać i pisarza, i wziąć udział właśnie we wspomnianych warsztatach, wziąć udział w projekcie filmowy Wałbrzych, zapoznać się z najnowszą ofertą zbiorów regionalnych i wziąć udział właśnie w takich spotkaniach z regionalistami. Więc myślę, że tych niespodzianek jest naprawdę dużo. Największą niespodzianką dla osób, które przychodzą do biblioteki, bądź nawet jeśli nie przychodzą, obserwują nasz profil na Facebooku, to jest fakt, że dzieje się tu bardzo dużo i to nie jest już ciche, spokojne, czasem w ocenie nudne miejsce, wręcz przeciwnie, jest to bardzo prężna instytucja kultury, która proponuje bardzo różnorodną ofertę i do tego zachęcam Państwa, żeby najpierw spojrzeć na naszą stronę internetową bądź na profil facebookowy, a potem wybrać dla siebie to, co Państwa najbardziej interesuje.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam i zapraszam na nasz magazyn. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co dzieje się w Wałbrzychu i okolicach. W tej części między innymi o tym, jak można wesprzeć świdnickie schronisko dla zwierząt. Możliwości jest wiele, od pomocy materialnej przez wolontariat na adopcjach kończąc. Ale zaczynamy nieco inaczej, bo od Starej Kopalni, a dokładniej Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia. Tak brzmi pełna nazwa tego kompleksu, który pełni bardzo ważną funkcję w Wałbrzychu i o tym właśnie rozmawiałem z zastępcą dyrektora Starej Kopalni, Mardą Wróbel.
4: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
1: Jeśli mówimy o życiu kulturalnym Wałbrzycha, to jest kilka takich miejsc na mapie naszego miasta, które nieodłącznie z tą sferą, z tym obszarem są związane i do grona tychże z pewnością zaliczyć możemy Starą Kopalnię. To taki artystyczny, kulturalny, historyczny element, który ewoluuje na przestrzeni lat, troszkę się zmienia, więc myślę, że warto też Wałbrzyszanom przypomnieć, czym Stara Kopalnia jest i jak dzisiaj jej konstrukcja wygląda. Może od tego zaczniemy.
3: Prawda, Stara Kopalnia to takie miejsce wielowymiarowe, jak to zawsze powtarzam, bo z jednej strony oczywiście Muzeum Przemysłu Górnictwa i tutaj zapraszamy przez cały rok na zwiedzanie z naszymi przewodnikami, górnikami. W weekendy przez cały rok zapraszam na to nocne zwiedzanie, czyli szychtę, gdzie można poczuć się jak górnik, ale jest to miejsce, gdzie mamy również małe Centrum Nauki Sowa, czyli przestrzeń kreatywną dla rodzin, dla dzieci, dla szkół. Fantastyczne miejsce. Mam bardzo bogatą ofertę edukacyjną dla grup zorganizowanych i nie mówię tutaj tylko o wycieczkach szkolnych, ale również o studentach, o seniorach, którzy są teraz większą grupą, która do nas przyjeżdża właśnie na jakieś dedykowane warsztaty. Każda z tych grup ma specjalnie przygotowany program, uszyty na miarę. Kolejna przestrzeń Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, która jest w naszych strukturach. Fantastyczna przestrzeń, dwie przestrzenie tak naprawdę, wystawy się cały czas zmieniają, warto być na bieżąco. W BWA również odbywają się zajęcia dla tych najmłodszych, czyli Bajtel w galerii, wydarzenia na zapisy, zajęcia sensoryczne. Kolejna przestrzeń to nasze koncerty, nasze wydarzenia artystyczne, które się to odbywają. Mamy bardzo dużo tych wydarzeń przez cały rok, praktycznie każdy weekend, ale również w tygodniu. Są to stand-upy, są to koncerty, są to gale, różnego rodzaju przedsięwzięcia, festiwale, również partnerów zewnętrznych, baza noclegowa. Na miejscu jest również kawiarnia, jak również restauracja, więc tych przestrzeni, działań, które tworzymy w Starej Kopalni jest bardzo dużo. Na pewno nie będzie się tutaj nikt nudził.
1: To zaproszenie, które kierujemy do wszystkich, niezależnie od wieku, bo zarówno najmłodsi, jak i najstarsi coś dla siebie znajdą. Mieszkańcy przede wszystkim oraz turyści i goście, jak mnie mam, też będą mogli się czegoś ciekawego na temat Wałbrzycha i jego historii dowiedzieć. Ale instytucje kultury mają to do siebie, że no, z biegiem lat tworzą festiwale, tworzą tworzą imprezy, które nieodłącznie z tymi przestrzeniami są związane. Gdyby stara kopalnia chciała się dzisiaj pochwalić tym, co ma najlepsze, to co?
6: Jeżeli będziemy szli od początku roku, to myślę, że najważniejszym festiwalem w starej kopalni jest Festiwal Twórczej Wyobraźni, czyli czerwiec albo wrzesień. Zamieniamy te daty festiwalów. Kolejnym wydarzeniem jest Dolnośląski Festiwal Ognia. Kolejne wydarzenie, które ma już bardzo bogatą historię. Koniec roku to oczywiście Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka, czyli najważniejsze wydarzenie z życia kopalni dla górników, dla ich rodzin. Festiwal, który jest dedykowany w szczególności dzieciom, rodzinom z dziećmi. Na to kładziemy główny nacisk, na edukację, na mówienie, jak wyglądała historia naszego miasta. Sposób zabawny, oczywiście edukacyjny, ale to zabawa przez naukę. Oczywiście są te tradycje takie, które od początku się odbywały, czyli karczma, czy wielka parada górnicza, która jest chyba takim najbardziej widowiskowym elementem Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka. Więc tak jak mówię, to są takie trzy najważniejsze wydarzenia, które organizujemy w roku, ale od kilku lat Stara Kopalnia również ma ten przywilej, myślę, że tak to mogę nazwać, organizowanie Dni Miasta.
1: Część tych działań skupiona jest wokół kultywowania tych górniczych tradycji, co dzieje się od lat, ale czas ma to do siebie, że jest nieubłagany, następują zmiany pokoleniowe, no jak mniemam, do tych czasów już nie wrócimy. Będzie to już tylko historia. Z perspektywy czasu, jak oceniacie kondycję tego? Czy to jest tak, że trzeba o tym przypominać? Czy jeszcze ten pierwiastek w Wałbrzyszanach żyje?
6: Myślę, że dopóki żyją górnicy, ten pierwiastek żyje. Ich rodziny, które są bardzo mocno związane z całym środowiskiem górniczym, jak również tą historią. Niemniej jednak młode pokolenia już nie mają tej wiedzy, nie wiedzą, co to węgiel, bo w domach już się nie pali węglem bardzo często, więc dla nich jest to taką nowością. Nie zapominamy o tej historii, ale też kładziemy nacisk na to, co nowe, na to, co ciekawe. Myślę, że nasz obiekt ma taką możliwość dzięki swojej olbrzymiej przestrzeni, bardzo też industrialnej przestrzeni, która stwarza nam dużo możliwości do tego, aby nie zamykać się na to, co było, ale również tworzyć nowe działania i idziemy również w tym kierunku. Dwie nowe przestrzenie. Z jednej strony jest to Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel, a z drugiej strony otwieramy sortownię, czyli trwałą ruinę. To już nie tak wymuskane miejsce, w jakim jesteśmy w chwili obecnej, tylko jednak pokazanie bardziej prawdziwej kopalni. No, nie ma co ukrywać. Fantastyczny czas, gdzie będzie można się też dowiedzieć czegoś nowego i na nowo odkryć naszą przestrzeń.
1: I do tego właśnie w naszym programie, przypomnę, zachęcała dziś Marta Wróbel.
4: Zmieniamy temat.
1: A my ze starej kopalni przenosimy się teraz do świdnickiego schroniska dla zwierząt. Postanowiłem bowiem sprawdzić, jak można jego podopiecznych wesprzeć. Jak się okazuje, sposobów jest sporo, a lista potrzeb, niezależnie od pory roku, niestety jest niezmiennie długa. Zapraszam bardzo serdecznie na rozmowę z Anną Światową i Katarzyną Nowosielską z Fundacji Mam Pomysł.
4: Eksperci radzą.
1: Zapraszamy, zachęcamy mieszkańców Świdnicy, mieszkańców regionu do tego, by zaglądać do schroniska dla zwierząt. Tutaj ten wachlarz możliwości jest całkiem spory. Zanim o tym powiemy, co możemy i w jaki sposób, no to powiedzmy, dla kogo jest to schronisko?
7: Schronisko dla bezdomnych zwierząt Świdnicy przede wszystkim zajmuje się psami i kotami. Na co dzień zajmujemy się około setką zwierząt. Schronisko jest otwarte dla wszystkich odwiedzających od wtorku do niedzieli, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy, bo schronisko można zwiedzać bez żadnych zapisów, a kocia woliera czeka na sympatyków kotków, mruczenia i głaskania, bo nasze kotki w procesie socjalizacji mają otwartą kocią wolierę i nastolatki często przychodzą, czytają im lektury na głos.
1: No proszę. I to jest okazja do przełamania troszkę barier, bo ja zdarza mi się stykać z taką opinią, że jak już się wybieramy do schroniska i ten próg przekraczamy, to jest to forma takiego zobowiązania, że jestem tutaj po to, żeby adoptować zwierzaka. Oczywiście takie scenariusze są najbardziej pożądane i chyba najszczęśliwsze, jeśli kończą się takim właśnie rozwiązaniem, no ale nie zawsze tak musi być.
7: Nie zawsze tak musi być. Schronisko można wspierać na wiele sposobów. Można zostać naszym wolontariuszem i w ten sposób na co dzień wyprowadzać psy, czy pomagać w pielęgnacji kotów. I poza wolontariatem prowadzimy jeszcze takie akcje ambasadorskie dla uczniów klas 7 i 8. Więc wejście na teren schroniska niekoniecznie wiąże się z tym, że wychodzimy z czworonogiem, ale możemy wspierać ich dobrostan na co dzień, będąc wolontariuszem pracowniczym, wolontariuszem zwykłym albo wolontariuszem eventowym.
1: Kto takim wolontariuszem może zostać?
8: W sumie tak naprawdę każdy. Każdy, kto ma chęć tutaj pomocy zwierzakom, otwarte serce. Jesteśmy otwarci naprawdę dla wszystkich, dla tych mniejszych, dla tych większych. Bardzo często też przychodzą osoby takie już w wieku senioralnym zapytać się, czy też mogą. Oczywiście, że mogą, jeżeli tylko czują się na siłach, to tutaj wszystkie nasze psiaki czekają. No nie tylko psiaki, bo tak jak Ania powiedziała, no kociaki tak samo, tak? Uwielbiają głaski, uwielbiają odwiedziny. Oczywiście z uszanowaniem potrzeb tych zwierząt, bo wiadomo, te zwierzaki są różne. Trafiają do nas nieraz kotki po przejściach, przychodzą tutaj jakieś trudniejsze zabiegi, operacje, więc też trzeba słuchać, co tutaj pracownik mówi, ale naprawdę jesteśmy otwarci dla wszystkich. Na pogodną 3 zapraszam tu mami.
1: Motywacją może być chęć pomocy i wsparcia schroniska, motywacją może być chęć opieki nad zwierzętami, ale może być to też takie przetarcie szlaków dla tych, którzy rozważają opcję przyjęcia do swojego domu kota bądź psa. Czasem jest tak, że może być to pierwsze przy zwierzak, więc nie wiemy, czego się spodziewać, nie wiemy, jak to nasze życie się zmieni. No a takie wizyty w schronisku, te szlaki chyba troszkę pozwalają przetrzeć, zobaczyć, czy to nam odpowiada, czy ten kontakt z tym konkretnym zwierzęciem jest dobry. Ba, mam wrażenie, że to jest chyba niezbędne.
8: Myślę, że tak. Było kilka takich właśnie przypadków. No ja już tu pracuję 8 lat, gdzie ktoś zapisywał się na wolontariat, gdzieś tam upatrzył sobie tego jednego psiaka lub kociaka i to zwierzę na tyle skradło serce, że faktycznie było później adoptowane na stałe, tak? Więc to nas też bardzo cieszy. Świadomość tego, że też ta wieść o schronisku, jak to wygląda i że to schronisko nasze jest takie otwarte dla ludzi, też później od naszych wolontariuszy czy osób odwiedzających jednak idzie w eter, bo my mamy adopcje nie tylko w Świdnicy, ale naprawdę gdzieś tam Wrocław, Karpa, czy jakieś adopcje zagraniczne, więc to nas też bardzo, bardzo cieszy. Ale też przy okazji chciałabym zaprosić może do takiej adopcji wirtualnej. Właśnie to jest dla tych osób, które niekoniecznie z różnych względów mogą przyjąć zwierzaka, kociaka lub psiaka do domu, bo wiadomo, mamy jakieś uczulenia, alergie, prowadzimy taki tryb życia, że nie pozwala nam na posiadanie zwierzaka, dlatego możemy tutaj zaadoptować wirtualnie, możemy odwiedzać tego psiaka 2-3 razy w miesiącu, bo to różnie w zależności od tutaj, że tak powiem, naszych mocy przerobowych, możemy go zabrać na spacer, możemy z nim wyjść poza teren schroniska, możemy go poznać, dzięki Państwa wsparciu, to jest symbolicznie od 50 zł w górę, w zależności od Państwa możliwości, możemy pokryć część potrzeb naszych psiaków, właśnie takich jak opieka weterynaryjna, specjalistyczna karma, wszystkie te wizyty właśnie w gabinetach zewnętrznych, tak, bo to są naprawdę duże koszty. Nikt nas, że tak powiem, też nie traktuje jakoś lajtowo, jako schroniska, bo my też musimy za to zapłacić, to jest zrozumiałe, więc ja serdecznie zapraszam małych i dużych do udziału w wirtualnej adopcji.
1: No i przede wszystkim to jest najlepsze źródło informacji dotyczące adopcji, bo z nią czasem związane są mity, wyobrażenia, które nie zawsze mają pokrycie w rzeczywistości. No i oprócz tego, że tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy, możemy ze zwierzakami się spotkać, pójść na spacer, pogłaskać, to możemy się spotkać z Państwem i tych informacji zasięgnąć u źródła, żeby wiedzieć, czego się spodziewać i jak się przygotować.
7: Zdecydowanie tak. Często spotykamy się, wyjeżdżając gdzieś na targi, różne konferencje, że proces adopcyjny jest bardzo skomplikowany. U nas nie. Najczęściej jest tak, że Państwo do nas przyjeżdżają, prowadzimy krótką rozmowę. Jeżeli jest bardzo duży, brzydko powiem, boom na jakiegoś psiaka lub kociaka, wtedy wprowadzamy ankietę adopcyjną, sprawdzamy i kwalifikujemy te osoby do danego zwierzaka. Ale nie potrzebujemy zaświadczeń o zarobkach, nie potrzebujemy statusu cywilnego, absolutnie nie. Wystarczy rozmowa, dobre chęci, przedstawienie nam faktów i zrozumienie potrzeb tego zwierzaka. Więc odwiedziny bądź nawet dłuższa rozmowa telefoniczna jest niezbędna do tego, żeby podjąć tą świadomą decyzję.
1: Jest też takie grono, które tego wsparcia może lub chciałoby udzielać w trochę inny sposób, bo na przykład nie dysponuje czasem, nie dysponuje możliwościami, ale dysponuje finansami. W schronisku są takie potrzeby, które są ponadczasowe i niezależne od pory roku i okoliczności, więc jeśli mamy w sobie taką chęć wsparcia Was, to co jest potrzebne i w jaki sposób tego wsparcia można udzielić?
7: Zależnie od pory roku potrzeby się minimalnie zmieniają, ale bez względu na porę roku całorocznie zbieramy. Nie kołdry, nic co ma wypełnianie, nie poduszki, ale poszewki, ręczniki, różnego rodzaju szmatki, prześcieradła. To jest coś, co jest nam niezbędne cały rok. Ale jeżeli chcecie, możecie zrobić ze znajomymi, z grupą znajomych, z grupą pracowników. Mamy też grupy szkolne, które na naszej stronie internetowej znajdują zakładkę, jakiego rodzaju karma jest nam potrzebna. Jest to najczęściej karma specjalna, specjalistyczna, dostosowana do potrzeb naszych zwierzaków, a poza takimi darami typowo zwierzęcymi, najczęściej są to środki czystości. Zużywamy tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy rękawiczek rocznie, hektolitry domestosu, wirkonu, który jest niezbędny do dezynsekcji i dezynfekcji pomieszczeń, więc to są stałe potrzeby, a najprościej jest chyba do nas napisać na kontakt@mampomysł.org, a my udzielimy wszelkich informacji na temat, co jest teraz nam dzisiaj najbardziej potrzebne, a może wystarczy kilka sprytnych rąk i zbudowanie dodatkowej budy, wymalowanie kojców, a może generalne sprzątanie na kociej wolierze. Pomysłów są tysiące, wystarczy tylko sprawne ręce i trochę chęci.
1: Zatem zapraszamy na Pogodną 3 do świdnickiego schroniska, o którym opowiadały dziś Anna Światowa i Katarzyna Nowosielska z Fundacji Mam Pomysł.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Nasz magazyn to informacje dla Wałbrzyszan. Rozmawiamy o tym, co ważne, co ciekawe w mieście i okolicach. Igor Kociubiński. Zapraszam na kolejne tematy, a w tej części między innymi podpowiemy Wam, jak sprawić, by nasze miasto było czystsze, bo to zdecydowanie jest w zasięgu możliwości wszystkich mieszkańców, bez wyjątków.
4: Istotne dla Wałbrzycha.
1: Zaczniemy jednak od walki z samotnością, bo jak się okazuje, to często ona jest podstawowym problemem wielu seniorów w Wałbrzychu. Naprzeciw potrzebom tej grupy wychodzą m.in. pracownicy Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo wsparcie, jak mówi dyrektorka MOPS-u Ewa Astory, udzielane jest tym osobom na wielu płaszczyznach.
4: Blisko mieszkańców.
9: Realizujemy dodatkowe działania, te, które jakby wykraczają poza takie standardowe działania ustawowe, które jako Ośrodek Pomocy Społecznej jesteśmy zobowiązani realizować. Stąd też pomysły i potrzeby na poszukiwanie różnych rozwiązań w ramach dodatkowych środków, dodatkowych projektów. Tak, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, ponieważ jako pracownicy bardzo dobrze widzimy, że skala jakby potrzeb wśród osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób zależnych jest zdecydowanie większa niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.
1: Na zdrowiu najczęściej się skupiamy, to też jest istotny element, bo opaski, też czujniki, więc zwiększenie możliwości zapewnienia form bezpieczeństwa, szczególnie w chyba przypadkach osób, które są samotne, które mieszkają w pojedynkę, gdzie ten kontakt z bliskimi, z rodziną, sąsiadami nie jest tak częsty.
9: Tak. W ramach tych wszystkich działań, które my jakby realizujemy, jest dokładnie to, o czym Pan wspomniał. Realizujemy usługi wszelakie, poasystenckie, usługi wytchnieniowe, opaski, czujniki, które również jakby są taką nowością u nas. Natomiast jakby te usługi chociażby asystenckiej opieki wytchnieniowej realizujemy w ramach różnych programów i różnych możliwości. Także jakby każdą osobę, która jakby czuje, że wymaga wsparcia, serdecznie zachęcam do tego, żeby się do nas zgłaszała, bo tych jakby alternatyw i tych możliwości mamy więcej. Zachęcam do kontaktu, dlatego że mamy jakby dedykowany dział pracowników, którzy jakby bezpośrednio zajmują się jakby pomocą właśnie osobom, jak wcześniej wspomniałam, starszym osobom z niepełnosprawnościami, osobom, które po prostu są osobami samotnymi i wymagają wsparcia. Więc myślę sobie, że zawsze znajdziemy alternatywę, żeby tej osobie udzielić odpowiedniej pomocy, zwłaszcza, że pracujący tam chociażby pracownicy socjalni jakby podejmują współpracę współpracę z różnymi naszymi lokalnymi instytucjami, bo Wałbrzych to nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym taka moja sugestia i prośba do osób, które wymagają wsparcia, ale również ich otoczenia. Jeżeli jest jakaś wątpliwość co do tego, czy konkretna osoba sobie potrafi radzić z czynnościami życia codziennego, zachęcam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
1: Są też formy, które dzieją się poza projektami. Jest infolinia też dla seniorów, o której warto wiedzieć, bo to taka forma, która jest dostępna od ręki dla każdego.
9: Tak, na naszych stronach internetowych te informacje są u nas zamieszczane na bieżąco. Faktycznie jest infolinia, na którą można chcieć się skontaktować codziennie do godziny 18 i tam jakby odbierający telefon pracownicy są w stanie też przez telefon jakby udzielić takiego pierwszego kompleksowego wsparcia i informacji.
1: Sytuacje są różne. To grono mieszkańców Wałbrzycha i okolic, którzy korzystają z tych form wsparcia, jest bardzo, bardzo duże, więc te sytuacje też są bardzo różne, ale gdyby chcieć poszukać takiego wspólnego mianownika tego wszystkiego, to co by to było? Chciałbym zapytać, co z Pani perspektywy, patrząc na te osoby, na tych beneficjentów, jest najważniejsze w tym wsparciu seniorów, osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu?
9: Czy najważniejsze jest na pewno jakby możliwość kontaktu z osobą, która jest obok, która towarzyszy. Czy jest to asystent, czy jest to pracownik socjalny, czy jest to sąsiad. Stąd też jakby krótko nawiążę do naszej kampanii takiej dotyczącej seniorów, czyli zmarł, bo nikt nie zapukał. Tak? I tego uwrażliwienia na to, że tak naprawdę żyjemy w społeczeństwie, a nie zawsze jesteśmy wrażliwi na osobę, która mieszka obok nas. Więc jeżeli miałabym panu odpowiedzieć na to pytanie, tak, najważniejsza jest po prostu osoba, która temu chociażby samotnemu seniorowi towarzyszy w codzienności i jakby reaguje na jego potrzeby i daje mu po prostu poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś, do kogo można zadzwonić, ktoś, kto pomoże, może ktoś, kto po prostu zrobi cięższe zakupy raz w tygodniu, bo to nie musi być pomoc całodobowa. Ważne, żeby nie tracić tej czujności.
1: Mówiła Ewa Story, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
4: Zmieniamy temat.
1: Segregacja śmieci wydaje się być czynnością raczej nieskomplikowaną i dość oczywistą. Jednak Wałbrzych pod tym względem nie jest wyjątkowy i u nas, podobnie jak w wielu innych miastach, zdarzają się problemy i niedomówienia. W związku z tym dziś specjalny instruktaż w tym temacie i przypomnienie, jakie konkretnie odpady powinny trafiać do poszczególnych pojemników. O tym w rozmowie z Agnieszką Więckiewicz, kierowniczką Biura Zarządzania Gospodarką Komunalną Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
4: Ekologia w Wałbrzychu.
1: Ale zacznijmy może od takich najczęstszych błędów popełnianych przez mieszkańców podczas segregowania śmieci. Co Państwo zauważacie?
10: Najczęstsze błędy, jakie spotykamy, są błędy związane z bioodpadami i tworzywami sztucznymi typu metal, plastik. Często do pojemników na odpady bio mieszkańcy wrzucają resztki mięsa, pieczywo czy odpady w plastikowych workach, absolutnie które nie powinny się tam znaleźć. Z kolei do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne trafiają pojemniki po farbach, brudne tacki styropianowe po mięsie czy inne odpady, które niestety nie nadają się do recyklingu. Wciąż zdarzają się także kartony po mleku i sokach, które trafiają do papieru zamiast do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, ponieważ nie jest to czysty odpad papierowy, tylko tak zwany tetrapak.
1: No to teraz wychodząc naprzeciw tym potrzebom i tym błędom, przypomnijmy podstawowe zasady. Co więc powinno trafiać do pojemników? Na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz wspomniane bioodpady.
10: Więc przypominam, papier. Do papieru wrzucamy opakowania z papieru oraz z tektury, gazety, czasopisma, katalogi, foldery, papier szkolny, biurowy, torebki papierowe, książki, zeszyty. Absolutnie nie powinny się znaleźć tam papier powlekany folią, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe, pampersy, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych oraz brudny, zanieczyszczony papier. Do tworzyw sztucznych i metali należy wrzucać butelki po napojach, tak zwane butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, po szamponach, po proszkach, po płynach, po płynie do mycia naczyń, opakowania po produktach spożywczych, puszki po napojach, sokach, puszki, złom żelazny, metale kolorowe, folia aluminiowa. Nie powinny absolutnie się tam znaleźć strzykawki, węflony, inne artykuły medyczne, odpady budowlane, niepróżniowane opakowania po lekach albo farby, lakiery, oleje. Następnie szkło opakowaniowe. Szkło opakowaniowe to inaczej po prostu szkło, czyli butelki i słoiki szklane, butelki po napojach, szklane opakowania po kosmetykach. Nie powinno się wyrzucać szkła stołowego, tak zwanego żaroodpornego, ceramiki, żarówek oraz świetlówek, reflektorów, monitorów, szyb okiennych i zbrojeniowych, szyb samochodowych, luster i witraży. Natomiast co należy wrzucać do bioodpadów? Do bioodpadów wrzucamy ścięte gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, truciny, korę, owoce, warzywa. Natomiast nie powinno się wrzucać następujących odpadów. Kości zwierząt, mięsa, padliny, olejów jadalnych, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu z węgla kamiennego.
1: Domyślam się, że to może zostać potraktowane jako wyraz nadgorliwości. Pewnie zdarza się rzadko, jeśli w ogóle, ale być może u kogoś może taka wątpliwość się pojawić i pytanie, czy opakowania, które wyrzucamy, przed wyrzuceniem trzeba myć.
10: Nie ma takiej potrzeby, żeby myć opakowania. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać. Jeżeli jest to karton, należy go zgniatać.
1: Wspomniała Pani wcześniej, że problematyczne bywają bioodpady, więc może doprecyzujmy, jak z nimi prawidłowo postępować, no i czego do tego brązowego pojemnika zdecydowanie nie możemy jeszcze wyrzucać.
10: Do brązowego pojemnika przeznaczone są wyłącznie odpady biodegradowalne, czyli odpady organiczne, powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin, obierki z owoców lub warzyw. Nie wrzucamy surowego mięsa, kości, resztek żywności pochodzenia zwierzęcego, także popiołu, trocin czy ziemi. Pamiętajmy też, aby odpady biodegradowalne wrzucać do pojemnika luzem, bez dodatkowych worków, reklamówek czy toreb, dlatego że to utrudnia nam na sortowni zagospodarowanie tych odpadów, dlatego że najpierw trzeba te odpady, które są w workach, rozerwać worki, a następnie one idą na taśmę, na której są zagospodarowane i doczyszczane.
1: Na co dzień zresztą coraz częściej korzystamy też z elektroniki, która także ma określoną żywotność, więc pytanie, co zrobić z takim sprzętem elektronicznym, żarówkami czy też bateriami? Przypomnijmy.
10: Zużyte baterie możemy wyrzucać do specjalnych pojemników, które są ustawione na terenie naszego miasta. Jest ich aż 16 w różnych lokalizacjach. Wykaz lokalizacji tych pojemników znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie Wałbrzyska Rewolucja Śmieciowa. Poza tym można je zostawiać w sklepie, można oddać je do PSZOK-a. Tak samo zużyty sprzęt możemy zostawić bezpłatnie w sklepie, w którym kupujemy nowe, oddać bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które w mieście są dwa, na ulicy Beethovena oraz na ulicy Stacyjnej, i również wyrzucić do specjalnych czerwonych pojemników. Jeżeli chodzi o żarówki, to kluczem do odpowiedzi na pytanie, gdzie wyrzucać żarówki, jest rozpoznanie rodzaju tych żarówek. Nie każde źródło światła traktujemy tak samo. Na opakowaniach nowoczesnych produktów, czyli LED, świetlówki, znajdujemy symbol przekreślony kontenera na śmieci. Oznacza to kategoryczny zakaz wyrzucania produktów do domowego śmietnika. Z kolei starego typu oświetlenie nie posiada takich oznaczeń i podlega troszkę innym zasadom. Tak więc żarówki tradycyjne wyrzuca się do odpadów zmieszanych, czyli czarny pojemnik, halogenowe tak samo do odpadów zmieszanych, natomiast żarówki LED, świetlówki, energooszczędne żarówki zostawiamy w PSZOK-u, w sklepach lub wyrzucamy do pojemnika na elektrośmieci.
1: No dobrze, to przejdźmy do kolejnej grupy odpadów, które mogą budzić wątpliwości albo zastanowienie. Co zrobić z lekami, których data ważności już minęła?
10: Urząd Miejski w Wałbrzychu już od 2007 roku prowadzi akcję Stare leki zanieść do apteki. Celem tej akcji jest edukacja oraz promowanie selektywnej zbiórki odpadów, w tym przypadku niepotrzebnych i przeterminowanych leków. Pojemniki do zbiórki leków, tak zwane konfiskatory, są ustawione w aptekach na terenie miasta Wałbrzycha. Aktualnie jest 24 punkty. Wykaz również tych punktów znajdziemy na stronie Wałbrzyska Rewolucja Śmieciowa oraz na stronie Urzędu Miejskiego.
1: A z meblami co robimy? Zostają nam materace czy na przykład inne odpady wielkogabarytowe, które do śmietnika się nie mieszczą.
10: Należy je bezwzględnie oddać do PSZOK-a. Na terenie miasta mamy dwa takie miejsca. Jest to na ulicy Stacyjnej PSZOK oraz na Beethovena. Można również podpytać sąsiadów, czy nie potrzebują wersalki, lodówki, czyli dać im drugie życie.
1: A jak na przykład remontujemy dom czy mieszkanie, zostaje nam gruz albo inne budowlane odpady, co z tym robimy?
10: Przeprowadzając w swoim mieszkaniu remont lub remont domu, należy zadbać o wyposażenie swojej nieruchomości na czas remontu w specjalny kontener na odpady budowlane, z którego te odpady zostaną odebrane przez przedsiębiorcę na podstawie indywidualnie podpisanej umowy. Odpady budowlane i rozbiórkowe z niewielkiego remontu możemy również przekazać nieodpłatnie w ilości 600 kg na rok do naszych przoków.
1: O jeszcze jedną grupę odpadów, taką bardziej codzienną, zapomniałem zapytać, mianowicie o odzież i tekstylia. Czy nadal możemy je do odpadów zmieszanych wrzucać tak, jak jeszcze do niedawna było?
10: Tekstylia i odzież nie można wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Wyjątkiem tu są silnie zabrudzone materiały, na przykład wykorzystywane do sprzątania. Od listopada 2024 roku mieszkańcy mogą oddawać niepotrzebne odzież i tekstylia do specjalnych pojemników rozmieszczonych na terenie miasta. Obecnie jest ich ustawionych 43 w 43 punktach. Można oddać niepotrzebną odzież, buty, koce, pościel. Również można te odpady zawieźć do przoka.
1: A do stosowania się do tych wszystkich zasad zachęcała dziś, przypomnę, Agnieszka Więckiewicz, kierowniczka Biura Zarządzania Gospodarką Komunalną Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej audycji poświęconej życiu miasta. W tej części programu sprawy, które zmieniają oblicze Wałbrzycha i mogą poprawić jakość życia mieszkańców. Podpowiemy m.in. jak wspólnymi siłami zadbać o dobry wizerunek miasta. W drugiej części dotkniemy ważnego tematu społecznego. Przyjrzymy się bowiem mieszkaniom wspomaganym i treningowym, które dają szansę na samodzielność tym, którzy najbardziej tego potrzebują.
4: Istotne dla Wałbrzycha.
1: Zanim jednak o tym, to sprawdźmy, jak oddolna sąsiedzka energia potrafi odmienić nasze najbliższe otoczenie. Bo wielkie zmiany często zaczynają się od małych, drobnych gestów i kawałka sprzątniętego trawnika na przykład. Pierwszym tematem jest działalność Stowarzyszenia Czysty Wałbrzych. To grupa ludzi, którzy udowadniają, że dbałość o ekologię i estetykę miasta to nie tylko zadanie dla urzędników, dla służb, ale także nasza wspólna odpowiedzialność. I o tym miałem przyjemność porozmawiać z prezesem Stowarzyszenia Pawłem Siodłakiem.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
11: Problem jest i on nie zginie ze względu na podejście ludzi, ale co warto zauważyć, odkąd nasze stowarzyszenie działa, czyli od 2020 roku, już zauważamy ewidentnie, że ta czystość, może nie czystość, może podejście ludzi zmienia się. Z początkiem naszej działalności, nasze działania podejmowane w na jakichś polach, łąkach czy lasach, były troszeczkę brane tak, co to za dziwolągi sprzątają, za kogoś robią jakieś łosie. Teraz już tak nie jest. Już to jest coraz bardziej pozytywne odbieranie. Ludzie dziękują nam często, że to robimy, albo nawet dołączają się do tych czynów społecznych, które wykonujemy, bo często nie tylko sprzątamy i ogłaszamy się, że będziemy sprzątać, ale też często dostajemy informacje przez media społecznościowe, że w danym miejscu gdzieś jest brudno, albo gdzieś właśnie w jakichś mediach informacyjnych na zasadzie komentarza, gdzieś ktoś komentuje, wrzuca zdjęcie. My to wyłapujemy, zgłaszamy się do tej osoby, żeby więcej nam dała informacji, no i później tam się zjawiamy.
1: Takich miejsc w Wałbrzychu w dalszym ciągu jest sporo, więc no, przypuszczam, że tej pracy w ramach działalności stowarzyszenia będziecie mieli jeszcze całkiem dużo.
11: Tu się nie zgodzę, na szczęście. Z tego względu, że jeszcze 2-3 lata temu można było mówić, że takich miejsc, może na początek rozważmy, co my sprzątamy. My nie sprzątamy śmietników gdzieś przy jakimś budynku, przy jakimś osiedlu, z którego się wywalają śmieci. To należy do kogoś innego. Nie mówię, bo wiadomo, do miasta też, ale też do tych mieszkańców. Oni powinni zadbać. Mają podwórko, ktoś im podrzuca, zgłaszajcie to. Wywala się ze śmietnika, zgłaszajcie to. To jest miasta, MZUKA, obowiązek, jak i mieszkańców. My zajmujemy się rzeczami, miejscami, których czasami albo często ciężko stwierdzić, kto jest właścicielem. Albo jest właściciel, ale nie zajmuje się tym. Albo nas poprosił o pomoc. W takich sytuacjach, gdzie też warto szybciej posprzątać, niż czekać na te działania, zanim to nastąpi na odpowiednim torze. W takich przypadkach przypadkach, właśnie takich przypadków, gdzie kiedyś gdzieś były wywalone tak zwane dzikie śmietniska, opony, szafy, jakieś gabaryty, już jest dużo mniej, naprawdę. Było tego 3 lata temu, to jeszcze mieliśmy dużo pinesek na mapie. Teraz już praktycznie sporadycznie ktoś nam zgłasza, że gdzieś tam w lesie jakieś opony są i też, to też się cieszymy, nasze stowarzyszenie w jakiś sposób wywarło może presję też. Służby, jak tylko coś się dziś pojawia, jakaś taka informacja, szybko działają. Może dlatego, że nie chcą, żebyśmy my się tym zajmowali.
1: Cieszy też to, że jest odzew ze strony młodych ludzi, ze strony Wałbrzyszan, czy nie do końca?
11: Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Jak najbardziej wiele takich inicjatyw ekologicznych, które podejmujemy z myślą, żeby to zrobić, robić dla społeczeństwa, żeby mieszkańcy mogli nam pomóc. Zawsze staramy się plan, który zakładamy, posprzątać albo zrobić jakąś rzecz, albo posprzątać jakieś miejsce, zrobić do końca. Ale to nigdy nie jest mało ludzi. Zawsze im więcej nas, tym więcej, tym szybciej zrobimy, a i też często więcej. Także zawsze można było, mogłoby być lepiej.
1: To jeszcze jak chcemy poszukać informacji, jak już dziś chcemy zaplanować swój udział w tych przedsięwzięciach, to gdzie was znaleźć?
11: Przede wszystkim Facebook. Na Facebooku oczywiście wszelkie informacje udzielamy przed akcją. Wspominamy o tym też na zakończenie akcji. Dzielimy się z wolontariuszami, z ludźmi, którzy przyszli, jakie były efekty. No i strona internetowa, ale to najbardziej aktualne informacje na Facebooku. Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych.
1: A do angażowania się w akcję sprzątania miasta zachęcał prezes Stowarzyszenia Czysty Wałbrzych Paweł Siodłak.
4: Nasz Wałbrzych.
1: A my przechodzimy teraz do kolejnego tematu. Przyjrzymy się bliżej działalności wałbrzyskich mieszkań wspomaganych i treningowych. W jaki sposób te przestrzenie pomagają podopiecznym w nauce samodzielności? Jak ten system wsparcia działa w praktyce i kto może z niego korzystać? O tym w rozmowie z zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łukaszem Lipką oraz Zenonem Matuszko z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.
4: Przydatne dla mieszkańców Wałbrzycha.
12: W odniesieniu do ustawy o pomocy społecznej, która jasno określa zadanie pod nazwą mieszkanie wspomagane i treningowe, mówimy o wsparciu całodobowym dla osób starszych, niepełnosprawnych z uwagi na wiek, długotrwałą chorobę, w tym osoby w kryzysie bezdomności, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą, które ze względu na swoją sytuację życiową wymagają wsparcia i w zakresie całodobowego pobytu właśnie w mieszkaniu. Mieszkania wspomagane i mieszkania treningowe są bardzo podobną konstrukcją w zakresie ich funkcjonowania, jednakże różniącą się sposobem pracy już z osobami, które w nich przebywają. Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla osób, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mówimy o wsparciu usługowym w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych, ale także wkraczającym w zakres wsparcia w zakresie chociażby kontaktów z lekarzem pierwszego kontaktu, prowadzeniem kwestii medycznych, pilnowaniem tego, aby ten proces leczenia był realizowany systematycznie, to także również wsparcie w środowisku lokalnym, aktywizacji i kontakt z rodziną, który bardzo często jest bardzo kluczowy dla wsparcia osób przebywających w mieszkaniu wspomaganym i praca ukierunkowana na możliwość usamodzielnienia i powrotu do środowiska lokalnego. W przypadku mieszkania treningowego mówimy o tej samej kategorii osób, które mogą przebywać w mieszkaniu, jednakże mówimy już o wsparciu, które ma również w zakresie aktywizację zawodową, czyli mówimy o przygotowaniu do pełnej samodzielności, powrotu na rynek pracy i zamieszkiwania w warunkach własnego lokalu, utrzymania się i no, życia po prostu w społeczności.
1: Powiedzmy jeszcze, jak to wałbrzyskie zaplecze dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o te mieszkania. Czym dysponujemy? Może od tego zacznijmy.
12: Mieszkania wspomagane funkcjonują w Wałbrzychu od 2018 roku. Wówczas uruchomiliśmy 7 mieszkań wspomaganych dla 23 osób, które mogą przebywać całodobowo w tej formie wsparcia. Te mieszkania funkcjonują niezmiennie cały czas przy ulicy Ogrodowej 2A w Centrum Wsparcia Socjalnego. Są to mieszkania, które są wspomagane w zakresie realizacji usług bytowych niezmiennie przez Spółdzielnię Socjalną Nasze Wsparcia, która realizuje wsparcie usługowe w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych. Jest to bardzo ważny element wsparcia dla osób, które trafiają z bardzo trudnej sytuacji kondycji zdrowotnej i wymagają w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie uporządkowania sytuacji zdrowotnej. Natomiast mieszkania mieszkanie treningowe, które funkcjonuje również w strukturze na terenie miasta Wałbrzycha, funkcjonuje również od co najmniej 8 lat. Jest to mieszkanie, które zapewnia wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności. Wsparcie, które ma na celu przygotowanie tych osób do samodzielności.
1: To mieszkanie to w zasadzie tylko punkt wyjścia, bo za całym procesem kryje się szereg działań i szereg form pomocy. No i na szczęście, jak panowie zauważyliście, jest to możliwe dzięki współpracy MOPS-u z organizacjami pozarządowymi. To troszkę kulisy tej współpracy uchylmy. Jak to wygląda z drugiej strony?
13: Ojej, ta współpraca, w której ja mam przyjemność uczestniczyć, to już ponad 20 lat. To są lata poszukiwania, nazywania, podążania za tym, co się w Wałbrzychu dzieje. Od czasu, gdzie tu niektórzy określali, że był Mordor, tak? Czarno, buro, szaro, gdzie do czasu, kiedy dzisiaj, że ta rzeczywistość jest bardzo inna, aczkolwiek w sensie urbanistyczno-architektonicznym, bezrobocie praktycznie albo go nie ma, albo jest niewielkie, oczywiście zależy od różnych grup społecznych, ale rzeczywistość dzisiaj jest inna, co nie znaczy, że nie mamy co robić, tak? Wówczas podążaliśmy za kontekstem bezrobocia, kryzysu, przemocy, alkoholizmu i te konteksty, o ile bezrobocia znikły albo znikają, o tyle te pozostałe aspekty, tylko mają troszkę często inny wymiar, nadal są, tak? I w 2018 roku ta formuła współpracy przybrała troszkę inny charakter, bo wówczas w ścisłej kooperacji z gminą Wałbrzych i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej powołaliśmy wspólnie 3 przedsiębiorstwa społeczne. One są autonomiczne, ale nie samodzielne. Tym się to różni, no, że na co dzień muszą działać, myśleć ekonomicznie i niezależnie z jednej strony, a z drugiej strony my do tych przedsiębiorstw, do których to dodaliśmy Centrum Integracji Społecznej, kierujemy osoby, no, które są w różnych sytuacjach społecznych, zdrowotnych, czasem połączonych w tych aspektach, mają problemy, trudności. Tak? I o ile udało nam się, chociaż tu jeszcze jest dużo do zrobienia, jest w znaczący sposób usamodzielnić ekonomicznie te przedsiębiorstwa, fundacja, która reprezentuje, wspiera, towarzyszy temu procesowi. O tyle konteksty mieszkaniowe no, bardzo nas poruszały od lat, gdyż osobom pomagaliśmy radzić sobie w tematyce uzależnień, relacji rodzinnych, oczywiście jest dużo do zrobienia. O tyle wracały osoby po pracy ze spółdzielni, z przedsiębiorstw społecznych do ośrodków dla osób bezdomnych, więc udało się także dzięki temu, że są fundusze europejskie, pozyskać środki na utworzenie 4 mieszkań. W 3 z tych mieszkań są także osoby, które pracują, są aktywizowane w przedsiębiorstwach społecznych. Więc to jest taka, można powiedzieć, rodzaj kropki nad i. Oczywiście to się nie kończy, tak? Bo historie ich życiowe są trudne. Wiele rzeczy nadal jest do przepracowywania, ale każdy z nas, można powiedzieć, coś ma, tak? Nieskończoność. O tyle to mieszkanie no, pozwala im żyć godnie, autonomicznie i no, przygotowywać się już do maksymalnie samodzielnej aktywności, funkcjonowania za być może rok, 2, 3, już samodzielnie wynajmując, użytkując mieszkania, wynajmując na otwartym rynku, tak jak każdy z nas.
1: Zakładam, że statystyka i matematyka jest nieubłagana i to, co mamy do dyspozycji, to tylko część tego, co chcielibyśmy mieć. Jak więc wygląda to liczbowo, jeśli chodzi o potrzeby? Ile takich mieszkań domyślnie panów zdaniem powinno być? Czy może ta liczba, która już teraz jest do dyspozycji, jest wystarczająca? Jak to wygląda?
12: Wsparcie dla osób, które przede wszystkim wymagają pomocy w zakresie pobytu w mieszkaniu wspomaganym czy treningowym, na ten moment jest jednoznacznie trudniej do określenia. Na to składa się też kategoria osób, która może skorzystać z tej formy wsparcia. W przypadku osób w kryzysie bezdomności jest to jeden z elementów dodatkowego, uzupełnionego wsparcia, które już funkcjonuje. Poprzez wsparcie czasowego pobytu całodobowego w schronisku i następnie w mieszkaniu możemy mówić o przygotowywaniu osób do tego, aby starały się usamodzielnić, oczekując na przydział lokalu socjalnego poprzez treningi w mieszkaniu treningowym. W przypadku osób starszych, niepełnosprawnych, które ze względu na swoją bardzo trudną sytuację życiową wymagają wsparcia i będą wymagały wsparcia w pobytu w mieszkaniu wspomaganym, ciągle będzie rosła. O tym mówi demografia i problemy społeczne, które na ten moment nam się uwidaczniają. To, co moim zdaniem byłoby idealnym rozwiązaniem, to pojawienie się takich mieszkań w każdej dzielnicy miasta, tak abyśmy mogli z perspektywy wsparcia poprzez usługi społeczne móc zaopiekować się osobami, które będą wymagały wsparcia czasowego. Wówczas jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji bezpośredniego kierowania chociażby do domów pomocy społecznej. Pod względem ekonomicznym ma to duże znaczenie ze względu na samo funkcjonowanie mieszkań wspomaganych czy treningowych jest o wiele tańsze niż pobyt w domu pomocy społecznej. A do domów pomocy społecznej również trafiają te osoby, które trafiają czasowo. Dlatego też pod względem ekonomicznym dla miasta jest to bardzo dobre rozwiązanie, które też nam pozwala poprzez aktywność tych osób szybciej mówić o wymiernych korzyściach pobytu w tymże mieszkaniu. Natomiast myślę, że potrzeby będą jednak ciągle rosły i to też wynika z okresu, w jakim jesteśmy. Sam miasto Wałbrzych ma bardzo dużą grupę osób, seniorów starszych w podeszłym wieku, które wielokrotnie są osobami samotnymi, które zostają same w swoich mieszkaniach, które wymagają wsparcia z naszej strony. Podejmujemy szereg różnych działań, to nie tylko mieszkania wspomagane, to również asystencja osób niepełnosprawnych, czy też możliwość skorzystania z dziennego domu pomocy społecznej. Tych szereg rozwiązań, które są poprzez usługi społeczne realizowane, mają na celu właśnie wsparcia dla osób w wieku senioralnym. Natomiast same mieszkania wspomagane, myślę, są przyszłością i ważne będzie, aby to wsparcie rozwijać.
1: O czym mówił zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Łukasz Lipka. Z nami był także Zenon Matuszko z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Dostała pora, kiedy słyszymy się w naszym radiu. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie. Czas na magazyn publicystyczny poświęcony sprawom Wałbrzycha i jego mieszkańców. Przed nami kilkanaście minut rozmów o tym, co dzieje się w okolicy, czym żyje region i jakie problemy dostrzegają Wałbrzyszanie.
0: Tym żyje Wałbrzych.
1: Tę część zaczynamy od oddania głosu właśnie tym, którzy o naszym mieście wiedzą najwięcej, bo tworzą je każdego dnia. Ostatnio z mikrofonem wyszedłem na ulicę z prostym, ale niezwykle ważnym pytaniem. Czego tak naprawdę brakuje w Wałbrzychu i co sami mieszkańcy najchętniej by w nim zmienili?
0: Mieszkańcy Wałbrzycha mają głos.
2: Może trochę więcej rozrywki, chociaż teraz jest w starej kopalni i w akwaparku, ale mało lokali jest gastronomicznych, też można usiąść gdzieś kawę wypić, ale mam nadzieję, że to się powoli zmieni.
1: Na przestrzeni tych kilkunastu lat jednak się zmieniło troszkę.
2: To się zmieniło, bardzo. Opinie są różne, prawda, jak ludzie. W każdym razie polecam mieszkać.
1: Macie Państwo takie poczucie, że na przykład czegoś brakuje w porównaniu do innych miast? Jeśli tak, to czego?
3: Życie, no nie? Wszystko jest bardzo ciche tutaj, ludzi nie mało.
4: Tak, wydaje mi się, że powinno być chyba ciut więcej życia w centrum. Poszliśmy do rynku i rynek był dość nieciekawy. Więc to miejsce przed rynkiem, myśleliśmy, że to jest rynek. Można się pomylić, więc dobrze by było coś tam, może jakieś imprezy zorganizować, może więcej kawiarni, więcej życia.
5: Myślę, że przydałoby się więcej wydarzeń kulturalnych, jak dla mnie. Więcej wystaw, koncertów.
1: A skąd pani jest, jeśli można zapytać?
5: Ja jestem rodowitą Wałbrzyszanką, ale mieszkam na stałe za granicą.
1: I tęsknę za Wałbrzychem czasem?
5: Czasem tak, ale tylko czasem.
1: Gdyby mogła pani coś w mieście zmienić, to co by to było?
6: Nie mam własnego mieszkania, chociaż mam 58 lat, a tu się urodziłam. No tak samo jak ten temat, więcej mieszkań, nie?
7: Służba zdrowia, żeby było mniej kolej, bo trzeba czekać 4-5 miesięcy do okulisty, 3 miesiące do kardiologa, 8 miesięcy.
1: Czego w Wałbrzychu nie ma, a byłoby potrzebne?
8: Basen miejski, więcej placów dla dzieci, na pewno z drzewami, a nie tylko pod gołym niebem. Czego jeszcze dużo brakuje?
9: Festynów dla dzieci, tak. Nie ma żadnej organizacji.
8: Nie ma organizacji. Coś, co by pomogło łączyć mieszkańców, a nie tylko ich dzielić ponad partiami.
1: Gdyby ktoś miał wybierać miejsce do życia dzisiaj, bo zmienia na przykład, to co, Wałbrzych godny polecenia, czy nie do końca?
8: Niestety nie.
1: Czego w mieście brakuje pani zdaniem? Jakby można coś było zmienić, to co?
10: Miejsc, gdzie może młodzież wychodzić i jakoś aktywnie spędzać czas.
1: Czyli kultura, sport?
10: Tak, jak najbardziej.
11: Więcej lokali, zwłaszcza w rynku właśnie, żeby można było wyjść ze znajomymi gdziekolwiek, bo tak to nie ma gdzie wyjść, a o 17 rynek już nasz nie żyje tak naprawdę. Byłam teraz w Mielcu u córki właśnie, no to tam rynek, no to pełnią życia.
1: Ale u nas cisza troszkę.
11: U nas cisza, tutaj 17 to tylko widać tych fajnych panów, co śpią na ławce.
12: Chyba bardziej bym zmieniła nasz wałbrzyski rynek, żeby bardziej żył i był przyjaźniejszy dla turystów. Miejsca spotkań. Takich dla mieszkańców, takiego miejsca, gdzie tętni życie po prostu.
0: Zmieniamy temat.
1: Teraz przechodzimy do tematu bezpieczeństwa. O nie właśnie każdego dnia na drogach i poza nimi dbają wałbrzyscy policjanci. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, jak wygląda rekrutacja.

0: Rekrutacja do struktur wałbrzyskiej policji. Kto ma szansę założyć mundur? Jak przebiegają poszczególne etapy selekcji? O tym więcej już teraz w rozmowie z podkomisarz Agnieszką Głowacką z Wałbrzyskiej Komendy Policji.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
0: Z czym wiąże się praca w służbach mundurowych? O tym będziemy mówić w takiej krótkiej pigułce, ale na początek myślę, że warto przybliżyć wszystkim zainteresowanym proces rekrutacji. Jeśli rozważamy możliwość pracy w wałbrzyskiej policji, to czego się spodziewać?
2: Na początku trzeba przyjść do nas, bądź z internetu wydrukować sobie wszystkie potrzebne dokumenty, czyli kwestionariusz osobowy, napisać podanie o przyjęcie i wziąć ze sobą świadectwo wykształcenia, świadectwa pracy, w przypadku mężczyzn książeczkę wojskową lub zaświadczenie o odbytej służbie wojskowej i tak naprawdę z tymi dokumentami przyjść do nas i złożyć. Od tego to jest pierwszy etap rekrutacji. Po przejrzeniu tych wszystkich dokumentów przez Wydział KAC, wysłaniu ich do Komendy Wojewódzkiej, zaczyna się proces rekrutacji, czyli test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna i badania lekarskie. Wszystko to się odbywa we Wrocławiu i wszystkie te procedury są opisane na naszej stronie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, ale także na stronie głównej policji, więc tam sobie można wszystko szczegółowo zobaczyć, na czym polega ten test sprawności fizycznej, test psychologiczny i ta rozmowa kwalifikacyjna. Po przejściu tego całego etapu otrzymujemy informację, że jesteśmy zdolni do służby i czekamy na termin przyjęcia, bo to jest też bardzo ważne. U nas składanie dokumentów trwa cały rok, natomiast terminy przyjęcia są wyznaczone na początku roku przez Komendę Główną i jest tych przyjęć kilka w roku. I to tak naprawdę jest tylko sygnał do tego, że od tego dnia zaczynamy naszą służbę, natomiast to nie jest data, w której my rozpoczynamy zbieranie dokumentów czy składanie dokumentów, więc proces rekrutacji trwa cały czas, tylko te daty świadczą o tym, że już zaczynamy służbę, zakładamy granatowy mundur.
0: Domyślam się, że potrzebne albo co najmniej wskazane są jakieś predyspozycje. Jak to wygląda dzisiaj?
2: No, na pewno jest tak, jeśli chodzi o służbę w policji, no to trzeba być sprawnym fizycznie, trzeba mieć też, można powiedzieć, takie zdrowie psychiczne na bardzo wysokim poziomie, uważam, ponieważ jest to na pewno praca stresująca i też nie każdy się do tej pracy nadaje, mimo tego, że może są chęci, natomiast jest później takie zderzenie z rzeczywistością i komuś może po prostu to nie bardzo pasować, dlatego ta sprawność fizyczna i takie zdroworozsądkowe podejście do życia jest bardzo ważne. Oczywiście osoba nie może być karana, być obywatelem Polski, no i mieć średnie wykształcenie. To jest takie minimum, co musi spełniać kandydat.
0: Co dzisiaj zachęca lub może motywować do pracy w wałbrzyskiej policji?
2: Wydaje mi się, że takim dużym plusem dla naszej formacji są zarobki, ponieważ wydaje mi się, że tutaj na rynku wałbrzyskim jesteśmy bardzo konkurencyjni w stosunku do innych zakładów, do innych firm, bo osoba przyjęta do nas do służby, będąc na szkoleniu podstawowym, gdzie tak naprawdę zdobywa dopiero tą wiedzę, czyli uczy się, ma zapewnione jedzenie, ma zapewnione spanie i osoba, która nie ukończyła właśnie 26 roku życia, na rękę dostanie 5700, osoba, która ukończyła 26 rok życia, 5300, więc to jest na dzień dobry przez pół roku, kiedy my tak naprawdę jeszcze nie służymy, ponieważ uczymy się tego wszystkiego. Po zakończeniu tego szkolenia już ta pensja nam wzrasta i przed ukończeniem 26 roku życia dla osób jest to ponad 6000, a po ukończeniu 26 roku życia 5600. I to też jest taka podstawa, ponieważ do tego dochodzą dodatki za stopień, dodatki motywacyjne, także teraz mamy dodatek mieszkaniowy, więc to wszystko się wlicza i ta pensja uważam, że jest takim mocnym naszym punktem przyciągającym, szczególnie właśnie młode osoby, bo obserwuję tutaj, że coraz więcej właśnie młodych osób zaraz po skończeniu szkoły czy studiów decyduje się na przyjęcie do policji.
1: Zmieniamy temat.
0: To były informacje dla kandydatów do służby, a my idziemy dalej. Temat numer 3 w tej części to praktyczny przewodnik po okolicy. Poznajmy ofertę lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej, ale z perspektywy mieszkańca szukającego pomysłu na wolne popołudnie czy weekend. Co ciekawego kryje przed nami najbliższy region? Z czego wałbrzyszanie mogą korzystać i dlaczego warto regularnie sprawdzać te oferty? O tym opowiedziała mi Dorota Korolewska, prezeska lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Wałbrzycha.
0: Hasło LOT jest mieszkańcom pewnie znane, ale mam wrażenie, że nie każdy tę nazwę potrafi rozszyfrować, więc myślę, że tytułem wstępu powiedzmy, co za tym hasłem się kryje.
3: Za tym hasłem kryje się stowarzyszenie, które zrzesza już teraz 51 członków, reprezentujących bardzo różne sektory: gastronomię, noclegi, atrakcje turystyczne, muzea, również kulturę, bo mamy tam teatry i harmonię, więc też mamy tą kulturę wysoką i jest to stowarzyszenie, które ma na celu promocję potencjału ziemi wałbrzyskiej, tej części Dolnego Śląska, która zachwyca, która właściwie, ja często o tym mówię, ma wszystko. Mamy wszystko, być może nie mamy morza, ale mamy Akwazdrój, więc spokojnie, warto nas wybrać jako swoją destynację. Mamy góry, mamy podziemia, mamy właśnie muzea, dlatego bardzo mocno teraz lokalna organizacja turystyczna aglomeracji wałbrzyskiej promuje się przez hasło Szlaki Zmysłów. My w ramach tego prezentujemy naszym turystom, co warto zwiedzać i jak dużo tych atrakcji posiadamy. Na tym polega nasze główne działanie.
0: To jest takie grono, które się zmienia, które się rozwija. Zaczynało się od przestrzeni, organizacji, firm, stowarzyszeń, które związane są bezpośrednio z turystyką. No ale ten wachlarz jest dzisiaj dużo szerszy, bo to też instytucje kulturalne. I to też pokazuje, w jaką stronę idzie turystyka, że patrzymy troszkę szerzej niż jeszcze kilka lat temu i różnymi szlakami podróżujemy.
3: Tak staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów, którzy chcieliby mieć program albo przynajmniej zapewnione atrakcje przez cały swój pobyt. A przecież u nas warto spędzić więcej dni niż 1-2 tej turystyki weekendowej. Warto być u nas naprawdę przynajmniej przez 2 tygodnie, bo my mamy ponad 20 wież widokowych w samej tutaj okolicy. Mamy szlak tajemniczych podziemi, mamy oczywiście także muzea, mamy zamki, proszę Państwa. Jeżeli ktoś jest fanem zamków, mamy ich sporo. Nie tylko Zamek Książ, warto zobaczyć też Zamek Grodno, Zamek Świny. No, tych zamków też jest tutaj w okolicach dużo. Oprócz tego oczywiście mamy zachwycające tereny zielone. No tutaj, jeżeli ktoś lubi wycieczki piesze, rowerowe, szlaki rowerowe, my mamy własny też szlak rowerowy. Tutaj warto zobaczyć naszą stronę internetową, gdzie to promujemy, bo tak naprawdę jest wszystko. Jest wszystko, jest olbrzymia liczba atrakcji dla rodzin z dziećmi. No, mamy Park w Wielinie, mamy Akwazdrój, mamy stronę kopalnia, mamy Zamek Książ, mamy Zamek Grodno. No ja bym mogła tego wymieniać. Powstała już nowa strona internetowa. My tam prezentujemy właśnie w zależności od tego, czego ktoś szuka dla niego atrakcji. Jeżeli jesteśmy rodziną z dziećmi, zapraszamy, żeby zobaczyć, jakie atrakcje są przewidziane, łącznie z kalendarzem wydarzeń, jak i dla osób, które są bez dzieci, bo przecież takich jest też coraz więcej nawet. Więc dla nich mamy szlaki adrenaliny, mamy właśnie tą turystykę rowerową. Mamy też, bardzo popularne jest i mocno w to idziemy w naszym stowarzyszeniu, szlak kulinarny. No, wybór jest olbrzymi i warto też właśnie poprzez te smaki odkrywać region, bo to też jest niezwykle interesujące.
0: Mam wrażenie, że gdybyśmy kilka lat temu taką sondę wśród mieszkańców naszego kraju przeprowadzili, jeśli chodzi o najbardziej powszechne kierunki i interesujące ludzi w kontekście turystyki, Wałbrzych niestety nie byłby oczywistym wyborem, nie byłby pierwszy. Czy ma Pani poczucie, że to na przestrzeni lat się zmienia wraz z tym, jak ta turystyka w naszym regionie ewoluuje?
3: Bardzo. Z tego, co ja obserwuję, to ludzie, którzy przyjeżdżają do Wałbrzycha, są niezwykle dobrze zaskoczeni, że to miasto jest takie piękne, że ono jest takie zielone. No i że to jest też świetna baza wypadowa. No przecież mamy zaraz z boku Szczawno, więc możemy sobie ten Wałbrzych z tym Szczawnem troszeczkę połączyć, prawda? No bo to jest jakby razem. Do tego mamy tutaj przecież niedaleko Głuszyce, Mieroszów, Świebodzice, Świdnice, które też bardzo rozwijają swój kalendarz imprez, więc wybór Wałbrzycha jako takiego miejsca, żeby spędzić okres wakacyjny, czy nawet zimowy, ferii zimowych, to jest świetny, bo my właściwie działamy przez cały rok. Ta oferta się bardzo rozwija. Stara Kopalnia, przecież to też jest obiekt, który właściwie dostarcza wydarzenia kulturowe bardzo często bezpłatnie.
0: Ale mając na uwadze też to, że te słowa kierujemy do mieszkańców Wałbrzycha, dla których to otoczenie jest naturalne, codzienne, może być takie poczucie, że nie ma tutaj nic wyjątkowego, a to, co jest, jest nam dobrze znane. Więc pytanie, czy ta baza danych, baza informacji i współpraca w ramach lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej może być dla samych Wałbrzyszan cenna?
3: Ja bym powiedziała, że pod wieloma względami, szczególnie dla samych Wałbrzyszan, bo mamy tak dużo atrakcji, że tu trzeba spędzić naprawdę rok, żeby z tego wszystkiego skorzystać. Tak jak wspominałam, oprócz tego, że te wydarzenia powstają jak z kapelusza, cały czas ich mnóstwo. Jeżeli ktoś twierdzi, że tu się nic nie dzieje, no bo po prostu nie chce mu się usiąść do strony internetowej, bo tak jak mówię, no my mamy tego tak dużo, że no tworzymy teraz oddzielny kalendarz wydarzeń i teraz robimy to też na takiej zasadzie, żeby ktoś zainteresowany na przykład właśnie turystyką aktywną mógł sobie od razu wyfiltrować wydarzenia, które są bezpośrednio dla niego. No tu warto przypomnieć, że przecież powstała w Wałbrzychu teraz na przykład ścianka spinaczkowa, Red Point. Więc tych atrakcji jest coraz więcej. Tak jak mówiłam, wieże widokowe, te wszystkie półmaratony, które się tu odbywają. Mamy przecież teraz też zdobywanie szczytu w Wałbrzychu, prawda? No, tej turystyki aktywnej, proszę, ja już ile wymieniam.
0: Czas nas goni. Lista tych atrakcji jest bardzo długa. Nie sposób o wszystkim opowiedzieć, a to tylko mały wycinek tego, co mamy do dyspozycji, więc jeśli ten apetyt rozbudziliśmy, albo jeśli te słowa kierujemy do tych, którzy weekendami lub po pracy, po szkole nudzą się i nie mają planów, nie mają pomysłu na spędzenie wolnych chwil, to gdzie tych inspiracji szukać, jeśli chodzi o działalność lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej?
3: No przede wszystkim na naszej stronie internetowej, która została zmodernizowana i na której Państwo znajdziecie wszystkie treści podmiotów, które oferują bardzo dużo wydarzeń, atrakcji codziennych, wszystkiego. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się, co Was interesuje i właśnie takie treści mam dostarczyć, a daj gwarancję, że jest wszystko.
0: Zapewniała prezeska Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej Dorota Karolewska.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Dzień dobry, czas na wałbrzyską publicystykę w naszym radiu. To magazyn, w którym przyglądamy się najważniejszym sprawom miasta i regionu. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam.
1: Nasz Wałbrzych.
0: Tę część rozpoczynamy od tematu, który dotyczy bezpieczeństwa najbardziej bezbronnych wśród nas, naszych rodziców, dziadków, seniorów. Metody oszustów na wnuczkę, na policjanta czy na pracownika banku są stale modyfikowane, a ich ofiarami wciąż padają seniorzy z Wałbrzycha i okolic. O tym, jak rozpoznać zagrożenie, jak reagować w stresującej sytuacji i jak skutecznie chronić swoich bliskich, rozmawiałem z podkomisarz Agnieszką Głowacką z wałbrzyskiej policji.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
0: Będziemy o bezpieczeństwie seniorów dzisiaj mówić. Oszustwa na wnuczka, na policjanta to te najpowszechniejsze, te, o których mówimy najczęściej, które najczęściej się zdarzają, no ale z tego co wiem, to paleta możliwości oszustów, złodziei jest dużo większa. Z czym się stykamy?
2: Dokładnie. No, oszuści coraz to bardziej poszerzają swoją działalność i często zaskakują właśnie tymi telefonami do seniorów, ponieważ już nie podają się tylko za osoby bliskie, za policjantów, ale też za pracowników banku, czy też nawet pukają do drzwi i przedstawiają się za pracowników na przykład spółdzielni czy gazowni, więc tych metod oszustw jest coraz więcej. I tutaj akurat jeśli chodzi o oszustwa takie na to, co pan redaktor powiedział, czyli na policjanta, na członka rodziny, częściej tą grupą odbiorców są seniorzy. Oszuści działają na podstawie starej książki telefonicznej, gdzie wyszukują jeszcze właśnie stare numery stacjonarne, dzwonią do tych osób i no niestety te osoby działają pod wpływem emocji, nacisku tych oszustów. Oni bardzo szybko wywołują taką presję czasu, że nie ma czasu na to, żeby osoba się zastanowiła, pomyślała, czy faktycznie rozmawia z bliską osobą. Często jest tak, że senior sam nakierowuje oszusta, z kim rozmawia, ponieważ jak usłyszy w głosie, w słuchawce babciu, to osoba mówi, a Krzysiu to ty, czy tam Aniu. No i wtedy już jakby jest ten haczyk połknięty. I co tutaj, jeśli chodzi, jest najważniejsze, o co my zawsze apelujemy w takich przypadkach, żeby rozmawiać z seniorami, żeby rozmawiać z bliskimi osobami, żeby ustawić sobie nawet jakieś hasło, takie bezpieczeństwa, że jeśli odbierzemy ten telefon i ktoś się będzie przedstawiał za członka rodziny, to żeby poprosić o to hasło. To może być najprostsze, ale wtedy będziemy mieć pewność, że faktycznie rozmawiamy z kimś bliskim, a nie z oszustem. I ta profilaktyka tutaj tej rozmowy z seniorami jest bardzo ważna, dlatego my też się spotykamy, staramy się jak najczęściej spotykać w różnych klubach senioralnych z seniorami, mówić o tym, cały czas mówić. Seniorzy powtarzają, że wiedzą, no niestety zdarzają się właśnie przypadki, że potrafią całe oszczędności swojego życia wyrzucić przez okno, co może się nie mieścić w głowie, że tak człowiek może być zmanipulowany. Także dbajmy o tych bliskich, o sąsiadów i powtarzajmy im, żeby nie padli ofiarą oszustów.
0: No właśnie, formy oszustw są różne i mimo, że właśnie powtarzamy, mówimy, to jednak ta historia wraca jak bumerang, więc myślę, że warto nakreślać okoliczności. Z jakimi sprawami, z jakimi okolicznościami i argumentami oszuści do Wałbrzyszan dzwonią najczęściej?
2: Więc tak, no to pierwszy ten argument bardzo znany i też niestety cały czas działający, to jest na wypadek. Na wypadek bliskiej osoby jest potrzebna kaucja, żeby osoba nie poszła do więzienia. Są różne głosy w słuchawkach, ponieważ jest przekazywany telefon albo adwokatowi, albo policjantowi i często jest ta informacja, że zaraz do pani przyjdzie adwokat po pieniądze, żeby wyciągnąć syna, córkę czy wnuka z więzienia, więc to jest ten wypadek, który cały czas funkcjonuje. Jest też oszustwo na policjanta, też bardzo często się zdarza i tutaj też my apelujemy, żeby też państwo wszyscy wiedzieli, że policja nigdy, przenigdy nie prosi nikogo o pieniądze, nie wtajemnicza nikogo w działania operacyjne, bo często jest właśnie odbierany telefon, że policja prowadzi działania operacyjne, że mieszkanie tutaj typowanej ofiary jest zagrożone, ponieważ tutaj szajka włamywacze działa i żeby wszystkie oszczędności, jakie pani bądź pan ma w domu, przekazali policjantowi, który przyjdzie nieumundurowany i odbierze te oszczędności. Oczywiście po zakończonej akcji będzie sobie pani mogła te pieniądze odebrać z komendy, czy policjant przyniesie. Więc tutaj kolejny nasz apel. Nigdy, nigdy policja nie żąda pieniędzy od osób i też nie wtajemnicza w nasze czynności operacyjne. No i kolejny też bardzo często zdarzający się sposób oszustwa to jest na pracownika banku. I powiem szczerze, nawet na swoim przykładzie odebrałam taki telefon komórkowy, gdzie wyświetlił mi się numer z Warszawy. Pan się przedstawił akcentem wschodnim, że dzwoni z banku, akurat bank, w którym ja mam założone konto. No i zapytał się, czy zaciągałam kredyt. Ja oczywiście kredytu nie zaciągałam i powiedziałam, że nic takiego się nie działo i pan od razu powiedział, to super, bo właśnie tu chcemy zadziałać, żeby do dalszych czynności nie było. No ja oczywiście zorientowałam się od razu, że jest to oszustwo i rozłączyłam rozmowę, ponieważ nie miałam możliwości dalszej kontynuacji, wykonywałam inne czynności w tym czasie. Natomiast właśnie tak to wygląda. Oszust działa, podszywa się pod pracownika banku, często właśnie z banku, w którym mamy konto i mówi, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt i żeby dalsze pieniądze nie zostały skradzione, to on poda numer konta albo proszę przekazać kod BIK i te pieniądze trafią na bezpieczne konto. Pracownicy banku nigdy tak nie działają i co jest ważne, co też chciałabym zaznaczyć, że w przypadku takich oszustw nie ma tej formułki, że rozmowa jest nagrywana. I jakby to też, żeby uczulić, bo wiadomo, no zawsze jest w tych kontaktach bankowych, że rozmowa jest nagrywana, można odsłuchać, co nie znaczy, że oszust też może tak postąpić. Natomiast w większości przypadkach, jeśli rozmawiamy nawet z ofiarami, które padły ofiarą takich oszustw, to nie mogły sobie przypomnieć faktycznie, czy była ta regułka, że rozmowa jest nagrywana.
0: Bardzo dziękujemy za te cenne rady. Naszym gościem, przypomnę, była podkomisarz Agnieszka Głowacka z Wałbrzyskiej Policji.
1: Ciekawostki o Wałbrzychu.
0: A my w programie zmieniamy temat i przenosimy się w miejsce, które każdy mieszkaniec Wałbrzycha zna chyba doskonale. Zaglądamy na Zamek Książ. Mogłoby się wydawać, że o tej perle naszego regionu wiemy już naprawdę wszystko, ale Książ nieustannie się zmienia. Za sprawą kolejnych remontów zamek co sezon pisze swoją historię na nowo. Dlaczego warto porzucić rutynę i odwiedzać go regularnie, nawet jeśli mamy poczucie, że znamy każdą ścieżkę? W tym miejscu o tym właśnie rozmawiałem z prezeską Zamku Książ Dorotą Karolewską.
1: Co słychać w Wałbrzychu?
3: To prawda i zwłaszcza teraz, kiedy pozyskaliśmy dodatkowe dofinansowanie ze środków europejskich i będziemy robić tutaj renowację sal. Możemy się zaprezentować salon włoski, nową przestrzeń, która zachwyca. A turyści mogą zobaczyć, jak sale wyglądały przed i po, bo to jest diametralna zmiana, to jest coś niesamowitego, podkreślony strop i to jest oryginalny strop Hubergów, który teraz jest złoceniowy, który jest odtworzony, który wygląda właśnie tak, jak wyglądał w tej złotej erze Hubergów, bo my w tym ciągiem barokowym powracamy do tego wyglądu w najbogatszym okresie Zamku Książ, więc nasi turyści mogą liczyć na niezwykłe wrażenia. Powstał nowy korytarz Księżnej Daisy, gdzie jest zaprezentowana właśnie przez różne postacie zachwycający korytarz i jest to właściwie oddzielna wystawa. Na sali balowej nowe zasłony, tak więc Zamek Książ mija się przez cały czas i warto go zobaczyć właśnie też przez pryzmat jego historii, którą przedstawiliśmy w naszym nowym przewodniku. Warto go nabyć, bo to nasi specjaliści z zamku opisali, na co warto zwrócić uwagę, kiedy się zamek zwiedza. No i tu oczywiście też druga płaszczyzna, na której zamek się cały czas zmienia, nieważne jaką porę roku wybierzemy, to jest ta właśnie płaszczyzna eventowa, bo tu przez cały czas się dzieje, coś się dzieje. Jesienią mamy bardzo bogatą ofertę koncertową. Przez cały czas są oczywiście też nocne zwiedzania, oddzielne dla osób dorosłych, oddzielne dla rodzin z dziećmi, bo wiemy, że te dwie grupy oczekują zupełnie innych atrakcji i my wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Przez cały czas w weekendy, zwłaszcza mamy ofertę też rodzinną, tutaj jest zwiedzanie z animacjami, które ten zamek pokazuje troszeczkę bardziej w sposób aktywny, no bo to jest ważne, żeby tych naszych młodych turystów też wychowywać, ale nie sucho. Nie tak, żeby ich zamęczyć tą historią i sztuką, ale właśnie, żeby ich wciągnąć w tą niezwykłą historię zamkową. Przecież tutaj z perspektywy służby, właśnie przecież powstała nowa książka niedawno, która o tym opowiada, z perspektywy Daisy, z perspektywy Hochbergów, ale też z perspektywy tego baroku, o którym teraz dużo mówimy. Czyli mamy te atrakcje dotyczące właśnie tego barokowego balu i też tutaj mamy szkolenia na przykład z tańców dworskich, prawda? Czy z etykiety. To jest bardzo interesujące dla dzieci i też pokazuje im tą historię troszeczkę z innej perspektywy, takiej ciekawszej, która ich wciąga i być może rozbudzi też miłość i do odkrywania, i do nauki. A to jest ważne, jeżeli chodzi o młodych odbiorców. Tak więc tych wydarzeń jest sporo. Oczywiście w okresie zimowym zaraz pojawią się ogrody światła, Auron, ogrody światła, pojawi się magia świąt, więc nasi turyści, jeżeli chodzi o te wydarzenia, no mogą tego oczekiwać przez cały czas.
0: O wydarzeniach pewnie jeszcze za chwilkę powiemy, natomiast mówiąc o tym, jak sam obiekt się zmienia, trzeba pamiętać o tym, że na zamku niezmiennie trwa remont. W zasadzie, kiedy nie popatrzymy, to coś się zmienia, coś się dzieje. To nie jest typowy remont, no bo kiedy myślimy o remoncie mieszkania, domu, to jest troszkę inna kategoria. Tutaj dobór tych materiałów, poszukiwanie często zamienników, by powrócić do tego pierwotnego wizerunku, to chyba jest duże wyzwanie.
3: To jest olbrzymie przedsięwzięcie. Chyba coś najcięższego, co będzie mi tutaj dane zrobić, jeżeli chodzi o moją prezesurę w Zamku Książ. Ja do przykładu, żeby turyści mieli takie wyobrażenie, powiem, że salon włoski, sam strop kosztował około 1 000 000 zł. A zwróćmy uwagę, że 200 metrów remontu muru, to jest bardzo duży odcinek, kosztuje 2 miliony. Więc żebyśmy mieli porównanie, jak duże są to kwoty, jak dużo jest to pracy i jak jest to niezwykle wymagające. My tu mamy cały zespół barokowy, konserwatorów, specjalistów, osób z branży budowlanej, które właściwie analizują każdy element. No tu mieliśmy nawet tak zabawne sytuacje, jak wybór bazerii, prawda? I moja kierowniczka działu muzealnego mi pokazywała, który był wybierany. To było wybieranie między czymś dla oka, że tak powiem, z boku, takiego codziennego, między tym samym, a tym samym, tak więc tutaj naprawdę każdy kolor, każdy drobny element, ornament, on jest liczony w stosunku do zdjęć historycznych, które posiadamy, żeby to było tak stworzone, jak to było historycznie.
0: Zwiedzając sam obiekt potrzebujemy troszkę czasu, bo tych zakątków jest tutaj wiele, a ja chciałem zapytać, czy pani ma swoje ulubione miejsce w zamku, czy jest taki zakątek, który darzy pani wyjątkowym uczuciem i sympatią?
3: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że zamek jest niesamowity, jest różnorodny. To jest chyba jedyny taki zamek, który jest do tego stopnia krytyczny, że ma tutaj właściwie wszystkie style. Mamy tutaj średniowiecze, mamy ten barok, mamy współczesność, mamy empire. No, mamy naprawdę bardzo dużo różnych stylów sztuki i w zależności od tego, czego oczekujemy, to znajdziemy. No, mamy te średniowieczne strachy, czyli pomieszczenie wykute w surowej skale. Mamy te piękne ciągi salonów barokowych, które są bardzo bogato zdobione, są pałacowe, no, są zachwycające i turyści je przede wszystkim kochają. Ale mamy też sale wystawowe, taką jak sala Konrada, gdzie mamy wyjątkowe obrazy z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, gdzie tworzymy historię o dynastiach, które panowały w trakcie rozwoju Zamku Książ właśnie tutaj na Dolnym Śląsku. Więc no, to jest niezwykła opowieść, całe to przejście tutaj w zamku. Tu się bardzo dużo można nauczyć. Ja zachęcam turystów, żeby korzystali zarówno z tej naszej oferty rozrywkowej, która jest bardzo bogata. Bo tak jak wspominałam, dzienne zwiedzania, festiwale, koncerty, ogrody świetlne, magia świąt i dekoracje, ale również tej codziennej, tego zwiedzania. Bo tutaj zwiedzanie zestawem Audioguide jest szalenie ciekawe. Warto wspomnieć, że mamy autorską wersję z Leszkiem Lichotą i Renatą Dancewicz, naszymi ambasadorami Wałbrzycha, gdzie Leszek Lichota jest narratorem, a Renata Dancewicz tutaj ma partie dotyczące księżnej Daisy, więc to też jest bardzo ciekawe. I wspaniale zaaranżowane. No mamy te apartamenty Daisy, które są aranżacją, no bo są odtworzone, prawda? No nic się nie zachowało właściwie. Znaczy mamy tam kilka rzeczy, które do niej należały, jak lustro i teraz odzyskujemy też obrazy, więc trochę tych eksponatów też będzie, ale generalnie możemy zobaczyć, w jakim stylu żyła księżna, jak wyglądał jej salon, jak wyglądała jej sypialnia, a w tej sypialni są jej bezcenne klejnoty i laska, którą otrzymała od Maharadży, wysadzana turkusami, więc no, są też cenne eksponaty i one opowiadają tej księżnej Daisy z różnych perspektyw. Ona jest szalenie interesującą postacią i wiem, że nasi turyści ją uwielbiają, dlatego my staramy się o niej dużo mówić, publikować jej pamiętniki, są dostępne w naszym sklepie, tak żeby przybliżyć też tą postać. mi się zresztą bardzo podoba, że ona była waleczna. I to tego dowiemy się właśnie z jej publikacji. Bo wiele osób może ją postrzegać po prostu jako księżniczkę, której coś zostało dane, która gdzieś tam się szarpała. To nie jest prawda. Ona była bardzo waleczna, bardzo dużo zrobiła przede wszystkim dla biednych górników, którzy znajdowali się zaledwie 10 minut powozem od baśniowego zamku Książ. To ona doprowadziła do powstania nowoczesnej oczyszczalni, systemu wodociągów i kanalizacji, które zmieniły życie ludzi diametralnie, zatrzymały epidemię tyfusu i cholery. Więc zachęcam, żeby tą postać poznać i w ogóle Zamek Książ, bo tu mają Państwo tylko smaczek z tego, o czym warto mówić. Postać Konrada Ernesta Maksymiliana jest szalenie ciekawa. Postać Jana Henryka XI, teścia księżnej Daisy, biznesmena, filantropa, człowieka, który był potężny tutaj w swoich czasach, więc ta historia jest niezwykle ciekawa.
0: I tę historię zgłębiać możecie odwiedzając Zamek Książ, do czego zachęcała dziś jego prezeska Dorota Karolewska.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Witam przy mikrofonie Igor Kociubiński. Czas na magazyn publicystyczny poświęcony sprawom Wałbrzycha i jego mieszkańców. Przed nami kilkanaście minut rozmów o lokalnej kulturze, historii i życiu miasta. Zapraszam.
1: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
0: A tę wędrówkę po Wałbrzychu zaczynamy tym razem od tematu nietypowego, bo od kuchni, która okazuje się być doskonałym kluczem do zrozumienia tożsamości miasta i regionu. Porozmawiamy bowiem o książce Smaki Wałbrzyskie, wyjątkowej publikacji, która zbiera kulinarne tradycje i wspomnienia mieszkańców.
1: Kulinaria w Wałbrzychu.
0: Smaki Wałbrzyskie, o tej książce będziemy dziś rozmawiać, będziemy zachęcać Państwa do tego, by po ten tytuł sięgnąć, ale myślę, że zanim zdradzimy, co ta pozycja zawiera, to warto zdradzić chyba kulisy jej powstawania, bo to jest pod tym względem, jeśli chodzi o autorów i tutaj liczba mnoga nieprzypadkowa, książka wyjątkowa.
4: Niesamowita akcja, sam pomysł na książkę kucharską Smaki Wałbrzyskie, Smaki Wielokulturowej Aglomeracji Wałbrzyskiej narodził się już 15 lat temu, na samym początku funkcjonowania naszej fundacji i staraliśmy się o środki w Ministerstwie Kultury. Nasz wniosek przepadał. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Edukacji i został oceniony jako jeden z najwyższych w Polsce. Dlaczego ta akcja jest taka wyjątkowa? Ponieważ udało nam się ocalić ponad 100 historii rodzinnych. Każdy przepis, który został przekazany do książki kucharskiej, jest połączony z opowieścią o rodzinie, o losach wałbrzyskich osoby, która przekazała ten przepis, jej najbliższych krewnych, przodków, którzy tutaj osiedli. Widzimy w książce całą mozaikę wielokulturowego Wałbrzycha, bo są tam przepisy każdej kuchni polskiej, czyli kuchni kresowej, wielkopolskiej i z Mazowsza i z Kurpiów, ale także przepisy autochtonów, tych nielicznych Niemców, którzy tutaj zostali, także przepisy kuchni żydowskiej, bo przecież w Wałbrzychu mamy sporą społeczność żydowską, ale także przepisy współczesne, wałbrzyszane, które są kreatywne w kuchni, które tworzą nowe receptury, którymi chciały się podzielić z szerokimi masami, bo książka ukazała się w nakładzie 1000 egzemplarzy, to już jest biały kruk, została rozdysponowana między bibliotekami, osobami, które przekazały przepisy, ale jej wersja online jest dostępna na stronie Smaki Wałbrzyskie i planujemy drugie wydanie, bo pojawiają się pytania, dlaczego nie ma fasolki po bretońsku, a gdzie są chrusty, gdzie faworki, jaka jest różnica między chrustami i faworkami. Także wiele tych przykładów na unikalne dania, bo także przecież jest reprezentowana kuchnia grecka, a nawet jeden przepis kuchni hinduskiej.
0: Czyli każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. To domyślam się też generowało taką sytuację, w której jakaś selekcja była niezbędna. Czy to było trudne, żeby te przepisy do tej pierwszej wersji wybrać?
4: Tak, bo powtarzało się niektóre z nich. Na przykład dostawaliśmy kilka albo kilkanaście przepisów na pampuchy, czy na szare kluski, czy na kluski kładzione. Wtedy też ta osoba, która przekazała więcej przepisów, dokonywaliśmy selekcji spośród tych przekazanych właśnie, bo niektóre osoby przekazały po kilkanaście różnych przepisów. Na przykład pani Jadwiga Płaczek, czy pani Grażyna Pernej. Są takie osoby, które już na trwałe zapisały się w historii kulinariów wałbrzyskich dzięki tej książce.
0: Rozmawiając generalnie o smakach Dolnego Śląska, o tej tożsamości kulinarnej naszego regionu, ciężko ją zamknąć w jakimś jednym spójnym wizerunku. Jeśli ograniczamy to do jeszcze mniejszego regionu, czyli do Wałbrzycha, wydaje się to być jeszcze większym wyzwaniem. Czy można powiedzieć, że ta książka trochę naszą tożsamość odnalazła?
4: Tak, taki był jej cel, żeby odnaleźć tożsamość, ocalić od zapomnienia i przekazać przekazać przyszłym pokoleniom wiedzę na temat tego, jak w 2025 roku Wałbrzyszanie w swoich domach gotowali, z jakich tradycji czerpali, co najchętniej jedli, jakimi historiami chcieli się podzielić. Ta książka to jest historia Wałbrzycha w pigułce, ponieważ w przypadku innych regionów możemy mówić o klasycznej kuchni śląskiej albo klasycznej kuchni Mazowsza, a w Wałbrzychu wszystkie te wpływy przecież się przemieszały. I dzisiaj w czwartym pokoleniu my mamy korzenie wszędzie, w różnych miejscach Polski, Kresów, ale także Europy. I to tworzy ten niesamowity konglomerat smaków, tradycji, opowieści.
0: Było coś, co pana zaskoczyło, konstruując tę książkę?
4: Czy mnie coś zaskoczyło?
0: Kulinarnie, oczywiście, o to pytam.
4: Nie zaskoczyło mnie, ale ucieszyło mnie to, że Wałbrzyszanie są tak kreatywni w kuchni, że czerpią ze swoich tradycji rodzinnych, ze swoich tradycji domowych, z tego, jak gotowały ich mamy, babcia, ale nie boją się eksperymentować w kuchni. I co mnie bardzo ucieszyło, to to, że w ten projekt zaangażowały się również dzieci, że swoje przepisy przekazali uczniowie, między innymi ze szkoły, z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Wałbrzychu, czy ze szkoły księżnej Daisy.
0: Tak sobie myślę, że mogło istnieć takie ryzyko, proszę powiedzieć, czy tak rzeczywiście było, bo kiedy na przykład zjemy coś w restauracji, co wyjątkowo zapadnie nam w pamięć, to dotarcie do przepisu jest raczej trudne, bo to z reguły jest tajemnica kucharza. Często bywa tak, że w rodzinach też są takie przepisy, które z pokolenia na pokolenie są przekazywane. To też jest kategoria takiej rodzinnej tajemnicy, że najbliższym to owszem można przekazać dzieciom, wnukom z pokolenia na pokolenie, ale żeby tak się dzielić z całym światem tymi tajnikami, no to może już niekoniecznie. Czy było tak, czy jednak entuzjazm ze strony mieszkańców był i nie było problemu?
4: Ogromny entuzjazm. Zaangażowały się kluby seniora. To jest tak, jak było w przypadku zdjęć nadwornego kucharza Hochbergów Louis Arduena, kiedy jego wnuczka w Kanadzie dowiedziała się, że my chcemy przygotować wystawy na ten temat, pokazać postać jej dziadka w zamku. To była ogromna radość i tak samo tutaj, bo niektóre z tych przepisów, na przykład przepis od pani Darii Frąckowiak, tutaj mam na myśli przedwojenne kremówki, to była karteczka praktycznie rozpadająca się, przedwojenny przepis od prababci i to była jedyna okazja, żeby ten przepis ocalić, żeby go przekazać przyszłym pokoleniom, czyli jak najbardziej entuzjastyczne postawy i też się cieszę, że znani Wałbrzyszanie, nie tylko ci, których mijamy codziennie na ulicy z tych codziennych ścieżek, ale także ci, którzy wyjechali z naszego miasta, osiągnęli wiele, na przykład Joanna Bator przekazała przepis na Basie, czy Marek Krajewski, znany pisarz Wałbrzyszanin od niedawna, na swoje naleśniki. Także tam znajdziemy i wszystkie grupy etniczne, i wszystkie grupy wiekowe, i Wałbrzyszan, którzy już nie mieszkają w Wałbrzychu, a ciągle leży im to miasto na sercu i mają je w sercu. Odnajdziemy naprawdę wspaniałe przepisy w czterech sekcjach, bo to są dania codzienne, obiadowe, wypieki i desery, sałatki i przekąski oraz dania świąteczne i odświętne. Prezydent Wałbrzycha przekazał przepis na swój barszcz wigilijny.
0: To będzie można szukać, będzie można się inspirować. I o tę inspirację jeszcze chciałem zapytać, bo mam wrażenie, że to też jest dobry moment. Myślę, że jeszcze 15-20 lat temu ciężko byłoby mówić o kategorii turystyki kulinarnej, bo nie podróżowaliśmy za jedzeniem tak często jak dzisiaj. Obecnie staje się to modne, coraz powszechniejsze, więc pytanie, czy tę książkę można potraktować jako formę takiego przewodnika po Wałbrzychu?
4: Jak najbardziej tak. Formę przewodnika kulinarnego po Wałbrzychu, po aglomeracji wałbrzyskiej. Jest to projekt, który powstał z miłości. Z miłości do ziemi rodzinnej, do kuchni, do bycia razem. I tutaj chciałbym podzielić się taką uwagą, która wydaje mi się bardzo ważna. Kiedy w życiu nam się lepiej powodzi, zbudujmy dłuższy stół, a nie wyższy płot.
0: A do tego zachęcał, przypomnę, Mateusz Mektyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy.
1: To warto wiedzieć.
0: A my w programie zmieniamy teraz temat na niezwykle ważny pod kątem naszego codziennego bezpieczeństwa. Choć internet ułatwia nam oczywiście życie, dla wielu staje się pułapką. Wałbrzyska policja regularnie ostrzega przed oszustami, którzy pod pretekstem atrakcyjnych inwestycji finansowych czyszczą konta bankowe nieświadomych mieszkańców. Sprawdźmy zatem, jak wyglądają najnowsze metody internetowych naciągaczy i jak skutecznie chronić swoje pieniądze. O tym w rozmowie z podkomisarz Agnieszką Głowacką z wałbrzyskiej policji.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
0: O oszustwach przeróżnej maści mówimy głównie w kontekście seniorów, bo to ta grupa, która najczęściej jest narażona na takie sytuacje. Natomiast biorąc pod uwagę częstotliwość i intensywność korzystania z internetu, niezależnie od wieku, każdy z nas narażony jest także na oszustwa związane na przykład z inwestycjami. To taki powszechny temat, który też często się pojawia. No i takie interwencje wałbrzyskich policjantów też się chyba regularnie zdarzają. Mimo tego, że przestrzegamy, że informujemy, no to jednak nabieramy się na to, że można szybko zarobić.
2: Dokładnie. I to jest niestety ta pułapka dla tych osób, że szybki i łatwy zysk. My powtarzamy zawsze. Takie coś nie istnieje. Gdyby tak było, to każdy z nas mógłby być już teraz milionerem i mieć mnóstwo pieniędzy. No nie jest to takie łatwe. I dlatego często powtarzamy, to już jest różna grupa wiekowa, to już nawet nie seniorzy właśnie, tylko osoby w średnim wieku, nawet młode osoby, które zachęcone reklamą w internecie, że ktoś tam się wzbogacił, powołując się na znane osoby, klikają w te linki, no i dzieje się cała magia. Magia taka, że już jest złapany haczyk, jest kontakt z rzekomym inwestorem, który ładnie wszystko przedstawia, daje nam dane do logowania. My widzimy, jak te pieniądze nam tutaj po prostu rosną, a kiedy chcemy je wybrać, no to już wiemy, że tych pieniędzy nie ma. I to się dzieje czasami w bardzo długim okresie. Oszuści działają czasami nawet przez miesiąc, dwa. Potrafią tak manipulować osobą, że ta osoba nawet zaciąga kredyty, żeby inwestować, a tak naprawdę tych pieniędzy dalej nie ma. I co jest ważne? To przede wszystkim to, co zawsze powtarzamy, co już powtórzyłam. Szybki, łatwy zysk nie istnieje. Nie możemy wierzyć też we wszystko, co widzimy w internecie. Osoby znane, które są prezentowane w różnych takich reklamach, to też jest działanie oszustów. Oni sobie wykupują takie reklamy i po prostu tym manipulują ludzi. Druga rzecz, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze skontaktujmy się z naszym bankiem. Jest też specjalna strona Komisja Nadzoru Finansowego, na której znajdziemy linki do inwestowania i przez tą stronę jak najbardziej możemy te pieniążki inwestować. Natomiast jeśli mamy kontakt tylko przez telefon, nie znamy tej osoby, nie wiemy w ogóle, co to jest za firma, gdzie się znajduje, nie inwestujmy, a już na pewno nie instalujmy żadnych oprogramowań na naszym komputerze, bo to jest też często działanie tych oszustów, że aby wejść w tą platformę inwestycji, oni przesyłają link do zainstalowania, że oni wtedy widzą wszystko i to jest tak zwany anydysk, który po prostu daje im dostęp do całego naszego konta.
0: A od czego się zaczyna? Bo to mnie zastanawia, jeśli już zgłaszają się wałbrzyszanie, czy też zgłaszali się z takimi problemami w przypadku tych oszustw, jak trafiali i gdzie?
2: Powiem tak, najczęściej chyba ja tak kojarzę, że w tych przypadkach, o których ja wiem, to była to reklama w internecie. Czyli reklama na znanych portalach społecznościowych, gdzie po prostu osoba natyka się na fajną reklamę, właśnie powołując się na znaną osobę, że ta osoba się wzbogaciła, wystarczyła zainwestować w ropę, w złoto, w znaną sieć paliw. Także to jest taki kuszący kąsek, gdzie tak naprawdę osoba może powiedzieć, no przecież to jest znana firma, czy znana osoba, no to oni nie mogą oszukiwać. I tak najczęściej się dzieje. I po kliknięciu już, po przesłaniu numeru telefonów, tak naprawdę już oszuści mają potencjalną ofiarę.
0: Ryzykiem jest też to, że dość często, czy też z reguły niestety, są to osoby, które mają niewielką, znikomą wiedzę na temat inwestowania. To być może jest pierwsze zetknięcie z tym tematem, więc no nie ma punktu odniesienia. No a metody oszustów tutaj też są bardzo różne i po raz kolejny w grę wchodzi psychomanipulacja.
2: Tak, dokładnie. I tak jak mówię, jeśli są, przeważnie są to osoby, które pierwszy raz decydują się na inwestycje. No i to jest, mówię, najgorsze, co może być, inwestycja przez telefon, przez osobę, z którą w ogóle nie mieliśmy nigdy kontaktu. Jeśli chcemy zainwestować, skontaktujmy się z bankiem, skontaktujmy się z placówką, która się tym zajmuje, do której mamy dostęp, widzimy te osoby, jest to firma sprawdzona i tam wtedy możemy zainwestować, bo to wcale nie jest tak, że inwestując nie zyskamy. Pewnie, że zyskamy, tylko na pewno nie w taki łatwy, szybki sposób, jak to jest obiecywane na reklamach i tylko właśnie w takich renomowanych placówkach przez renomowane osoby. Unikajmy takiego kontaktu, jak ktoś do nas po prostu zadzwoni i obieca nam, że w ciągu tygodnia nasze konto wzrośnie o 100%.
0: Wspomniała Pani o tym, że to nie są takie jednostkowe sytuacje, że to są sytuacje, które czasem się ciągną dniami, tygodniami, albo i nawet dłużej. Jeśli zdarzy się już, że wpłaciliśmy jakąś kwotę, ale pojawiają się wątpliwości, to jak tutaj reagować?
2: Tak, najważniejsze jest to, że jeśli jest to przelew natychmiastowy, często oszuści żądają takiego przelewu, wtedy są bardzo znikome szanse, prawie zerowe na to, żeby te pieniążki odzyskać, ponieważ bank nie ma możliwości zablokowania takiego przelewu natychmiastowego. Natomiast jeśli w miarę szybko się zorientujemy, że te pieniążki poszły i powiadomimy policję, jest u nas specjalna komórka zajmująca się takimi sprawami, to jest Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, gdzie policjanci znają procedury, mają formę pracy z bankami i po uzyskaniu takiej informacji jesteśmy w stanie zablokować taki przelew. Powiem tak, w naszej historii takiej niedawnej, chyba to było z rok temu, udało nam się zablokować przelew na 1 000 000. Także jest szansa, ale to musi być szybkie zgłoszenie. Po takim czasie, jak nieraz przychodzą osoby, że to trwało miesiąc, dwa, znikome szanse. Natomiast im szybsza reakcja i zgłoszenie się do nas, jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy.
0: Mówiła podkomisarz Agnieszka Głowacka z Wałbrzyskiej Policji.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Po raz kolejny witam serdecznie przy mikrofonie Igor Kociubiński. Zapraszam na naszą wałbrzyską audycję, w której sprawdzamy, czym żyje miasto i szukamy odpowiedzi na pytania, które na co dzień zadają sobie mieszkańcy Wałbrzycha.
1: Tym żyje Wałbrzych.
0: Na dobry początek ekologia w skali mikro, czyli słów kilka o tym, co codziennie trafia do naszych domowych koszy na śmieci. Prawidłowa segregacja odpadów to sprawa, która teoretycznie nie ma przed nami tajemnic, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i codziennych nawykach. Sprawdźmy więc, jak wałbrzyski system radzi sobie z tym wyzwaniem, na czym najczęściej potykamy się podczas sortowania i co wśród Wałbrzyszan wzbudza najwięcej wątpliwości i pytań. O tym, jak wspólnie możemy zadbać o czystszą przestrzeń wokół nas. Już teraz więcej w rozmowie z Agnieszką Więckiewicz, kierowniczką Biura Zarządzania Gospodarką Komunalną Urzędu Miejskiego Wałbrzycha.
1: Eko Wałbrzych.
0: Na początek chciałbym zapytać, dlaczego segregacja śmieci jest dzisiaj tak ważna z perspektywy mieszkańców?
5: Prawidłowa segregacja jest ważna, ponieważ pozwala ona odzyskać cenne surowce, ograniczyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska, no ale przede wszystkim pozwala obniżyć koszty zagospodarowania odpadów. Jest to korzyść zarówno dla środowiska, jak i dla naszych mieszkańców. Każdy prawidłowo posegregowany odpad to krok w stronę czystego i bardziej przyjaznego miejsca do życia.
0: A czy Wałbrzyszanie mają w ogóle problem z segregacją śmieci? Jak Pani tę sytuację na przestrzeni lat ocenia?
5: Na przestrzeni ostatnich lat widać poprawę i rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie segregacji odpadów. Pomimo tego poziom segregacji w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonujący. Przede wszystkim widzimy to w zabudowie wielorodzinnej. W wielu altanach śmietnikowych wciąż znajdujemy odpady wyrzucone do niewłaściwych pojemników. Dlatego stawiamy na intensywną edukację ekologiczną i bardzo często ją prowadzimy zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i wśród dorosłych mieszkańców naszego miasta.
0: To powiedzmy może o tym, co może generować te wątpliwości. Jakie pytania najczęściej trafiają do urzędu w sprawach związanych z odpadami?
5: Najczęściej mieszkańcy pytają o to, do którego pojemnika wrzucić konkretny odpad. Gdzie można oddać odpady problemowe, elektroodpady, farby, materiały po remontach, ale również jak segregować bioodpady, gdzie można znaleźć harmonogram odpadów, gdzie można oddać leki. Są to takie podstawowe pytania, których jest najwięcej od naszych mieszkańców.
0: A jak działa system odbioru odpadów w Wałbrzychu? Może przybliżmy troszkę ten proces.
5: System, myślę, że tak jak w całym kraju, opiera się na selektywnej zbiórce odpadów u źródła, czyli już w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy segregują odpady na podstawowe frakcje, czyli odpady zmieszane, metale, tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz szkło. Oczywiście również bioodpady. Prawidłowa segregacja pozwala na odzysk surowców oraz ogranicza ilość odpadów, które trafiają do zagospodarowania jako zmieszane. Oprócz tego regularnie prowadzimy intensywną kampanię. Informujemy o miejscach, gdzie można przekazać takie odpady, czyli o naszych dwóch punktach do selektywnej zbiórki. Można tam oddać odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, opony, odpady budowlane, komunalne oraz inne odpady problemowe. System również uzupełniają działania edukacyjne, które są prowadzone przez gminę, ponieważ skuteczna gospodarka odpadami zależy nie tylko od sprawnego odbioru, no ale myślę, że przede wszystkim od codziennych wyborów i prawidłowych nawyków mieszkańców.
0: A czy nasze śmietniki w jakikolwiek sposób są kontrolowane? Co się dzieje, gdy te odpady są źle posegregowane na przykład?
5: Tak, odpady na terenie gminy Wałbrzych są kontrolowane. Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzona, że odpad nie jest prawidłowo posegregowany, odpady są traktowane jako zmieszane, a następnie informacja trafia do właściciela nieruchomości oraz do gminy. Takie kontrole są przeprowadzone przez firmę odbierającą odpady komunalne. Jest to Miejski Zakład Usług Komunalnych. I po otrzymaniu takiej informacji skutkuje to wszczęciem postępowania administracyjnego i naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
0: To pytanie w tej sytuacji, czy błędy pojedynczych mieszkańców mogą wpływać na całą wspólnotę albo spółdzielnię?
5: No niestety tak. W przypadku zabudowy wielorodzinnej błędy pojedynczych mieszkańców mają konsekwencje dla całej wspólnoty lub spółdzielni. Jeśli odpady w altanie śmietnikowej są niewłaściwie segregowane, odpowiedzialność ponoszą wszyscy użytkownicy danej nieruchomości, co może skutkować naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
0: A jak możemy być z tym tematem na bieżąco? Bo przepisy w kontekście segregacji odpadów też na przestrzeni lat się zmieniają.
5: Zachęcam mieszkańców do śledzenia strony internetowej miasta oraz kanałów w mediach społecznościowych, strony internetowej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu. Tam na bieżąco są publikowane informacje dotyczące zasad segregacji odpadów, harmonogramu odbioru odpadów, ewentualnych zmian. Warto również korzystać z materiałów edukacyjnych, które są przygotowywane przez gminę, ponieważ system gospodarowania odpadami stale się rozwija, a wiedza w tym zakresie pomaga uniknąć błędów codziennej segregacji.
0: Wniosek jest więc taki, że sporo zależy właśnie od nas samych, od mieszkańców Wałbrzycha, więc pytanie, co chciałoby pani im przekazać, aby ta segregacja była prostsza i skuteczniejsza?
5: Przede wszystkim zachęcam mieszkańców, aby w razie wątpliwości sprawdzali zasady segregacji. Zamiast zgadywać i automatycznie wyrzucać do pojemników pierwszych z brzegu. Wystarczy pamiętać, że każdy prawidłowo posegregowany odpad ma szansę zostać poddany recyklingowi. I niestety przepisy wymuszają i nakładają na gminę osiąganie poziomów recyklingu, a bez prawidłowej segregacji, bez pomocy mieszkańców w tym zakresie niestety nie jesteśmy w stanie spełnić tych wymogów. Segregacja to jest niewielki wysiłek, ale przynosi on realne korzyści dla środowiska, miasta, no i dla nas wszystkich.
0: Bardzo dziękujemy za te praktyczne wskazówki. Mam nadzieję, że ułatwią one codzienne porządki w naszych domach. Przypomnę, z nami była Agnieszka Więckiewicz, kierowniczka Biura Zarządzania Gospodarką Komunalną Urzędu Miejskiego Wałbrzycha.
1: Zmieniamy temat.
0: A od tematu segregacji i czystości przechodzimy teraz do ludzi, którzy na co dzień dbają o to, by przepisy porządkowe w Wałbrzychu były przestrzegane, no i mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Przyjrzymy się bliżej pracy Wałbrzyskiej Straży Miejskiej. To jest formacja, której codzienne obowiązki wykraczają poza stereotypy. Nie zawsze o tym wiemy, nie zawsze jesteśmy w pełni świadomi. Jak jest więc zakres działań Wałbrzyskiej Straży Miejskiej? Z jakimi sprawami wałbrzyszanie zwracają się do nich o pomoc? O tym już teraz w rozmowie z Agatą Kacałą-Baran z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.
1: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
0: Pierwszym skojarzeniem wielu mieszkańców naszego miasta, skojarzeniem z działalnością Straży Miejskiej jest mandat. Nie do końca pozytywne, więc dzisiaj troszkę będziemy starali się to odwrócić. Z czym jeszcze poza mandatem Straż Miejska w Wałbrzychu powinna nam się kojarzyć?
6: Tak, pierwszym skojarzeniem jest mandat i to zazwyczaj wszystkim mieszkańcom kojarzy się ono również z mandatem z wykroczeniami z ruchu drogowego. Natomiast na tym na pewno nie polega nasza praca. Ona jest wielozadaniowa. Borykamy się z różnymi problemami, ale przede wszystkim jesteśmy dlatego, żeby pomagać mieszkańcom. I tutaj zaznaczę, że taką ogromną rolę w tym zakresie przede wszystkim robią nasi dzielnicowi, bo to oni są najbliżej mieszkańców, oni rozwiązują ich wszystkie problemy. Działa to mniej więcej w ten sposób, sposób, że mieszkaniec zgłasza problem do dyżurnego naszego, on przekazuje go dzielnicowemu i dzielnicowy idzie tą sprawę rozwiązać. Czasem w naszych kompetencjach jest rozwiązanie tej sprawy, czasem nie. Wiele takich zgłoszeń dotyczy też rzeczy, które niekoniecznie są w kompetencjach Straży Miejskiej, są na przykład w kompetencjach administratorów budynków. Natomiast po to jesteśmy, żeby pokierować tego mieszkańca, wskazać mu drogę, do kogo może to zgłosić, ewentualnie pomóc mu w tym zgłoszeniu. Są to różnego rodzaju zgłoszenia, na przykład zakłócanie spokoju, na przykład zaśmiecanie różnego rodzaju terenów, kwestie związane z paleniem odpadów w piecach, kwestie związane również ze zwierzętami, zarówno domowymi, jak i dzikimi. Tutaj mówimy na przykład o zgłoszeniach dotyczących zaniedbań zwierząt domowych lub zwierząt dzikich, które gdzieś przy posesjach są i przychodzą bardzo często, takie jak dziki, lisy czy sarny, które niszczą również ogrody czy też posesje przy budynkach. To nie tylko również mandaty, to również edukacja. Należy pamiętać, że my mamy również patrol szkolny, który na co dzień edukuje naszą młodzież, dzieci, ale również pracuje z seniorami, więc ten zakres obowiązków jest bardzo duży. Mało tego, kontrola wszystkich parków, miejsc gromadzenia się młodzieży, czy też osób zakłócających spokój, spożywających alkohol. To wszystko na co dzień robimy. Tych zadań jest bardzo, bardzo dużo, więc naprawdę tych mandatów nie jest tak dużo. W większości też funkcjonariusze podchodzą do tego rozsądnie i stosują pouczenia po prostu, kiedy jest to możliwe, kiedy stwierdzą, że faktycznie ta osoba popełniła dany czyn zabroniony, dane wykroczenie, ale sytuacja jest na tyle spokojna, dobra i nie zagrażająca niczemu, że pouczają po prostu naszych mieszkańców. Także nie są to z pewnością tylko i wyłącznie mandaty.
0: Strażnicy miejscy interweniują w różnych okolicznościach. Na uwagę może zasługiwać fakt, że Wałbrzych od pewnego czasu należy do grona tych miast, w których wprowadzony został zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Czy to z waszej perspektywy trochę zmieniło funkcjonowanie miasta?
6: Z pewnością zmieniło, nawet sprawdzaliśmy statystyki od 2004 roku, jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz, i sama kwestia interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu zmalała bardzo dużo, bardzo mocno poszła w dół. Przyczyniło się to poprawie tej sytuacji, natomiast nadal pozostaje taka kwestia, gdzie w statystykach mamy dość dużo pouczeń i tutaj te pouczenia też są związane z tym, że najczęściej osobami spożywającymi alkohol są też osoby w kryzysie bezdomności. Tutaj nakładanie jakichkolwiek sankcji nie do końca ma sens. Te osoby, że tak powiem, i tak tej grzywny nie zapłacą. I tutaj bardzo mocno w tej kwestii współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W takich już zadaniach pomocowych skierowanych do tych osób kierujemy je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wszelkich instytucji mogących pomóc w tym zakresie. Więc problem zmalał, on nadal istnieje, ale z pewnością jest dużo, dużo mniejszy.
0: Wspomniała Pani o podziale kompetencji. Z perspektywy Waszej pracy ten podział pewnie jest oczywisty, ale z perspektywy mieszkańców nie zawsze. Chociażby biorąc pod uwagę służby mundurowe, takie jak policja, no i obecność równoległa Straży Miejskiej w Wałbrzychu. No właśnie, gdzie jest ta granica i co powinni wiedzieć mieszkańcy, myśląc o porządku, bezpieczeństwie, załatwianiu spraw?
6: Przede wszystkim Straż Miejska tak naprawdę zajmuje się przede wszystkim porządkiem publicznym. Oczywiście mamy w naszej ustawie zapisane to, że również kontrolujemy ruch drogowy, ale w bardzo wąskim zakresie. Straż Miejska zajmuje się tylko i wyłącznie wykroczeniami. Wszelkie kwestie związane z przestępstwem, no to tutaj tylko i wyłącznie policja. Oczywiście, że policja ma te same kompetencje i ogrom więcej w zakresie wykroczeń niż my. Natomiast, żebym tak mogła szczegółowo opowiedzieć, to myślę, że tutaj się nie da. Natomiast na pewno, jeżeli mieszkaniec ma wątpliwość, może do nas zadzwonić i wtedy dyżurny zakwalifikuje tą sprawę. Wtedy, jeżeli będzie to po naszej stronie, to my ją przyjmiemy i zrealizujemy. Natomiast jeżeli już nie będziemy mieli do tego kompetencji, bo będzie to na przykład jedno z wykroczeń, których my już jakby zgodnie z naszymi wytycznymi robić nie możemy lub będzie będzie to przestępstwo, skieruje wtedy na policję. Natomiast tych zadań jest naprawdę dość dużo i tych kompetencji, które mamy, ale w zakresie przede wszystkim tego porządku publicznego. Mówię tutaj, kwestia bezpieczeństwa publicznego również jest, ale to bardziej już w tym ruchu drogowym.
0: Jest więc wiele obszarów, wiele pól działania, często nieoczywistych dla wielu mieszkańców Wałbrzycha, jeśli chodzi o Straż Miejską. To wiedza w pigułce, którą dziś przekazaliśmy, więc pewnie nie o wszystkim jest sposobność powiedzieć. Natomiast jeśli mamy wątpliwości, jeśli mamy pytania, jeśli mamy sprawy do załatwienia w kontekście bezpieczeństwa czy porządku w mieście, to ze Strażą Miejską można się kontaktować. No właśnie, jak, powiedzmy na koniec.
6: Oczywiście, my jesteśmy dla mieszkańców, więc zawsze można się z nami skontaktować. Najlepszą formą jest kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej pod numerem 986, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji, a jeżeli sprawa będzie dotyczyła faktycznie naszych kompetencji, to przyjmie zgłoszenie, które zostanie zrealizowane. Natomiast jeżeli ktoś chciałby przyjść, porozmawiać osobiście, no to jesteśmy tutaj dla naszych mieszkańców, Rynek 23 w Wałbrzychu i zawsze czy dyżurny, czy inni funkcjonariusze udzieli wszelkich informacji.
0: O czym zapewniała Agata Kacała-Baran z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.
1: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.